0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Adam Bauman.
1: Zostawiłeś ją tam, a żeby nas zmylić, zrobiłeś jej jeszcze zdjęcia, które próbowałeś opchnąć bajo. To stary numer na lewe sanki. Olchowik nabrał powietrza i w tym momencie Werka odciągnęła go od świadka. Oszalałeś. Podniosła Stańczyka z podłogi. Oddychał gwałtownie, rzęził. Już spokojnie. Przemawiała, oczekując, że fotograf wybuchnie, ale nic takiego się nie stało. Siedział ze zwieszoną głową i wyłamywał palce. Przyznajesz się? Tak było? Dopadł go znów Olchowik, ale Stańczyk się nie bronił. Nie, chrypiał. Nie zabiłem jej. Nie zrobiłem tego. Choć reszta jest prawdziwa. Możecie mnie zamknąć. Wszystko mi jedno, ale nie jestem mordercą. Ja tylko zrobiłem taki film. To jak to było, Leszku? Spytała Wera i podała mu kubeczek z wodą. Skoro nie ty, to kto? Nie chcesz wiedzieć, kto zabił ci siostrę? Chcę. I powiem prawdę, zapewnił. Znajdźcie go. Kiedy wychodziłem, Iza skończyła już rozmawiać z Kołomyjskim. Wtedy napatoczył się ten wasz profiler. Zrobiłem mu zdjęcie, odruchowo. I odjechałem. Nie chciałem gadać z Izą. Myślałem, że w ten sposób ją chronię. Nie wiedziałem, że tej nocy zginie. Kiedy robiłeś zdjęcie zwłok, nie wiedziałeś, że to ona? Wtrącił się Olchowik. Znasz jej samochód. To była twoja rodzona siostra. Musiałeś wiedzieć. Stańczyk pochylił głowę. Wtedy już tak. I uwierz mi, było mi z tym kurko ciężko. Ale wiedziałem, że wcześniej czy później dobierzecie mi się do dupy, więc w moim interesie jest odsunąć podejrzenia od siebie. Od tamtej pory Iza mi się śni. Nie mogę się pozbyć tego wspomnienia. Nic nie wróci jej życia, a ja wciąż żyję, tak? Myślałam, że się dogadaliśmy, Leszek, westchnęła zniechęcona Wera. Nie taka była umowa. Miała być prawda, nie pierdoły. Olchowik nic nie dodał. Po prostu uderzył Stańczyka prosto w nos z pięści. Słychać było trzask kości i plusk krwi. Lech chwycił się za twarz, dziko jęczał. Ale nikt w pomieszczeniu nie zwracał na niego uwagi.
0: Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy do RMF Classic jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: Miau.
1: Cześć, maleńka. Dlaczego teraz miauczysz?
0: Przecież wiesz.
1: Nie, nie wiem, powiedz mi.

0: Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Me czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Me i wpadaj na stację BP.

proszę państwa, proszę państwa, uwaga! Jeszcze, jeszcze, jeszcze! Znów zagrajmy jeszcze raz. Wabank, wabank z fortuną, tak to zwykle bywa. Kto nie naraża nigdy się na...

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Łowczynie szpiegów Tomasza Awłasewicza, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czytają Małgorzata Dzięciołowska, Katarzyna Traczyńska i Grzesław Krzyżanowski.
1: Gdy chcieliśmy z kolegą iść do szkoły oficerskiej, do Legionowa, powiedział, że nie ma żadnego problemu, a nie musiał. Jednocześnie dodał, że prędzej mu kaktus wyrośnie na ręce, niż my się tam dostaniemy. Udało się nam, więc japa pozwolił nam ją zrobić. A nawet laurkę wystawił, gdy przynieśliśmy mu naszą pracę dyplomową. Napisaliśmy ją we dwójkę, bo w Legionowie była taka możliwość. Chociaż nie chcieliśmy pisać o obserwacji, bo to już nas powoli nudziło, w końcu stanęło na tym, że praca była o Betce. Chociaż nie chcieliśmy pisać o obserwacji, bo to już nas powoli nudziło, w końcu stanęło na tym, że praca była o Betce. Nikt nam nie kazał, po prostu wykombinowaliśmy, że na szkole nikt się na obserwacji nie zna, więc cokolwiek tam napiszemy, nikt nam tego nie zakwestionuje. Wyszło z tego naprawdę solidne dzieło, ale jak zanieśliśmy je do japy, do recenzji, to powtarzałam koledze, że na pewno nam wszystko pokreśli. Wezwał nas, ale nie żeby ponarzekać, tylko żeby wręczyć bardzo pozytywną recenzję. A u niego pochwała była rzadkością. Gdy po Legionowie chcieliśmy iść na studia magisterskie, to już się nie zgodził. Powiedział, że szkołę musimy teraz odpracować i się wykazać. Awansował nas oboje i doceniał. Taki już był. Myślę, że chciał nas zatrzymać w wydziale, bo wiedział, że jesteśmy dobrzy w tym, co robimy. Mnie nawet dwa razy

0: wysłał na obserwacje za granicę. Do Budapesztu i Berlina, co nigdy wcześniej się nie zdarzyło. A do tego, żeby wysłać kobietę, to był ewenement. Czy kiedyś podpadłam? Grupowo na pewno podpadliśmy w jakieś 10 osób za picie kawy. To był zbieg okoliczności, że japa nakrył nas na siedzeniu w kawiarni w godzinach pracy. Jeśli był czas, to rano, jeszcze przed rozpoczęciem obserwacji, jeździliśmy na kawę przez wielu wypijaną po prostu duszkiem. Zresztą w ciągu dnia też dało się skoczyć do kawiarni. Pracowaliśmy w dużych grupach po parę aut i czasem, gdy nic się nie działo, bo figurant był przez wiele godzin w pracy w ambasadzie, ekipa z jednego auta zostawała i obserwowała placówkę, a reszta towarzystwa szła gdzieś blisko na kawę, pozostając oczywiście w pogotowiu.
1: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Łowczynie szpiegów Tomasza Awłasewicza, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Haja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Ja ludzi bardzo dobrze czuję. I ja od początku mojego życia byłam chyba urodzona na terapeutkę.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z Katarzyną Miller.
1: Haja zaprasza w sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Krakowa do Londynu. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 sprawdzamy najgorętsze fakty z dziś i przypominamy najważniejsze wydarzenia z przeszłości. Śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku raport z pierwszego dnia Festiwalu Muzyki Filmowej. Dowiemy się, do kogo powędrowały nagrody FMF-u i nie zabraknie festiwalowych gości w poranku.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Cześć, to Tytus Hołdys. Między ścieżkami to mój autorski program, w którym oprowadzam Was po świecie najpiękniejszej muzyki filmowej. Nasz następny przystanek to Kraków. To będzie bowiem spotkanie towarzyszące Festiwalowi Muzyki Filmowej. Wysłuchamy tematów z wielu polskich produkcji. Pojawią się chociażby kompozycje Pawła Lucewicza, Wojtka Urbańskiego oraz Jana Sanejko. Do tego świat seriali, czyli Muzykas for All Mankind czy Yellowstone. Nie zabraknie również tych prawdziwych magicznych kompozycji od Jamesa Newtona Howarda.
2: Między ścieżkami. Już dziś po 18 w RMF Classic.
3: Reklama. W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
4: O.
3: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
5: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
3: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Warszawy po Waszyngton. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 rozmawiamy o kulturze, psychologii, zdrowiu i nauce.
2: A w najnowszym odcinku raport z pierwszego dnia Festiwalu Muzyki Filmowej dowiemy się, do kogo powędrowały nagrody FMF-u i nie zabraknie festiwalowych gości w poranku.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
3: Muzyczna podróż przez kino. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

134 dzień roku, 14 maja i czwartek, i drugi dzień Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. 19 odsłona tego wydarzenia. Zaczynamy właśnie porankiem. O nagrodach przyznanych wczoraj na gali, ważnych. O dźwiękach, które za nami i wydarzeniach, które przed nami. Festiwalowo sporo dzisiaj będzie w Śniadaniu Mistrzów. Pożywne, kulturalnie Śniadanie Mistrzów do 10 jak zwykle. Wypełnione jak zwykle najpiękniejszą muzyką filmową i tematami takimi jak choćby ten Astor Piazzolla, Grace Jones, I've Seen That Face Before. Czas powiedzieć dzień dobry, więc dzień dobry, Łukasz Wojtusik.

0: Ulala, jak przyjemnie, Alexandre Desplat i muzyka do filmu Jak zostać królem. 3 minuty brakuje do godziny 7. Nie wiem, jak zostać królem, ale wiem, jak zostać z nami. Warto, bo oprócz najpiękniejszej muzyki filmowej będziemy co pół godziny z faktami RMF Classic, które przygotowuje dla nas Marlena Chudzio. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. W tych pierwszych porannych będzie polityka międzynarodowa, krajowa także, ale będzie też relacja z wczorajszego koncertu Festiwalu Muzyki Filmowej.
0: No a w poranku będą goście Festiwalu Muzyki Filmowej. Za chwilę szczegóły.
2: Reklama.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
7: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
8: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. enova.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.
0: 14 dzień maja, czwartek, jest 7, są pierwsze poradnie fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Marlena Chudzio.
1: Pentagon nagle odwołał przyrzut ponad 4000 żołnierzy do Polski. Jak informuje portal Army Times, odwołany został przyjazd drugiej pancernej grupy bojowej z pierwszej dywizji kawalerii. Ani Pentagon, ani rzecznik sił amerykańskich w Europie do tej pory nie komentowali informacji w tej sprawie. Głos zabrał za to wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Ta sprawa nie dotyczy Polski. Wiąże się z zapowiadaną wcześniej zmianą obecności części sił zbrojnych USA w Europie. Szybko rozwijają się zdolności sił zbrojnych RP i obecność sił USA w Polsce wzmacniają wschodnią flankę NATO, napisał na portalu X, nie rozwijając tematu. Donald Trump jest w Pekinie, otwierając spotkanie w Wielkiej Hali Ludowej. Przywódca Chin Xi Jinping potwierdził, że jest to pierwsza wizyta Trumpa w chińskiej stolicy od 9 lat. Ocenił przy tym, że świat znalazł się na nowym rozdrożu i trwają głębokie zmiany. Co wiemy w tej chwili, o tym nasz korespondent Paweł Żuchowski.
11: Dzień dobry, Chińczycy postawili na powitanie z honorami, tak by prezydent USA był zadowolony. Od pierwszych chwil już na lotnisku przywódca USA był witany w zasadzie po królewsku. Komentatorzy podkreślają, że zrobiono wszystko, by było tak, jak Donald Trump lubi. Śpiewy, tańce, ukłony, flagi, czerwony dywan. Na trasie przejazdu do hotelu kwitnące róże. Rozmowy nie będą łatwe, kraje wiele dzieli, a jak podkreślają media w USA, Trump nie przyleciał do Chin jako przywódca, który pokonał Iran, a który może prosić Chiny o wsparcie w tej sprawie. Może też prosić o pomoc w naciskach na Rosję, bo Trumpowi nie udało się też zakończyć wojny w Ukrainie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Poranne fakty RMF Classic.
1: Pakiet CPN. Ceny paliw niżej zostaje na dłużej. Rząd potwierdził, że przedłuża pakiet o kolejne 2 tygodnie. Co to oznacza dla zmotoryzowanych? O tym w faktach nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
12: Ceny paliw, przynajmniej na razie, powinny zostać utrzymane w ryzach. Do końca maja obowiązywać będą obniżony podatek VAT z 23 do 8%, obniżona akcyza, a także mechanizm wyliczania maksymalnych cen na stacjach. To drugi raz, gdy rząd przedłuża pakiet pakiet CPN. Przypomnijmy, dziś zgodnie z mechanizmem maksymalnych cen za litr benzyny 95 płacimy 6 zł. 39 groszy, za litr oleju napędowego 6 zł. 92 grosze.
1: Za nami pierwszy koncert 19. edycji Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie, Gala Nagród. W magicznej atmosferze Teatru imienia Juliusza Słowackiego nagrodę za polską ścieżkę dźwiękową roku 2025 otrzymał Jerzy Rogiewicz za drugi sezon serialu 1670. Nagrodę publiczności w tej kategorii otrzymał Wojciech Urbański za muzykę do Ministrantów. Owacyjnie witany był Henryk Kuźniak, 90-letni kompozytor, którego muzyka z filmu Wabank wybrzmiała z nową siłą i elegancją. Napisanie nowej muzyki do fragmentu tego filmu było zadaniem w międzynarodowym konkursie, w którym nagroda FMF Young Talent Award trafiła do Natalii Hat z Grecji. Kolejną nagrodę imienia Jana Apekaczmarka Marzyciel otrzymała młoda kompozytorka Katarzyna Gawlik. Nagroda ambasadora FMF trafiła do Marco Partignaniego, twórcy Roma Film Music Festival. Udowodnił, że muzyka filmowa może być nie tylko artystycznym doświadczeniem, ale też impulsem do realnych zmian. Organizując koncert Gladiatora z muzyką na żywo w rzymskim Koloseum, zobowiązał się jednocześnie do sfinansowania windy dla osób z niepełnosprawnościami. Przez cały dzień będziemy towarzyszyć kolejnym wydarzeniom festiwalu, na które zapraszają RMF Classic, Krakowskie Biuro Festiwalowe i Miasto Kraków.
0: A zaczniemy od poranka w Śniadanie Mistrzów po 9:00. Jeden z laureatów, Wojtek Urbański, który dostał muzykę do Ministrantów Nagrody Publiczności wczoraj na gali, ma pojawić się w studio. No, będziemy rozmawiać nie tylko o muzyce. Fakty wracają o 7:30.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Zacznijmy może od dobrej wiadomości o poranku, pani Marleno. Dzisiaj będzie po prostu cieplej niż wczoraj.
1: I to są piękne informacje.
0: No do 18-19 stopni. Ja myślę, że może być. Takiej temperatury po południu spodziewamy się między innymi w Lublinie, Rzeszowie, Krakowie, Warszawie. Teraz chłodniej, od 5 do 9 stopni. Słońce na wschodzie, w centrum, a na południu jeszcze miejscami trochę chmur. Na północnym zachodzie kraju poranek jeszcze miejscami z deszczem.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: 6:05 na Śniadanie Mistrzów. Zapraszam do radiowego stołu do 10:00, jak zwykle w RMF Classic. Łukasz Wojtusik, cześć.
14: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest Melwit, producent płatków owsianych. www.melwit.pl.
0: Maciej i Bonifacy dzisiaj imieninowi, wszystkiego dobrego, a urodziny obchodzą 14 maja między innymi George Lucas, ojciec Gwiezdnych Wojen, a także Kate Blanchett i Sofia Coppola, dwie wielkie osobowości światowego kina. Wśród urodzonych jest także Mark Zuckerberg, założyciel Facebooka. Cztery różne drogi w sumie wychodzą nam, no a jeden dzień w kalendarzu i można by przez cały dzień o tych postaciach opowiadać. Postaciach, które mają ogromny wpływ na współczesną kulturę. Poranek idzie dziś drogą, natomiast 19:00 odsłony Festiwalu Muzyki Filmowej, który do niedzieli w stolicy Małopolski. Za nami pierwszy koncert. Jak słyszeliście w faktach, pierwsze nagrody rozdane. Temu rozdaniu przyjrzymy się jeszcze bardziej szczegółowo po 8:00. Odwiedzą nas także ludzie bezpośrednio średnio z festiwalem niezwiązani. Będzie Igor Skrzypek z pasażem ekonomicznym, będzie Maciej Korkuć za chwilę z historią sprzed lat, a Tytus Hołdys też zapowiedział odwiedziny.
14: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest Melwit, producent płatków owsianych. www.melwit.pl.
0: George Lucas ma urodziny, to może zagramy mu kompozycję, którą mam nadzieję ciągle lubi. Johna Williamsa do Gwiezdnych Wojen. Czas na marsz.

0: piosenka, która pojawiła się w filmie Forrest Gump, Jackie de Shannon, rozkołysane śniadanie mistrzów, 11 po 7, a my zatrzymujemy się teraz przy datowniku historycznym, a tu historia Mazowieckiego, Aleksandra Mazowieckiego.
1: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny. Prezentuje Maciej Korkuć.
2: Mało kto dziś pamięta, kiedy dokładnie urodził się Aleksander Mazowiecki. Nie, żaden brat Tadeusza Mazowieckiego. To inne czasy, inna epoka. To był Aleksander, książę mazowiecki, biskup trydencki, kardynał, obdarzony jeszcze wieloma innymi godnościami, które czyniły go prawdziwym dygnitarzem wielu narodów Europy. Zresztą do dzisiaj spoczywa w katedrze świętego Stefana w Wiedniu. Był Piastem, a jakże pochodził z mazowieckiej linii tej dynastii. Urodził się nie wiadomo kiedy. Nawet rok wzbudza dyskusję. Jedni piszą, że w roku 1394, inni, że rok później, a jeszcze inni, że w 1400. Był synem niedoszłego króla Polski Siemowita IV i Aleksandry Olgierdówny, siostry doszłego króla Polski Władysława Jagiełły. Zresztą na chrzcie otrzymał imię po matce i wychowywał się także na dworze królewskim na Wawelu. Działo się tak, mimo że Siemowit całkiem bliskie relacje utrzymywał z krzyżakami. Aleksander był człowiekiem bardziej do tańca niż do różańca, ale rodzice zadecydowali o przeznaczeniu go do stanu duchownego. Powołania raczej trudno się w tym doszukiwać, ale Aleksander był posłuszny, chociaż będzie próbował w pewnym momencie wyrwać się do stanu świeckiego. Jednak było jak było. Został proboszczem kapituły gnieźnieńskiej, kanonikiem kapituły katedralnej w Płocku i to był początek. A później, mimo że studiów na Akademii Krakowskiej w gruncie rzeczy nie zakończył jako magister czy bakałasz, został na pewien czas rektorem tej uczelni. Krzyżacy chcieli go uczynić biskupem wrocławskim. Jagiełło się temu sprzeciwił, ale dzięki splotowi różnych europejskich zaszłości został z poparciem wuja biskupem trydentu. Nie mówił po włosku, ani po niemiecku, ale od Jagiełły dostał oddział wojska, który go tam odprowadził i strzegł. Sam też sprowadzał Aleksander na różne urzędy w Trydencie Polaków. Miejscowym to się niekoniecznie podobało, ale Aleksander się tym nie przejmował. Kochał wino, kochał kobiety. Dla jednej z nich chciał nawet opuścić stan duchowny i ożenić się, ale Jagiełło szybko go doprowadził do porządku. Był więc nasz Aleksander książę mazowiecki, trydenckim biskupem, tytularnym patriarchą Arkwilei, biskupem Chur w Szwajcarii, a także z woli jego siostrzeńca, cesarza Fryderyka III Habsburga, proboszczem dzisiejszej katedry świętego Stefana w Wiedniu. I tam mu się zmarło, zresztą wśród zabaw i uciech. Tam został pochowany w lewej nawie świątyni. Aleksander, dygnitarz wielu narodów europejskich. Nasz Piast z Mazowsza.

Muzyka z artysty oscarowego. 20 minut po siódmej wybrzmiewa w śniadaniu mistrzów. Powoli nam ten dzień się zaczyna. Dziś ma być cieplej niż wczoraj. Niech to będzie dobra wiadomość. Gorące wieści z Festiwalu Muzyki Filmowej u nas po ósmej, a u nas teraz Powoli nam ten dzień się zaczyna. Dziś ma być cieplej niż wczoraj. Niech to będzie dobra wiadomość. Gorące wieści z Festiwalu Muzyki Filmowej u nas po ósmej, a

0: W systemie zmianowym, w porze dziennej od 7 do 19 jesteśmy w gotowości, no i jeździmy głównie właśnie do zdarzeń, gdzie ta pomoc medyczna jest szybko potrzebna, czyli są to wypadki komunikacyjne, zatrzymania krążenia, nagłe zachorowania. Tu kluczowe, że jesteśmy sami, jest tak naprawdę dojechanie, jak najszybsze rozpoznanie sytuacji, zabezpieczenie stanu pacjenta, ewentualnie wezwanie karetki, jeżeli nie została jeszcze wysłana.
1: Pierwsze interwencje motoambulans ma już za sobą, opowiadał o tym Przemkowi Mzykowi, reporterowi, ratownik medyczny, motocyklista, ratownik Kamil Brickham.

0: Żaden tam pyłek. Piękny utwór. Dust in the Wind, grupa Kansas, 7.26. To niech będzie kompozycja dla wszystkich osób, które rano wzięły się za porządkowanie domu. My porządkujemy układ sił w Śniadaniu Mistrzów. Za chwilę dołączy do mnie Marlena Huzio, która będzie miała dla nas kolejną porcję faktów, a w tych faktach najlepszy wynik Igi Świątek w tym sezonie.
1: Reklama. W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Po reklamie.

0: 7.30 RMF Classic, RMF Classic Warszawa i kolejna porcja faktów od Marleny Chudzio.
1: Jedna osoba zginęła, co najmniej 16 zostało rannych w porannym rosyjskim ataku na stolicę Ukrainy. Na Kijów spadły drony i pociski. Kilka budynków, w tym 12-piętrowy wieżowiec, zostało uszkodzonych. Pod gruzami mogą być uwięzieni ludzie. Trwa akcja ratunkowa. Oprócz Kijowa Rosjanie zaatakowali nad ranem także regiony w centralnej i wschodniej Ukrainie. Przypomnijmy, dziś mija 1550 dzień rosyjskiej agresji. Zakończyło się spotkanie przywódcy Chin Xi Jinpinga i prezydenta USA Donalda Trumpa. Rozmowa w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie trwała ponad 2 godziny. To było pierwsze spotkanie przywódców obu krajów w ramach obecnej wizyty Trumpa w Chinach. Iga Świątek w półfinale turnieju w Rzymie. To najlepszy wynik Polki w tym sezonie. Pokonała w 2 setach Jessica Pegulę. Trudno było znaleźć słabsze momenty Igi Świątek w tym meczu, która od początku narzuciła swoje warunki i świetnie serwowała. Efekt: pewna wygrana 6-1, 6-2 i to w zaledwie 67 minut.
2: No serwis jest super, ale to nie jest tak, że wygrałam ten mecz serwisem, więc na pewno dużo rzeczy działało i dużo rzeczy fajnie zrobiłam. Dawałam dużo rotacji piłce i ona w sumie odskakiwała Jessica z rakiety, więc taki był cel i tak trenowałam przez ostatnie tygodnie, więc taktycznie zagrałam tak jak chciałam.
1: Mówiła w rozmowie z Canal Plus Sport Iga Świątek, która o finał turnieju w Rzymie zagra dziś wieczorem z Eliną Świtoliną.
0: A my rozegramy kolejne fakty o 8 w śniadaniu mistrzów. Teraz wieści pogodowe. Dużo chmur mamy na Pomorzu Zachodnim, tam może rano i przed południem jeszcze pokropić deszcze. Deszcze też nad Wielkopolską, 7 stopni w tej części Polski, 9 stopni w stolicy, 8 w Katowicach. Jeszcze chłodno, ale i tak jest lepiej niż wczoraj. Dziś maksymalnie tych stopni 18-19, najcieplej ma być na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, ale także w centrum. Właśnie 18-19 stopni, najchłodniej będzie w Szczecinie, tam 11 stopni. 7.32, z kalendarium wyciągam jeszcze dwie bardzo ważne postaci. Cate Blanchett i Sofia Coppola dzisiaj urodzinowe. To może zagramy coś dla pani, tak żeby pogodzić drużynowo? Drużyna Pierścienia, Władca Pierścieni, Howard Shore.

0: Nie ma jak klasyka o poranku, pan Brahms i piąty taniec węgierski. A do śniadania mistrzów dosiada się właśnie Tytus Hołdys, cześć.
1: A dzień dobry wszystkim w ten jakże piękny festiwalowy dzień.
0: Skoro zahaczyłeś o festiwal muzyki filmowej, to po ósmej w śniadaniu mistrzów szykuje się podsumowanie wczorajszej gali. Ważne, a po dziewiątej Wojtek Urbański będzie naszym gościem, a dziś wielki koncert James Newton Howard na scenie i jego muzyka. Który byś sobie wybrał jego utwór, gdyby orkiestra mogła zagrać coś specjalnie dla ciebie? Z którego filmu byłaby to opowieść? Ja stawiam na Osadę, a ty?
1: O, ale mi zabiłeś ćwieka rany. Jeden utwór tylko do wyboru. James Newton Howard stworzył tak wiele fantastycznej muzyki filmowej i to jeszcze jest przykład tego twórcy, którego kompozycje właśnie tak najmocniej wręcz trafiają w moje serce. No dobrze, jeden. Wiesz co, jeśli mógłbym zabrać na takie spotkanie jeszcze swoją mamę, to byłoby to Pretty Woman z dedykacją dla niej, bo to jest jej ukochany film i wiem, że sprawiłoby to jej wielką radość, a dla mnie byłby to z kolei taki filmowy powrót do tych moich ukochanych lat 90.
0: Pięknie. Wróćmy do meritum. Co u ciebie dziś po 18 między ścieżkami? Jak będzie?
1: Festiwalowo u mnie dziś bardzo, takie bym powiedział, spotkanie wręcz towarzyszące FMF-owi. Sporo polskiej muzyki filmowej, kompozycje Pawła Lucewicza, Wojtka Urbańskiego, Jana Sanejko chociażby się pojawią. Będzie też świat seriali, tutaj chociażby reprezentowany przez For All Mankind i Yellowstone. Ta muzyka również na festiwalu podczas sobotniej międzynarodowej gali wybrzmi. No i mistrz, od którego rozpoczęliśmy naszą rozmowę, James Newton Howard, western Wyatt Earp, ale też i mniej znany może Piotruś Pan, czy w końcu te magiczne jego fantastyczne zwierzęta. Taki to plan na dziś.
0: Między ścieżkami Tytus Hołdys po 18 w RMF Classic.
1: Dzięki i do usłyszenia.
2: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Dajemy zielone światło.

0: reklama.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza.
2: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
1: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
0: Po reklamie.

0: i wstać trzeba już. Dobrze, nie będę więcej śpiewał, państwo wybaczą. Była dzisiaj w poranku piosenka idealna do porządkowania rzeczywistości w tym domu. Mam wrażenie, że ta po prostu jest godna nucenia od rana. Ale godne są także teraz nas wieści ekonomiczne.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
0: No i z tego, co widzę i słyszę, to chyba mogą być przynajmniej na początku wieści dobre. Zaprasza Igor Skrzypek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się i potwierdzam, to są raczej dobre wieści, że w Polsce otwiera się coraz więcej firm. Tak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Od stycznia do marca zostało zarejestrowanych niemal 90 tysięcy przedsiębiorstw. W skali roku to wzrost o 2% i najlepszy kwartał od dawna. Największy przyrost widzimy w sekcji transport o 11%, a także w sekcji informacja i komunikacja, czyli technologie cyfrowe o 6%. Czy to oznacza, że to dobry czas na założenie firmy?
3: Tak, ale wydaje mi się, że to też zależy w jakich sektorach, z jakim przygotowaniem.
2: Maciej Danielewicz z portalu Subiektywnie o Finansach w radiu RMF24 radziłby raczej omijać sektory, które wymagają dużych nakładów finansowych.
3: Myślę, że tutaj trzeba by wziąć pod uwagę koszty pracy, które rosną i które taki mikroprzedsiębiorca musi wziąć pod uwagę. Koszty energii też rosną.
2: Liczba rejestracji firm wzrosła, ale liczba upadłości nieznacznie też. No i tu mamy łyżkę dziegciu. Najwięcej biznesów, które ostatecznie nie wypaliły, przybyło w handlu i budownictwie.
0: Koszty energii, czyli również koszty paliwa, obciążają, przypomnę, nie tylko przedsiębiorców, nas wszystkich obciążają one.
2: I musimy się mierzyć z dużą zmiennością na pylonach w ostatnim czasie. Jutro na stacjach paliw powinniśmy zobaczyć kolejne zmiany cen. Mamy zmianę stawek w rafinariach. Benzyna 95-oktanowa pójdzie w górę o kilka groszy. Koszt litra benzyny 95-oktanowej. Natomiast jest dobra wiadomość dla kierowców tankujących olej napędowy. To paliwo powinno potanieć o niespełna 10 groszy na litrze. Na szczęście polska waluta jest bardziej stabilna niż ceny paliw, przynajmniej w ostatnim czasie. Kurs walut o poranku bez większych zmian. Euro kosztuje 4,24 zł, dolar 3,62, frank szwajcarski 4,63, funt brytyjski 4,90.
0: To ja tylko przypomnę, że ja wiem, że możecie się państwo kierować ceną przy pylonie, jak ładnie mówi Igor, ale nie kierujcie się ceną, tylko paliwem dedykowanym do własnego pojazdu.
2: Warto
0: o tym przypomnieć, tak. Igor Skrzypek był z nami. Jutro słyszymy się ponownie w pasażu ekonomicznym. Wielkie
2: tak
0: dzięki.
2: Jest. Dziękuję.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

0: Falcon Crest, Bill Conti na 3 minuty, 2 już przed 8, o 8 kolejna porcja faktów od Maryny Chudzio. Co Maryna w faktach?
1: W faktach przede wszystkim dobre wieści dla polskiej psychiatrii, ale będziemy mieli także zaproszenie na wyjątkową noc.
0: O poranku zaproszenie na noc, bardzo mi się to podoba.
1: Trzeba plany mieć.
2: Reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
3: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen. Po reklamie.
0: Jest 8. Słuchacie RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Są fakty. Od Marleny Chudzio u nas.
1: Sprawa aresztowania Zbigniewa Ziobry nie będzie traktowana priorytetowo. Sąd Okręgowy w Warszawie odmówił przyspieszenia terminu posiedzenia w sprawie aresztu dla polityka PiS, które zaplanowano dopiero na 8 września. Prokuratura chciała zmiany terminu, bo prawomocne postanowienie sądu w sprawie aresztu dla Ziobry, podejrzanego w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, jest konieczne do wniosku o jego ekstradycję z USA. Informację w tej sprawie zebrał Krzysztof Zasada.
6: Sąd argumentuje, że w tej sprawie jest bardzo obszerny materiał dowodowy. Musi się z nim zapoznać cały 3-osobowy skład znaczony do jej rozpoznania. Ci sędziowie mają natomiast i inne obowiązki sądowe. Nie ma możliwości zmiany grafików, bo naruszyć to by mogło interes innych stron procesowych, mówiła mi sędzia Anna Ptaszek, dodając, że kolejną, nie mniej ważną przeszkodą są urlopy.
7: Są to urlopy zaplanowane, często opłacone, zatwierdzone już w lutym. W związku z tym no, też trzeba dać sędziom możliwość skorzystania z wypoczynku, który jest im należny. Oni bardzo ciężko pracują i też mają prawo do tego, żeby skorzystać z wypoczynku.
6: Sąd zdecydował o areszcie dla Ziobry w lutym. To postanowienie zaskarżyli obrońcy i ich zażaleniem sąd zajmie się po pół roku.
1: Nie ma najmniejszych wątpliwości, że Amerykanie pomogli w ucieczce Zbigniewa Ziobry, mówił w rozmowie o 7 w radiu RMF24 profesor Roman Kuźniar.
8: To nie jest prywatna osoba, wbrew temu, co tam próbuje się twierdzić, że procedury wizowe są poufne, oni dzielą informacji. To jest osoba polityczna, były minister, bardzo głośna postać w polityce polskiej, tak więc oni wiedzieli, co robią. To jest sprawa całkowicie polityczna, jakby cała ten proceder dokonał się poza, powiedziałbym, wymiarem, poza procedurami prawnymi. On musiał się dokonać na podstawie decyzji politycznej.
1: Ekspert nie wyobraża sobie, by taka sytuacja mogła nastąpić bez wiedzy polskiego prezydenta. 135 nowych centrów zdrowia psychicznego powstanie w Polsce do końca 2029 roku. Dzisiaj takich placówek jest 118. Co się za tym zmieni? O tym nasz reporter Michał Dobrołowicz.
9: Dzień dobry. Nowe centra mają powstawać od przyszłego roku i w ciągu 3 lat mają pokryć cały kraj. W styczniu ma zacząć działać też nowy model finansowania, który ma premiować jakość leczenia w centrach. Zapytałem wiceminister zdrowia Katarzynę Kęcką, jak dokładnie sprawdzana będzie ta jakość.
10: Tutaj chcemy sprawdzić, czy pacjenci nie trafiają zbyt często, czy faktycznie ta opieka spełnia swój cel.
9: Najnowszy plan zakłada też, że do 2029 roku finansowanie psychiatrii osób dorosłych ma wzrosnąć w Polsce o ponad 1 mld złotych. złotych. Pojawiło się też zapewnienie, że w tym obszarze resort zdrowia nie będzie szukać oszczędności. Będę sprawdzał, czy ministrowie dotrzymają słowa.
1: Kilkadziesiąt muzeów, oddziałów muzealnych, galerii i instytucji kultury zaprasza na kolejną edycję Nocy Muzeów w Krakowie. Te zaplanowano z piątku na sobotę. To czeka nocnych marków w Muzeum Sztuki i Techniki Manga.
5: Przede wszystkim czekają na naszych widzów nasze wystawy Wajda w stulecie urodzin i ekspozycja, którą otworzymy zaledwie dzień wcześniej, poświęcona japońskiemu designowi. A oprócz tego atrakcje, które przygotowaliśmy specjalnie na tę noc, gra fabularna, ucieczka z muzeum, wykład dotyczący wizerunku kobiet w japońskiej reklamie albo tradycyjne pokazy parzenia herbaty w naszym domku herbacianym.
1: Zapowiadała Aleksandra Kalfas, zastępczyni dyrektora Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga. Atrakcje zwiedzicie, kupując bilet za symboliczne 5 zł. A w faktach będziemy wracać do nocnych atrakcji muzealnych w całej Polsce.
0: No, przy takim herbaciarnianym domku to byśmy, pani Maryno, zaparkowali na chwilę o poranku, nie?
1: Nie mam nic przeciwko.
0: To ja idę parzyć herbatę w takim razie, ale wcześniej jeszcze wieści pogodowe. Wracamy o 8.30 z faktami.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Jest ciut cieplej, od 7 do 11 stopni. Mamy 7 w Gdańsku i w Bydgoszczy, 8 stopni w Poznaniu, dużo ciemnych deszczowych chmur teraz nad Wielkopolską, 10-11 stopni w Łodzi i Warszawie, 11 we Wrocławiu, najwięcej słońca rano na wschodzie, na południu trochę słońca, trochę przejaśnień. Dzisiaj pogoda w kratkę, na przykład późnym popołudniem w centrum kraju może zrobić nam się burzowo. Do 19 stopni dziś.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: 4:08, pierwszy dzień FMF-u, Festiwalu Muzyki Filmowej za nami, a oprócz jazzowej odsłony dał nam ten dzień nagrody swoich nowych właścicieli. Znalazły takie wyróżnienie jak wyróżnienie marzyciel Jana P. Kaczmarka, nagroda dla najlepszej polskiej ścieżki dźwiękowej roku, była nagroda dla publiczności, FMF Young Talent Award, FMF Ambassador Award. Kto te wyróżnienia otrzymał? O tym jeszcze przed 9:00 opowiemy. Darek Stańczuk był na miejscu w czasie koncertu i specjalną relację dla nas przygotował. Jeszcze dzisiaj należy nam się relacja Lidii Krawczuk. Prezydenta Trumpa nie ma w Białym Domu, ale to nie znaczy, że tam się nic nie dzieje. Korespondencja Lidii za kilka chwil.
12: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Bułka z masłem.
0: Gościem poranka po 9:00 będzie kompozytor Wojtek Grupański, a u nas teraz inny gość, muzycznie wokaliza Grzegorza Markowskiego. Do 07 zgłoś się.

0: Punkt. Przegląd prasy Łukasza Wojtusika.
1: Otarliśmy się w poranku o klasykę. Był Georges Bizet i Carmen, pieśń Torreadora, L'amour, l'amour, do gazet teraz L'amour. Rzeczpospolita pisze, że większość Polaków nie chce pracować dłużej niż do osiągnięcia wieku emerytalnego. Chociaż w statystykach padają kolejne rekordy pracujących seniorów. Z sondażu Ibris wynika, że tylko co ósmy badany deklaruje, że będzie chciał pracować po 65 roku życia. Pracować dłużej planuje 30% kobiet po 60, a wśród mężczyzn po 65 roku życia ten odsetek jest dwukrotnie niższy. No, eksperci mówią, że niewielka skłonność do pracy na emeryturze wynika między innymi z tego, że nie mamy takiej świadomości realnej wysokości naszych przyszłych świadczeń, czyli tak zwanej stopy zastąpienia. No i kiedy się o tym przekonamy, to może być gorzkie zderzenie z rzeczywistością. Oby tak nie było. Za to trzymam kciuki. Państwowa Inspekcja Pracy tymczasem chce objąć obowiązkową oceną ryzyka zawodowego także stres, przemęczenie i wypalenie zawodowe. Takie czynniki. Wniosek o zmianę przepisów BHP trafił już ponoć do resortu pracy. Taką informację podaje dzisiaj dziennik Gazeta Prawna. I jeszcze polska gra, która stała się hitem. Polska gra Mouse PR for Hire, stworzona przez studio Fumi Games, to międzynarodowy hit, nie tylko dzięki oryginalnej stylistyce inspirowanej kreskówkami z lat 30. i filmem noir, no ale także za sprawą internetowego memu Za dużo sera. Hasło narodziło się po jednej z takich chłodniejszych recenzji, która, jak się okazuje, dość paradoksalnie przyczyniła się do rozgłosu, do globalnej popularności tego tytułu. Autorzy tej gry zwracają uwagę, że sukces i autorzy artykułu w Polityce pokazuje nowy model promocji kultury. Okazuje się, że ironia, że dystans, że zdolność samych twórców do żartowania z siebie samych dzisiaj mogą działać dużo skuteczniej niż tradycyjny marketing. Mouse to przykład, że niszowa polska produkcja może przebić się do światowego obiegu popkultury, wykorzystując pewną dynamikę mediów społecznościowych, no i samą społeczność osób grających. Więcej o tym w Polityce przeczytacie dzisiaj.

Muzyka z pięknej i bestii Alan Menken. My tymczasem przenosimy się za ocean. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump jest w Chinach, ale to nie znaczy, że za oceanem nic się nie dzieje. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych znalazł się w centrum uwagi pod nieobecność Trumpa. Jest w Chinach, ale to nie znaczy, że za oceanem nic się nie dzieje. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych znalazł się w centrum uwagi pod nieobecność

0: Jednocześnie podkreślił, że nie został zapomniany, a po prostu nie mógł lecieć z prezydentem ze względów bezpieczeństwa. Będziemy bardzo agresywnie zachęcać poszczególne stany, żeby znacznie poważniej traktowały oszustwa związane z Medicare, mówił Vance o federalnym programie ubezpieczenia zdrowotnego w USA, który jest przeznaczony głównie dla osób po 65 roku życia oraz części osób z niepełnosprawnościami. Myślę, że wiele osób to rozumie, ale dla tych, którzy mogą tego nie wiedzieć. System Medicare w Stanach Zjednoczonych to tak naprawdę 50 oddzielnych systemów. Rząd federalny finansuje większość programu Medicaid, ale to poszczególne stany odpowiadają za jego prowadzenie i zarządzanie nim. Są stany rządzone przez republikanów i demokratów, które bardzo agresywnie walczą z oszustwami, ale niestety są też stany, głównie demokratyczne, które nie traktują wyłudzeń w programie Medicaid wystarczająco poważnie. Konferencja była jednak czymś więcej niż tylko ogłoszeniem walki z nadużyciami finansowymi. W amerykańskich mediach coraz częściej pojawiają się pytania o polityczną przyszłość republikanów i o to, kto mógłby zostać następcą Donalda Trumpa. Dziennikarze pytali więc Vance'a o spekulacje dotyczące wyborów prezydenckich w 2028 roku i możliwego politycznego duetu z sekretarzem stanu Marco Rubio. Wiceprezydent próbował te pytania obrócić w żart i mówił, że nie chce dziś rozmawiać o kolejnych stanowiskach, skoro skupia się na obecnej pracy. Jednocześnie wiceprezydent musiał tłumaczyć kontrowersyjne słowa Donalda Trumpa dotyczące wojny z Iranem i sytuacji ekonomicznej Amerykanów. Trump powiedział wcześniej, że bardziej niż o finanse obywateli martwi się tym, by Iran nie zdobył broni nuklearnej. Vance próbował łagodzić przekaz i przyznał, że wielu Amerykanów nadal odczuwa skutki inflacji i wysokich cen energii.
1: Czym żyje ulica w Waszyngtonie?

0: Piotr Czajkowski, Dziadek do Orzechów we fragmencie. 8:26, za chwilę fakty i Marlena Chudzio, która zabierze nas m.in. do Wałbrzycha, który ogłosił konkurs na mural inspirowany filmem Panna Nikt, filmem Andrzeja Wajdy.
1: Reklama.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,90.

0: cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
3: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
4: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
3: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
5: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
6: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
9: Po reklamie.

0: 8.30. Fakty w RMF Classic, RMF Classic Warszawa i Marlena Chudzia.
1: Polska niczego nie traci. Nie chodzi o zmniejszenie liczby amerykańskich żołnierzy, tylko o niewysłanie kolejnych. Tak doniesienia amerykańskich mediów branżowych o wstrzymaniu planowanego przerzutu ponad 4000 żołnierzy USA do Polski komentował profesor Roman Kuźniar. Jak już mówiliśmy w faktach RMF Classic, polskie władze zdementowały ustalenia m.in. portalu Army Times o redukcji i odwołaniu przerzutu.
2: Informacja, o której rozmawiamy, ona dotyczy, czy jej sensem, jej istotą jest jednak wycofanie się z tego ewentualnego, o tym nie wiemy, jak bardzo poważny był ten zamiar przemieszczenia do Polski tych 4000. Także Polska tutaj niczego nie traci. Liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce się nie zmniejsza.
1: Według profesora Romana Kuźniara żołnierze USA wycofani z Niemiec mogą zostać przerzuceni do Belgii. Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie i PGE Projektu Warszawa polecą dziś do Turynu. W weekend będą rywalizować w turnieju finałowym Ligi Mistrzów. Świeżo upieczeni mistrzowie zagrają z Ziratem Ankara oraz projekt w półfinale zmierzy się z włoską Perugią. Przed meczem i treningami jeszcze obowiązki medialne.
3: Mamy jeszcze tam organizacyjne sprawy, jeżeli chodzi o samą Ligę Mistrzów. Jest sesja zdjęciowa. Sam turniej będzie dobrze zorganizowany i ta cała otoczka i to święto siatkówki, które jest zawsze na koniec sezonu, będzie stało na najwyższym poziomie.
1: Mówił Michał Kozłowski, zawodnik projektu. Mecze półfinałowe w sobotę, a wielki finał w niedzielę. Wałbrzych ogłosił konkurs na mural inspirowany filmem Panna Nikt. W ramach roku Andrzeja Wajdy miasto poszukuje artystów, którzy stworzą dzieło sztuki na kamienicy przy ulicy Mickiewicza. Praca ma nawiązywać do słynnego filmu, którego scenerią stały się wałbrzyskie dzielnice. Artyści mogą przesyłać swoje prace do 8 czerwca.
0: Kolejne fakty o 9. Cały czas mimo wszystko dość chłodno, niby na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie w planie dzisiaj 18 stopni, ale odczuwalna temperatura może być niższa od tej na termometrze, tak jak jakoś ostatnio mamy. Teraz od 7 do 11 stopni, najcieplej w centrum kraju, przejaśnienia i słońce na krańcach wschodnich, na północnym zachodzie z kolei gęste chmury i miejscami kropi deszcz. Diabeł ubiera się u Prady. Część druga to hit także w polskich kinach, ale także na arenie kinowej międzynarodowej. Myślę, że warto wybrać się, by ten obraz zobaczyć do swojego ulubionego kina, choćby studyjnego. A w tym filmie także piosenka Lady Gagi taka.

0: Lady Gaga Glamour Life z filmu Diabeł ubiera się u Prady z drugiej części, a wczorajsza gala też była glamour, jeszcze jazzy.
1: 19. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie. Studio festiwalowe RMF Classic.
0: Za nami już pierwszy festiwalowy wieczór, pierwsza gala. Wczoraj w Teatrze imienia Słowackiego odbyła się pierwsza w historii gala nagród FMF. Big Band Małopolski pod batutą Jana Stokłosy przypomniał filmowe hity Henryka Kuźniaka, Henryka Manciniego i Jerzego Dudusia Matuszkiewicza.

0: Rozpoczynamy galę nagród Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Przez niemal dwie dekady na FMF-ie wciąż przybywało nagród i wyróżnień. Doszliśmy zatem do chyba słusznego wniosku, że zasługują one na własną, osobną uroczystość.
1: Na nagród i nagrodzonych rzeczywiście w czasie gali był cały korowód, cały koszt. Tytuł ambasadora FMF otrzymał Marco Partignani. Laureatką Young Talent Award za suite do filmu Juliusza Machulskiego Wabank została Natalia Hatz. Polska ścieżka dźwiękowa roku, nagrodą Akademii. Tę nagrodę otrzymał Jerzy Rogiewicz za serial 1670. Z kolei nagroda publiczności powędrowała do Wojtka Urbańskiego za muzykę do filmu Ministranci. Wojtek po 9:00 będzie gościem Śniadania Mistrzów, więc o radość z nagrody pytać będę go osobiście i będziemy mogli go posłuchać. Nagrodę Pitching Movie Song otrzymał Dawid Majewski, natomiast nagrodą imienia Jana P. Kaczmarka Marzyciel wyróżniono Kasię Gawlik.
2: Bardzo się cieszę za to wyróżnienie. Jest mi naprawdę niezmiernie miło, bo konkurencja była duża, wspaniali twórcy.
3: Powiedzmy narodowi raz jeszcze, za co konkretnie jest ta nagroda, bo tutaj do ostatniej chwili dosłownie, o czym była mowa też na scenie, pracowało jury i to była taka tajemnica tajemnic.
2: To była nagroda za całą moją twórczość, za różne aspekty mojej pracy. Film Nie ma duchów w Mieszkanie na Dobrej w reżyserii Emmy Buchwald. Jestem współkompozytorką muzyki do tego filmu, więc myślę, że to jest jedna z tych rodzynek. Mój autorski projekt Kasi Gawlik, płyta Dream of Connection, czy wychodząca właśnie pod koniec tego miesiąca płyta Echoes of Ceramics. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy RMF Classic. Kasia Gawlik, laureatka nagrody Marzyciel.
1: Gratulujemy i pozdrawiamy Cię, Kasiu, również bardzo serdecznie. A tak to, co działo się na gali, muzycznie komentowali wypytowani przez Darka Stańczuka słuchacze.
4: Mnie się chyba najbardziej spodobało wykonanie muzyki do filmu Janosik. Ta aranżacja została tak unowocześniona i te nowe dźwięki spodobały mi się.
5: Mnie bardzo cieszy, że pojawiły się te nazwiska właśnie jak Kuźniak czy Duduś Matuszkiewicz, ale przede wszystkim fakt, że w Polsce pojawił się Henry Mancini, mnie bardzo cieszy, bo posłuchanie go więcej to jeszcze w takiej aranżacji zawsze jest w scenie.
3: Poza tym Różowa Pantera to był oryginał, partytura ze Stanów Zjednoczonych tutaj trafiła i tak to zabrzmiało. A pan?
6: Wrażenia pozytywne. Festiwal próbuje zrobić także coś innego i też troszkę pokazuje no w sumie muzykę, która tak często czy to w Tauron, ale nie czy w Ice akurat nie jest grana.
1: No i pomyśleć, że to dopiero początek w programie tej edycji FMF-u. Jeszcze przed nami gala seriali międzynarodowa, pokaz filmu Harry Potter i Kamień Filozoficzny w Tauron Arenie w niedzielę, no czy jeszcze dziś w Ice Kraków koncert Magia Jamesa Newtona Howarda. 19. Festiwal Muzyki Filmowej potrwa w stolicy Małopolski do niedzieli.
7: 19. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie. Studio Festiwalowe RMF Classic.

0: reklama.
1: To co, Marian? Rowery?
2: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
1: A raty jakie mają?
2: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
1: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
2: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
9: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
12: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
15: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
16: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
17: A właśnie, że pasuje.
18: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
19: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
20: Znowu lecicie?
21: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
20: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
21: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
22: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
23: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
24: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
25: Mama była smutna i zmęczona.
23: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
26: Zdrowit.

0: Elton John na 9 minut przed 9 w śniadaniu mistrzów się pojawił, a ja pojawiam się z pakietem kulturalnych wieści. Wiadomo, że nie samym FMF-em człowiek żyje. Weekend to będzie weekend w całej Polsce pod znakiem Nocy Muzeów. Ta noc jak zwykle, nieco wcześniej w Krakowie, już jutro wieczorem kilkadziesiąt muzeów, oddziałów muzealnych, galerii, instytucji kultury zaprasza, otwiera swoje podwoje dla wszystkich chętnych. Co nas czeka w Muzeum Narodowym i oddziałach?
1: W gmachu głównym wspaniałe wystawy. Gotyk w Karpatach, Młodopolska Grupa i Szapocznikow osobista. W Sukiennicach zapraszamy na kameralne wizyty w pracowni ikonografii Krakowa, podczas których pokażemy, jak bada się dawne widoki miasta. Będzie również muzyka. W Ciołku transgresje czasu muzea łączą interdyscyplinarny koncert w przestrzeni galerii sytuujący się na styku historii sztuki, muzyki współczesnej oraz performansu dźwiękowego, a w MNK Szołajscy recital gitarowy poświęcony twórczości legendarnej grupy rockowej z lat 70. SBB. Serdecznie zapraszamy.
2: A gdzie potańczymy?
1: A potańczymy w MNK Wyspiański na wieczorze tanecznym. Zapraszamy od godziny 20.
0: No, można na ten wieczór taneczny się wybrać, a potem na afterparty, na festiwal muzyki filmowej. Zapraszam na wydarzenie Nocy Muzeów do Muzeum Narodowego i jego oddziałów. Tomasz Ostrowski, zastępca szefa Muzeum Narodowego, rozmawiał z nim Przemek Błaszczyk, albo można iść na Hauszkę jutro na FMF, a potem jeszcze późnym wieczorem do któregoś z wybranych muzeów.
3: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Dodajemy skrzydeł.

0: Tanecznie nam się zrobiło. Luigi Boccherini, piąty kwintet etur menuet. Mi się zawsze kojarzy ta muzyka, nie wiem. Znaczy wiem dlaczego, z panem Młynarskim, który właśnie do tej muzyki śpiewał, że do wszystkiego pasuje tarty ser. Tak. Państwo sobie odnajdziecie to nagranie. O 9:00 fakty, których nie trzeba szukać, bo Marlena Chudzi już z nami w studio. Co w faktach?
1: W faktach będzie wykwintnie, będziemy na festiwalu w Cannes, gdzie dziś taki polski dzień.
0: No, czyli menuet pasował. Fafarafa, ulala, kiskisy, le Cannes będzie tak.
2: Reklama.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
9: Bank jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
11: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
12: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.
0: Już prawie minuta po 9:00, czas na fakty w RMF Classic, RMF Classic Warszawa. Marlena Chudzia.
1: Jedna osoba zginęła, 31 zostało rannych. To najnowszy bilans kolejnego rosyjskiego ataku na Kijów. Dron uderzył w wielopiętrowy budynek mieszkalny. Część wieżowca się zawaliła. Zniszczonych jest 18 mieszkań. Pod gruzami wciąż mogą być ludzie. Szczegóły zna Krzysztof Zasada.
14: Trwa przeszukiwanie gruzowiska po tym, jak dron uderzył bezpośrednio w 12 piętro bloku mieszkalnego. Jak informują miejscowe służby, spod gruzów udało się uratować dotąd 27 osób. Akcja jest utrudniona, bo nad Kijowem i obwodem kijowskim są jeszcze bezzałogowce armii Putina.
1: A co więcej wiadomo o samym ataku?
14: Praktycznie nad całą Ukrainą trwa od niemal doby. W tym czasie Rosjanie uderzyli 675 dronami oraz ponad 40 rakietami. Jesteśmy świadkami jednego z największych ataków od początku wojny z zastosowaniem pocisków kierowanych i dronów różnych typów. Mówił rzecznik obrony powietrznej Jurij Ignat. Dodał, że nie udało się zestrzelić 23 dronów i 15 100 pocisków. Poza domami mieszkalnymi celem Rosjan były obiekty infrastruktury energetycznej, portowej, a także kolejowej.
1: Skalę zniszczeń w Kijowie po rosyjskim ostrzale widać na zdjęciach, które mamy na rmf24.pl.
15: RMF Classic. Poznaj fakty.
1: W Polsce otwiera się coraz więcej firm. Tak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Od stycznia do marca zostało zarejestrowanych niemal 90 tysięcy przedsiębiorstw. W skali roku to wzrost o 2% i najlepszy kwartał od dawna. Największe przyrosty widzimy w sekcji transport o 11%. Czy to oznacza, że to dobry czas na założenie firmy?
16: Tak, ale wydaje mi się, że to też zależy w jakich sektorach, z jakim przygotowaniem.
1: Maciej Danielewicz z portalu Subiektywnie o finansach radziłby raczej omijać sektory, które wymagają dużych nakładów finansowych.
16: Myślę, że tutaj trzeba by wziąć pod uwagę koszty pracy, które rosną i które taki mikroprzedsiębiorca musi wziąć pod uwagę. Koszty energii też rosną.
1: Liczba rejestracji firmy wzrosła, ale liczba upadłości nieznacznie też. Najwięcej biznesów, które ostatecznie nie wypaliły, przybyło w handlu i w budownictwie. A teraz w faktach RMF Classic Sport. W Orlen Basket Lidze dziś kolejne dwa mecze ćwierćfinałowe. Energa Trefl Sopot w pierwszym meczu we własnej hali podejmie Dziki Warszawa. Zespół z Trójmiasta ma rachunki do wyrównania po dotkliwej styczniowej porażce.
17: Na pewno z tego meczu przegranego u siebie aż 40 punktami trzeba wziąć dodatkową motywację. Trzy mecze do wygrania, nie będzie to proste. Jedna z najlepszych drużyn w ataku w naszej lidze, mająca moim zdaniem najlepszego ofensywnie gracza, czyli Andrewsa Hortona.
1: Mówił Jakub Pędrakowski, gracz Trefla. Początek spotkania o 18:00 wieczorem w Warszawie. Legia, najlepsza po sezonie zasadniczym, podejmie MKS Dąbrowa Górnicza. Szybcy i wściekli pojawili się o północy w Cannes. Świętowano 25. urodziny pierwszej części filmu. Na festiwalu jest nasza specjalna wysłanniczka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Dziś w Cannes Dzień Polski.
18: To prawda. Zacznie się pokazem Człowieka z żelaza Andrzeja Wajdy. To w sekcji Cannes Classic. 45 lat temu ten film zdobył tu na festiwalu Złotą Palmę. Potem będzie światowa premiera filmu Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, bo taki będzie ostatecznie tytuł i film przy okazji 19 czerwca wchodzi do polskich kin. Jak mówi mi producentka Ewa Puszczyńska,
19: bycie tutaj to jest ogromny zaszczyt i honor i wspaniale tutaj być z filmem w głównym konkursie.
18: A późnym wieczorem tu w Cannes pierwszy pokaz również walczących o Złotą Palmę historii równoległych. Dwukrotny laureat Oscara Ashgar Farhadi nakręcił film inspirowany kinem Krzysztofa Kieślowskiego. Maciej Musiał też będzie, bo on jest współproducentem i obiecał, że opowie nam o tej przygodzie.
1: Fakty wracają o 9:30.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Tych chłodnych dni trochę nam się w maju zebrało, ale specjaliści od pogody zapowiadają, że z południa powoli zmierza do nas cieplejsze powietrze. Przełom ponoć w przyszłym tygodniu i ponoć wtedy będzie szansa nawet na 25-27 stopni. Dziś tych stopni maksymalnie 19 i to głównie na południowym wschodzie kraju, 18 w centrum. Czwartek z pogodą w kratkę.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: I już 9:05, prawem poranka są między innymi kulturalne rozmowy na różne tematy i tak dziś będzie po 9:30 w studiu festiwalowym FMF-u, Festiwalu Muzyki Filmowej, który trwa w stolicy Małopolski, będzie gość z Nagrodą Publiczności, którą wczoraj odebrał na gali Wojtek Urbański. Doczekać się nie mogę. Rozmawiać będziemy między innymi o muzyce do ministrantów nagrodzonych Nagrodą Publiczności. Wcześniej spotkanie z prawem grawitacji. Dwóch naukowców, dwóch uczonych. No i jedna historia z tego powstała. To będzie historia od pana profesora Ryszarda Tadeusiewicza.
15: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Dajemy zielone światło.
0: I tak, pluszowe wasze historie też będą, a u nas teraz Gliniarz z Beverly Hills.

0: Muzyka pierwsza klasa, prawda? X-Men pierwsza klasa, dźwięki od Henry'ego Jackmana. Prawo grawitacji teraz będzie w polu naszych zainteresowań. Różne doświadczenia dwóch uczonych i jedna historia. W historii opowiedzianej przez profesora Tadeusiewicza.
1: Technika dla laika, czyli naukowe felietony profesora Ryszarda Tadeusiewicza w RMF Classic.
2: Znane są doświadczenia Galileusza, który odkrywał wiele bardzo rzeczy, ale między innymi taką bardzo pokazową jego demonstracją było to, że zrzucał różne przedmioty z krzywej wieży w Pizie i stwierdził, czy udowodnił, że ciężkie i lekkie przedmioty spadają razem. Czyli, że grawitacja działa niezależnie od tego, czy coś jest w ręku, jak patrzymy, ciężkie czy lekkie, po prostu te przedmioty podlegają temu samemu prawu. To był 1610 rok. Tymczasem okazuje się, że wcześniej, bo w 1586 roku, to samo stwierdził Simon Slevin, flamandzki matematyk, który właściwie robił podobne doświadczenia, ale był mniej znany, jego księgi, jego opracowania nie trafiły tak szeroko. Zresztą Simon Slevin dodatkowo odkrył w 1585 roku tak zwany paradoks hydrostatyczny. Nie chcę się rozwodzić nad jego istotą, natomiast właśnie ten paradoks hydrostatyczny był znany też jako osiągnięcie Galileusza. Osiągnięcie, które Galileusz opisał w 1610 roku. Tymczasem ten Simon Slevin, flamandzki matematyk, zrobił to samo w 1585. Oczywiście nie wiedzieli o sobie nawzajem.

0: Ciche miejsce z drugiej części Marco Beltrami, 21 minut po 9, ale o pluszakach to cicho nie możemy być.
1: Pluszowe śniadanie misiów.
0: Taka historia przyszła od Pauliny i jej synka Fryderyka. Kiedy byłam dzieckiem, nie potrafiłam zasnąć bez mojego misia. Został zapomniany w hotelu nad morzem, a nowy, choć podobny, nigdy nie był tym samym. A dzisiaj mam 3-letniego syna. Fryderyk ma na imię. No i on jest dokładnie w tym wieku, kiedy ja wtedy, kiedy miałam tego misia, co mi zaginął. Ma 4 pluszaki. Codziennie jeden z nich idzie z nim do przedszkola na ważną misję. No i tylko jest wtedy, kiedy miałam tego misia, co mi zaginął. Ma 4 pluszaki. Codziennie jeden z nich idzie z nim do przedszkola na ważną misję. No i tylko jest jeden

0: Tak czasem jest, o sole mio, że świeci słońce muzycznie, a my będziemy opowiadali w faktach o burzach. IMGW ostrzegać przed burzami będzie nas w faktach o 9.30.
1: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
3: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6,5-litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
4: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Po reklamie.

0: 9.30. RMF Classic i RMF Classic Warszawa i fakty, które ma dla nas Marlena Chudzio.
1: Setki dronów i dziesiątki rakiet wystrzelonych przez Rosję na Ukrainę ostatniej nocy nie przybliżają do pokoju. Celem ataków Moskwy była wyłącznie infrastruktura cywilna, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Tej nocy Rosjanie wystrzelili 670 dronów uderzeniowych i 56 rakiet. Pocisk uderzył w wieżowiec. Jedna osoba zginęła, ponad 40 zostało rannych, w tym dwoje dzieci, podaje portal Ukraińska Prawda. Rozejm to blef. Już wielokrotnie widzieliśmy wszystkie oświadczenia Putina. Nie można im wierzyć. Mówił mer Kijowa Witalij Kliczko. W ukraińskiej stolicy odnotowano zniszczenia w 20 miejscach. Są także w obwodzie kijowskim. Rosjanie zaatakowali również infrastrukturę energetyczną w Krzemieńczuku oraz zabudowę portową i mieszkalną w Czarnomorsku. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami w niektórych częściach Polski. Alerty dotyczą 7 województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz części zachodnio-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Ponawiamy zaproszenie na tegoroczną Noc Muzeów. Ponownie Kraków, a tu nie tylko wystawy i prelekcje, ale także gry.
2: Przygotowaliśmy specjalną grę muzealną dla wszystkich. Dla rodzin, dla indywidualnych osób, dla trzyosobowych zespołów. Trzeba będzie wcielić się w rolę Witolda Pileckiego, uciec z Auschwitz, znaleźć bezpieczną kryjówkę i przenieść raport o tym, co dzieje się w obozie, aby dostarczyć go do aliantów w Londynie.
1: Mówi Paweł Stachnik z Muzeum Armii Krajowej. Noc Muzeów w Krakowie z piątku na sobotę.
0: A potem ogólnopolska Noc Muzeów z soboty na niedzielę. Fakty najbliższe o 10:00. Nad morzem deszczowo, tam 8 stopni, 12 w Białymstoku, stopni 13 miejscami już na Mazowszu i to są najcieplejsze rejony naszego kraju obecnie na wschodzie i w centrum. Trochę słońca, trochę chmur, umiarkowany wiatr, ale jak słyszeliście z zapowiedzi pogodowych u Marleny, w faktach będą dzisiaj burze, a maksymalnie 18-19 stopni nam się zapowiada. Tak, klaskać będziemy Wojtkowi Urbańskiemu, który wczoraj nagrodę publiczności zgarnął za muzykę do ministrantów na 19. odsłonie Festiwalu Muzyki Filmowej, ale to za chwilę, bo wcześniej Pulp Fiction.

0: Girl, European Woman, Sun, muzyka kultowa z Pulp Fiction, a u nas festiwal kultowy.
1: 19. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie. Goście.
0: Gość tak naprawdę. Wojtek Urbański, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Człowiek, który jak się pojawia na Festiwalu Muzyki Filmowej, to albo coś dostaje, albo pojawiają się jego kompozycje. No, masz co robić, albo nagrody odbiera.
2: Zawsze jestem tak. Czuję się miło ugoszczony na tym festiwalu. To jest mój ulubiony festiwal w całym roku.
0: Mamy to nagrane w takim razie. Mamy to na taśmie. No, a wczoraj odbierałeś nagrodę publiczności. Myślę, że to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo odbierałeś nagrodę publiczności. To ona na ciebie zagłosowała za muzykę do filmu Ministranci. I to jest ważne, że to jest muzyka filmowa, a nie serialowa. No i jakby to trzeba najpierw pójść do kina, posłuchać, wejść w ten świat. No i proszę, i udało się. Jak ty czujesz się, odbierając takie wyróżnienia?
2: Mega się ucieszyłem i zaskoczyłem, bo ja właściwie w przypadku tych nagród publiczności na różnych ważnych festiwalach trochę też można lobbować zawsze i gdzieś postować i gdzieś tam prowadzić kampanię, żeby tę nagrodę dostać. Ja w ogóle nie zrobiłem w tym kierunku nic, no bo jak zobaczyłem, że jest 1670 w stawce, to mówię, to nie ma już co, no bo jest to jednak najpopularniejsza produkcja w Polsce, a okazało się, że jednak Ministranci, mimo braku lobbyingu z mojej strony, co...
0: No nie jesteś człowiekiem, który codziennie postuje, ej, głosuj, daj lajka.
2: Nie, oczywiście, że nie. Ale jakby można prowadzić pewne lobbyingowe rzeczy. Ja mówię, zrezygnowałem na wejściu, będąc z 1670 w konkursie, a okazało się, że jednak Ministranci, znaczy Ministranci też mieli dobrą widownię w kinie, bo tam było ponad prawie 500 000 widzów.
0: Więc ale produkcja nawet... muzycznie niełatwa, bo trzeba było połączyć to, co jest muzycznym tłem z rapem, hip-hopem, no i z różnymi porządkami. Jest też porządek sakralny.
2: No tak, wyszedłem w ogóle z muzy choralnej przy tym i pracowaliśmy w ogóle z chórem dorosłych i chórem dzieci. Nagrania robiliśmy w kościele takim dużym, barokowym w Lasku Bielańskim. Aha. Więc prawilnie, ale też była rapowa część. Tak, to taki pełny film, jeśli chodzi o wszystko, co się tam dzieje.
0: No rzeczywiście, co było najtrudniejsze w pracy nad Ministrantami? Powiedzieć trochę o tych różnych poletkach, których trzeba było jednocześnie doglądać, no a jednocześnie też, jak rozumiem, sprawić, by ta muzyka była ważna, ale nie zdominowała narracji, w której tego rytmu i muzyki, no przez te poletka, o których powiedzieliśmy, już jest dużo.
2: No jeszcze to, że to jest też film, gdzie głównymi bohaterami są dzieci. Mhm. To jest też zawsze specyficzna materia. Mhm. Więc myślę, że najtrudniejsze było tak, do pogodzenia ilość tych rzeczy. No i ja się dowiedziałem, że film jest w ogóle takim symbolicznym Nowym Testamentem, bo jest całą tą drogą...
0: Opowieścią,
2: tak. No to
0: i
2: chyba...
0: też przekroczeniem jest, nie?
2: No, ale bardzo, z Piotkiem, pytasz mnie, co było najtrudniejsze, to właściwie de facto to nie był trudny projekt, no bo ja pracując z Piotkiem Domaleskim, to jest o tyle łatwo, że bardzo, bardzo chętnie się dzieli przemyśleniami. To jest taki reżyser, który pomaga bardzo wszystkim pionom, prowadzi, daje feedback, jest bardzo towarzyszący.
0: Jeszcze wrócimy do Ministrantów i nie tylko, a teraz wrócimy do nich muzycznie. Wojtek Urbański, gość Festiwalu Muzyki Filmowej, wczoraj nagrodzony Nagrodą Publiczności za muzykę do Ministrantów. Naszym gościem jest również.
1: 19. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie. Studio Festiwalowe RMF Classic.

0: reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
0: Po reklamie.

0: że to tam koniec, dopiero początek. Z Pretty Woman, grupa Roxette, a początek wspaniały mieliśmy wczoraj w Festiwalu Muzyki Filmowej, który do niedzieli w Krakowie.
1: 19. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie. Goście.
0: Cały czas z nami Wojtek Urbański, dla którego to był dobry początek Festiwalu Muzyki Filmowej, bo wyszedł wczoraj z gali z Nagrodą Publiczności za muzykę do Ministrantów. Trochę o tych Ministrantach rozmawialiśmy, ale ty też przecież do seriali piszesz. Jeden z tych seriali do zobaczenia na jednej z platform streamingowych. Czym różni się praca przy serialu i praca przy filmie? Tak wiesz, z założenia.
2: Na pewno czasem. Po prostu serial to jednak zazwyczaj 6, 8 albo 10 odcinków i po prostu jest dużo więcej tej pracy, dużo więcej spotkań, kolaudacji tak zwanych i dużo więcej miejsc muzycznych i przez to nie ma co czarować, no jest na pewno mniejsza koncentracja na każdym miejscu. Jak robimy film, który trwa te półtorej godziny, no to rzeczywiście przy tam około 20-30 miejscach z muzyką w takim jednym filmie, no to naprawdę każdemu można się dobrze przyjrzeć.
0: A jest takie ciśnienie, że na przykład, nie wiem, ta muzyka, która powstaje do czołówki serialu, która jest zawsze bardzo ważna, którą najszybciej zapamiętujemy, że to musi być, wiesz, taki cymes, że to musi być to coś?
2: Jest, chociaż bardzo często w tych czołówkach jednak leci licencja albo utwór jednak, który nie jest autora, kompozytora muzyki wewnątrz, tak. Ale ja bardzo lubię czołówki, ale najbardziej lubię tyłówki. Kocham tyłówki, kocham ten moment. Wiesz co, ja się wychowałem, mieszkaliśmy jak pewien etap w życiu na Placu Przymierza na Saskiej Kępie i dokładnie przed naszym domem rodzinnym było kino Sawa. I ja pamiętam, że tam chodziłem na wszystkie te ważne filmy w życiu, jak Król Lew, jak dorastałem i tam było wyjście z kina pod ekranem. Jak się kończył film, to trzeba było stać w długiej kolejce pod ekranem.
0: I ty stałeś i patrzyłeś.
2: Tak, i te napisy leciały i to był ten moment, kiedy
0: Który uwielbia kredyty.
2: Tak. Może właśnie nie patrzyłem, tylko słuchałem. Pamiętam po prostu, jako dziecko zakodowało mi się ten czas od końca filmu do wyjścia z kina, kiedy leci ta muzyka z tyłówki, a ty sobie wszystko porządkujesz w głowie i tak naprawdę to jest taki czas dla ciebie, jako widza, żeby...
0: Ale to dobrze, że to zwróciłeś na to uwagę, bo to też jest chyba zmiana czasów, że dawniej rzeczywiście, teraz sobie przypominam, spora część z nas po prostu siedziała do ostatniego dźwięku, do ostatniego napisu w kinie. Absolutnie. A dzisiaj otwierają się drzwi i naród wychodzi, nie?
2: No a na Netflixie masz od razu ten
0: następny
2: kolejny
0: odcinek.
2: Następny odcinek i bardzo mało ludzi robi
0: chociaż są takie platformy, na których trzeba czekać, to prawda.
2: Albo takie metody, jak w filmach dla dzieci, cały czas stosowane, że jeszcze po napisach masz jeszcze jakąś scenkę.
0: Tak.
2: I to jest właśnie po to, żeby...
0: Making of czasami.
2: Tak, albo jakaś dodatkowa...
0: Tak.
2: Moje dzieci już wiedzą, że trzeba doczekać do końca, ale chociaż się już teraz wycwaniły i podglądają tym podglądem na platformach, czy jak oglądamy, czy tam coś będzie po napisach.
0: Jutro spotkanie z tobą w nieco innej odsłonie, muzyka na żywo i twój projekt, wasz projekt Rysy na afterparty w Hali Lipowej w czasie Festiwalu Muzyki Filmowej. A na co Wojtek Urbański czeka w najbliższym czasie?
2: Znaczy na pewno trochę na sobotę mocno czekam, bo tam mam swoją suitę na koncercie, więc na to czekam.
0: Gala, międzynarodowa gala seriali z twoją muzyką, z suitą, z twoich
2: od ciebie,
0: tak jest, z Piekła Kobiet, ale także z muzyką Łukasza Targosza. No, naprawdę bardzo międzynarodowy krem de la krem. Wojtek Urbański był naszym gościem, to jeszcze z Ministrantów zagramy. Co to będzie?
2: Drugi utwór z Ministrantów.
0: No, dobrze.
2: Na pewno, to co mogę szybko powiedzieć, to taki, tam trochę eksperymentowałem z różnymi głoskami, sylabami. Bardzo się w tym filmie z tymi churalnymi technikami ciekawymi zaprzyjaźniłem.
1: 19. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie. Studio Festiwalowe RMF Classic.

0: klasycznie się zrobiło. Przewodnik po orkiestrze na puentę śniadania mistrzów, a ja zostawiam was z najlepszą przewodniczką przez czas przedpołudnia i wczesnego popołudnia, Katarzyna Chnat z nami.
1: Dzień dobry.
0: Rozumiem, że będzie serial, będzie zagadka, będzie nagroda.
1: Będzie serial, będzie konkurs, wielkie hity małego ekranu, który dostarczy nam wiele emocji. Dzisiaj też tak będzie.
0: Za chwilę Kasia, a wcześniej fakty dostarczy nam Marlena Chudzio.
2: Reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
3: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz.

0: zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
5: Po reklamie.
6: Jest 10:00, czas na najświeższe fakty, które przygotowała i przedstawi Marlena Chudzio.
7: Jutro rząd ma ujawnić, jak zamierza sfinansować inwestycje, na które pierwotnie planowano wydać pieniądze z unijnej pożyczki SAFE, zawetowanej przez prezydenta. Wspólną konferencję prasową szefów trzech resortów zapowiadał na naszej antenie minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
8: Planujemy wspólną konferencję wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński i ja i poinformujemy opinię publiczną,
9: a w jakim kierunku
8: jaką
9: to pójdzie?
8: Metodę znaleźliśmy na to, aby móc finansować te inwestycje w drogach, kolei, w zakupach dla Straży Granicznej, którą zablokował nam pan prezydent.
9: Chodzą słuchy, że macie przesunąć środki z innych rzeczy, które uda się sfinansować z pieniędzy z SAFE.
8: Znaleźliśmy środek prawny, który pozwoli nam na sfinansowanie tych inwestycji, które skasował pan prezydent Nawrocki.
7: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego jest do posłuchania na rmf24.pl. Polska gospodarka nadal się rozwija, ale wyraźnie zwolniła tempo. Tak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. W pierwszym kwartale tego roku PKB wzrósł o 3,4%. W porównaniu z końcem 2025 roku to wynik niższy o 0,5 punktu procentowego.
10: RMF Classic. Przejdźmy do faktów.
7: W przyszłym tygodniu ma być gotowe rozporządzenie legalizujące w Polsce małżeństwa homoseksualne zawarte poza granicami Polski, przekazał naszemu dziennikarzowi wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. To on szykuje ten dokument we współpracy z szefem resortu spraw wewnętrznych Marcinem Kierwińskim. Krzysztof Berenda ustalał, jak to rozporządzenie ma działać w praktyce.
11: Ma sprawić, że wszelkie małżeństwa zawarte poza Polską, także te jednopłciowe, będą uznawane także tutaj w kraju i to ma być realizacją orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Naczelnego Sądu Administracyjnego.
12: Będzie dawało gwarancję, że pary, które zawarły związek jednopłciowy za granicą, będą w Polsce miały legalny dokument.
11: Mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski.
12: Mam nadzieję na szybki podpis ministra Kierwińskiego, no i wierzę, że jeszcze w maju sprawę załatwimy.
11: Aczkolwiek, jak dodaje wicepremier, na wejście w życie tych przepisów trzeba będzie poczekać jakieś 2-3 miesiące, które są potrzebne na dostosowanie formularzy i państwowych systemów komputerowych, no bo dzisiaj w przypadku małżeństw te formularze zawierają pola mąż i żona, a w przyszłości ma być małżonek jeden i małżonek dwa. Przypomnę, że przedwczoraj premier Donald Tusk podkreślił, że legalizacja tych małżeństw nie będzie przekładała się na adopcję dzieci przez pary jednopłciowe. Na to zgody premiera nie będzie.
7: To będzie katastrofa, alarmują kierowcy, którzy codziennie kursują między Łodzią i Warszawą. Już w czerwcu ma rozpocząć się budowa autostrady A2 od węzła Łódź Północ do węzła Konotopa. Chociaż trasa nie zostanie zamknięta dla ruchu, pojawią się zwężenia i ograniczenia prędkości, co pogorszy już dziś fatalną sytuację.
13: Jak mogę, to omijam A2 za każdym razem. A2 jest dramatem, bo tam każdy jeździ sobie na zderzaku. Generalnie 80-90 na godzinę to jest taki standardzik, tak? Także trasa S8 jest dużo, dużo lepsza.
14: Ten ruch się pewnie przełoży
13: na trasę S8. I tutaj, nawet o tym nie wiedziałem, powiem szczerze, że ta rozbudowa będzie. No, patrzę źle na to, co tu się będzie działo na S8. No będzie dramat. Będzie dramat na pewno. pewno.
7: Autostrada A4 to bolączka kierowców.
5: To jest tylko z nazwy autostrada, bo tak naprawdę zjazd do Legnicy od Opola do tego zjazdu jest dramatyczna jazda, a od tego zjazdu do Kołobrzegu jest perfekcyjna droga. Także zawsze mamy taką męczarnię jadąc tamtą drogą, więc ja uważam, że nie ma w Polsce drogi, która by pobiła ten fragment. Opole, zjazd na Legnicę.
7: Tak mówili naszej reporterce Magdalenie Greinert, kierowcy na MOPie przy S8.
6: Marlena Chudzie wróci do nas w kolejnych faktach o 11. Teraz prognoza pogody.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
6: Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże, po południu w wielu regionach przelotny deszcz i burze. Alerty dotyczą 7 województw, a tym burzom towarzyszyć będą silne porywy wiatru, a nawet grad. Będą też miejsca z przejaśnieniami i słońcem, szczególnie na południowym wschodzie, a na termometrach dzisiaj od 12 do 14 stopni na północnym zachodzie, przez 16 w centrum, do 20 nawet na południowym wschodzie kraju.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
6: 9:05, Katarzyna Chnat, dzień dobry. Zaczynamy program, w którym możecie liczyć na zagadki konkursowe i nagrody w zabawie Wielkie Hity Małego Ekranu RMF Classic. Będą też inne propozycje kulturalne i dużo dobrej muzyki filmowej i serialowej. Za chwilę u nas dźwięki Johna Barrego z filmu Żyje się tylko dwa razy, a teraz fragment suity hiszpańskiej Asturias. Isaac Albeniza gra przy fortepianie, Alicia de la Rocha.

To była muzyka z filmu Żyje się tylko dwa razy w RMF Classic. Tymczasem dziś drugi dzień Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie, który wyznacza nam kierunek, jeśli chodzi o muzykę filmową, a ona teraz u nas rządzi. I ta dużego i małego ekranu, dlatego w międzyczasie zapraszamy Was również do konkursu, w którym przypominamy najciekawsze światowe produkcje serialowe i rozdajemy Wam bilety na międzynarodową galę seriali FMF. A przypomnę, ten koncert już w najbliższą sobotę w Krakowie. Jak wygrać bilety? Będę dziś o tym sporo mówić w programie i mam też opowieść o kolejnej ciekawej produkcji serialowej. A jeśli chodzi o to, co dzisiaj w programie festiwalu, to o tym też trochę powiemy. Zapraszam szczególnie na Fakty Kulturalne o 10.30 i na studio festiwalowe po godzinie 13.00. A do tego czasu u nas sporo dobrej muzyki. W najbliższych minutach będzie temat serialu Czas Honoru. To za chwilę. Wcześniej muzyka Wojciecha Kilara, a teraz Ed Sheeran z piosenką z filmu Hobbit. Pustkowie Smoga.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Mam poczucie, że mnie Bozia przysłała do sprawie różnych rzeczy dla kobiet, między innymi w tej, żebyśmy się przestały, dziewczyny cudne, bać starzenia.
3: Czy uczysz tego kobiety?
2: Absolutnie jest to moja misja, słuchaj, jedna z wielu do kobiet.
1: Na spotkania Ikony z ikonami.
4: W najbliższym programie porozmawiam z Katarzyną Miller.
1: Kaja zaprasza w sobotę po 11:00. W RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10:00 na YouTube RMF Classic.
5: Reklama.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3400. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3400.

0: wątrobę. Kaufland.
1: Po lewej mijamy słynną operę. Tam w oddali malowniczy widok na Pałac Schönbrunn. A za chwilę usiądziemy w najpiękniejszej wiedeńskiej kawiarni. Słuchaj RMF Classic i poznawaj atrakcje turystyczne Wiednia. Jeśli chcesz przeżyć przygodę po wiedeńsku, graj o niezapomniany weekendowy wyjazd do Wiednia. Szczegóły na rmfclassic.pl.
2: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Lato w Half Price.

0: Fakty kulturalne RMF Classic.
1: Wczoraj rozpoczęła się 19. edycja Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Przed nami kolejny dzień pełen wydarzeń i z pięknym koncertem. Wieczorem w Filharmonii Krakowskiej magia Jamesa Newtona Howarda. W programie usłyszymy tematy z takich produkcji jak choćby Czarownica, Fantastyczne Zwierzęta, Igrzyska Śmierci, Piotruś Pan czy Pretty Woman. James Newton Howard osobiście dziś poprowadzi orkiestrę i to będzie jego pierwszy raz na Festiwalu Muzyki Filmowej. A trzeba przyznać, że to bez wątpienia jedna z najważniejszych postaci współczesnej muzyki filmowej. Urodzony w Los Angeles kompozytor, dyrygent i pianista współpracuje z największymi wytwórniami filmowymi już od lat 80. ubiegłego wieku. W trakcie swojej imponującej kariery otrzymał wiele prestiżowych wyróżnień, w tym nagrody Emmy i Grammy, a do tego 10-krotnie nominowany był do Nagrody Akademii Filmowej. Krakowski koncert odsłoni różnorodne oblicza jego twórczości. Nie będzie to jednak zwyczajna składanka znanych tematów. W suitach przygotowanych specjalnie dla publiczności i festiwalu kompozytor przypomni również muzykę ze swoich mniej znanych filmów, a ponadto zadryguje orkiestrą i wcieli się w rolę gospodarza i narratora. Magia Jamesa Newtona Howarda dzisiaj o 19 w Ice Kraków w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej. A co powiecie na takie połączenie? Klasyczny fortepian, japońskie AI i dźwięki z głębi kosmosu? Tego możecie spodziewać się na płycie Piano Odyseja Atanas Walkow. Chodzi o interdyscyplinarny projekt, w którym klasyczny fortepian staje się procesorem dla danych płynących prosto z otchłani Układu Słonecznego. Atanas Walkow, polsko-bułgarski kompozytor, pianista i producent, dzięki współpracy z pewnym astronomem uzyskał dostęp do danych źródłowych z najważniejszych misji kosmicznych. I tak powstała płyta Piano Odyseja. Przeczytacie o niej więcej na naszej stronie rmfclassic.pl.
0: To były fakty kulturalne RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Słowo koncert kojarzy nam się z dużą salą i tłumem publiczności, ale przecież przez wieki muzyka brzmiała zupełnie inaczej, kameralnie, intymnie. Nie było dystansu między muzykami a słuchaczami, dlatego zapraszam dzisiaj na zupełnie inny, na koncert zamkowy. Płyta mało znanej wytwórni RBM z 1986 roku.
1: Muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.
3: Reklama.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już? Na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit. I nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
10: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Po reklamie.

Jest 10:43, serialowo dzisiaj u nas, no nie może być inaczej, bo do 14 mamy w RMF Classic konkurs Wielkie Hity Małego Ekranu. Za chwilę więcej szczegółów, a przed nami będzie temat z filmu Quincy i bossanowa Quincy Jonesa, to za moment. Teraz piosenka elektryzująca wręcz z serialu Gorąca Rywalizacja.

0: Wielkie hity małego ekranu. Zdobądź bilety na międzynarodową galę seriali Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie.
1: Tak właśnie, dzisiaj kolejna szansa na zdobycie biletów na jeden z najbardziej widowiskowych koncertów w ramach trwającego w Krakowie Festiwalu Muzyki Filmowej. Chodzi oczywiście o międzynarodową galę seriali, która odbędzie się już w sobotę w Tauron Arenie Kraków. I, moi drodzy, mamy dzisiaj ostatnią już szansę w tym konkursie, w takim formacie, na zdobycie tych biletów w zabawie Wielkie Hity Małego Ekranu. Ale żeby móc się zgłosić do zabawy, trzeba odgadnąć, o jakiej serialowej produkcji dzisiaj mowa, a mamy dla Was dziś taką oto dźwiękową podpowiedź. Posłuchajcie.
2: Walczył u boku najpotężniejszych bohaterów Ziemi. Zginął, broniąc cennego świecidełka. Z pewną wiedźmą założył rodzinę rodem z sitcomu. A teraz próbuje zrozumieć, kim jest naprawdę. Zaczynał jako sztuczna inteligencja asystująca pewnemu wizjonerowi. Gdy roboty zaatakowały, stał się androidem, który razem z grupą mścicieli stanął w obronie ludzkości. Ponownie bronił planety, gdy najechał ją pewien fioletowy czarny charakter. Tego spotkania nie przeżył. Po kilku latach wrócił w dwóch postaciach. Jednej zrodzonej z magii chaosu i drugiej odbudowanej przez tajną rządową agencję. Stoczył walkę z samym sobą, a teraz rusza w podróż, by odkryć prawdziwego siebie.
1: Jaki jest tytuł tego serialu? Podpowiedź znajdziecie w programie sobotniego koncertu, bo muzyka z tej właśnie produkcji zabrzmi podczas międzynarodowej gali seriali FMF. Więc sprawdzajcie, zgadujcie i zgłaszajcie się po pakiet nagród z biletami na galę seriali. Szczegóły i formularz naszego konkursu znajdziecie na stronie rmfclassic.pl. A u nas teraz fragment soundtracku z serialu Bridgertonowie, która to muzyka podczas sobotniej gali seriali w Krakowie również zabrzmi.

0: To była dziewczyna o włosach jak Len, Claude'a Debussy'ego, którą zagrał Víkingur Olafsson. A z nami dziewczyna o płomiennych włosach, Marlena Chudzio. O czym będzie w Faktach o 11?
1: W Faktach zajrzymy do programu Festiwalu Muzyki Filmowej, bo to drugi dzień festiwalu i nie mniej ciekawe wydarzenia.
0: Szczegóły za chwilę, zostańcie z nami.
2: Reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na dół.

0: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
1: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
0: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowit.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen. Po reklamie.
6: Słuchacie RMF Classic. Czas na najświeższe fakty, które ma dla nas o 11:00 Marlena Chudzio.
7: Sojusz polsko-amerykański to dla nas sprawa najwyższej wagi. Tak przed chwilą w Sejmie mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. Jednocześnie wicepremier zapewnił, że liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce nie zmniejszy się.
8: Pracujemy zarówno nad zwiększeniem liczebności, jak i zdolności operacyjnych wojska amerykańskiego stacjonującego w Polsce. Zmiany, które następują i reorganizacje, którą prowadzi administracja amerykańska, Pentagon i wojska amerykańskie stacjonujące w Europie. Te zmiany mogą wpływać na rodzaj wojsk, rodzaj czy miejsce dyslokacji w Europie. Ale te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce. Reorganizacja jest większym procesem. Pan prezydent Trump zapowiedział wycofanie około 5 000 żołnierzy z Niemiec, nie z Polski.
7: Mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. Do słów ministra obrony narodowej wrócimy w kolejnych faktach. Premier Łotwy Ewika Silina podała się do dymisji. Socjaldemokratyczna Partia Postępowcy ogłosiła wczoraj, że rezygnuje ze współpracy w rządzie Łotwy. Powodem było odwołanie ministra obrony Andrisa Sprutza, reprezentującego postępowców po incydencie z ukraińskimi dronami. Dotychczasowa trójpartyjna koalicja kierowana przez premier Silinę straciła większość w łotewskim Sejmie na pół roku przed wyborami. Ponad 400 tysięcy osób odwiedziło Gniezno w ubiegłym roku, kiedy miasto obchodziło 1000. Rocznicę koronacji Bolesława Chrobrego na pierwszego króla Polski. To kilkudziesięcioprocentowy wzrost w stosunku do poprzednich lat. Jakie atrakcje najchętniej odwiedzają turyści?
9: Przede wszystkim turyści odwiedzali Katedrę Gnieźnieńską. To było ponad 90% skazań. Dalej drugiej kolejności to jest Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. No i kolejne rzeczy atrakcyjne dla turystów to przede wszystkim Starówka, Trakt Królewski i także Muzeum Archidiecezjalne.
7: Mówił dr Łukasz Szał, autor raportu turystycznego dla Gniezna.
2: RMF Classic. Istotne fakty kulturalne.
7: Dziś drugi dzień 19. Festiwalu Muzyki Filmowej. Jak mówi nam menedżerka festiwalu Marta Nawrocka, FMF to nie tylko koncerty.
10: To jest przede wszystkim płaszczyzna spotkania. Spotkania z ludźmi muzyki filmowej, spotkania z osobami, które tworzą branżę, które tworzą filmy, ale też, które po prostu tym obrazem i muzyką żyją.
7: I tak już za chwilę w ramach Forum Audiowizualnego w Pałacu Potockich Łukasz Falkowski i Bartosz Hajdecki rozmawiać będą o kulisach współpracy reżysera i kompozytora. A wieczorem gwiazda festiwalu James Newton Howard zaprezentuje swoje suity z tematami do kilkunastu filmów, takich jak Krwawy Diament, Królewna Śnieżka i Łowca czy Igrzyska Śmierci. Koncert poprowadzi dyrektor muzyczny RMF Classic Magdalena Wojewoda-Mleczko.
6: A kolejne fakty o 12:00 poprowadzi Marlena Chudzio. Zapraszamy. Teraz prognoza pogody.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
6: Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże, szczególnie na zachodzie, tam deszczowo. Po południu przelotny deszcz i burze także w innych regionach. Ale będą też miejsca z przejaśnieniami i słońcem, szczególnie na południowym wschodzie. Temperatura maksymalna dziś od 12 do 14 stopni na północnym zachodzie, przez około 16-17 w centrum, do 20 na południowym wschodzie kraju. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: RMF Classic. Wśród gwiazd.
12: Tu Joanna Kulik.
13: Ciao, sono Ludovico Einaudi.
14: Je suis Alexandre Desplat.
15: Kochani, tu Kaja. Kochajcie i bądźcie kochani. Kochajcie również muzykę.
2: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Sara Klasin, muzyka z filmu Afryka w RMF Classic. 12 minut po 11, Katarzyna Chnat, witam ponownie. Po różnych krajach i miastach prowadzą nas muzyczne ścieżki. Gdzie dzisiaj jeszcze zajrzymy, to będę odkrywać wam powoli. Ale mogę zdradzić, że w tej godzinie będzie propozycja dla tych, którzy mają ochotę na podróż pociągiem do Wiednia. Bo mamy nowy konkurs. A oprócz tego cały czas można dołączyć do grona walczących o bilety na Międzynarodową Galę Seriali w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. To już ostatnia taka możliwość w tej zabawie.
1: Wielkie hity małego ekranu w RMF Classic. Zdobądź bilety na Międzynarodową Galę Seriali FMF.
0: No i czas na naszą dźwiękową podpowiedź dla grających. Posłuchajcie raz jeszcze dzisiejszej naszej produkcji.
2: Walczył u boku najpotężniejszych bohaterów Ziemi. Zginął, broniąc cennego świecidełka. Z pewną wiedźmą założył rodzinę rodem z sitcomu. A teraz próbuje zrozumieć, kim jest naprawdę. Zaczynał jako sztuczna inteligencja asystująca pewnemu wizjonerowi. Gdy roboty zaatakowały, stał się androidem, który razem z grupą mścicieli stanął w obronie ludzkości. Ponownie bronił planety, gdy najechał ją pewien fioletowy czarny charakter. Tego spotkania nie przeżył. Po kilku latach wrócił w dwóch postaciach. Jednej zrodzonej z magii chaosu i drugiej odbudowanej przez tajną rządową agencję. Stoczył walkę z samym sobą, a teraz rusza w podróż, by odkryć prawdziwego siebie.
0: Zatem o jaki serial chodzi? Jeśli wiecie, to zgłaszajcie się do zabawy. Formularz z dwoma pytaniami znajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl w zakładce Wielkie Hity Małego Ekranu. A w finał naszej zabawy o 13.30 zapraszam. Teraz kolejna nasza muzyczna nowość to fragment soundtracku z filmu Wichrowe Wzgórza.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Cześć, tu Tytus Hołdys. Między ścieżkami to mój autorski program, w którym oprowadzam Was po świecie najpiękniejszej muzyki filmowej. Nasz następny przystanek to Kraków. To będzie bowiem spotkanie towarzyszące Festiwalowi Muzyki Filmowej. Wysłuchamy tematów z wielu polskich produkcji. Pojawią się chociażby kompozycje Pawła Lucewicza, Wojtka Urbańskiego oraz Jana Sanejko. Do tego świat seriali, czyli muzyka z For All Mankind czy Yellowstone. Nie zabraknie również tych prawdziwych magicznych kompozycji od Jamesa Newtona Howarda.
2: Między ścieżkami. Już dziś po 18 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

24 minuty po 11. Wracamy do muzyki w RMF Classic. U nas już za chwilę Buena Vista Social Club, a teraz James Newton Howard, kompozytor, który dziś wieczorem poprowadzi orkiestrę podczas koncertów Ice Kraków w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej. Usłyszymy wiele pięknych tematów, między innymi z filmu pod tytułem Krwawy Diament, z którego fragment zabrzmi właśnie teraz.

0: Buena Vista Social Club nas rozkołysał, a my teraz przenosimy się do miasta tarskich pałaców i pysznego sernika z kawą.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.
0: Kontynuujemy cykl, w którym poznajemy atrakcje turystyczne Wiednia. Dzisiaj zabieram Was do Muzeum Historii Naturalnej. To miejsce pełne niezwykłego bogactwa przyrody, począwszy od owadów, przez kamienie szlachetne i minerały, skończywszy na pterozaurach. Zbiory muzeum bazują na kolekcjach monarchów austriackich. Najstarsze eksponaty pochodzą z kolekcji zakupionej w 1750 roku przez Franciszka I Lotaryńskiego, męża Marii Teresy Habsburg. Były to skamieliny, muszle, korale, minerały i kamienie szlachetne. Franciszek I założył ponadto menażerię w Szymbrunn i ogród botaniczny. Obecnie perłą wśród zbiorów jest licząca 29,5 tysiąca lat i mierząca zaledwie 11 cm Wenus z Willendorfu, odnaleziona w 1908 roku w Dolnej Austrii. To dzieło z epoki kamienia łupanego zalicza się do najważniejszych znalezisk archeologicznych na świecie i można ją podziwiać w tzw. gablocie Wenus w Muzeum Historii Naturalnej w Wiedniu. A jeśli Wy chcecie osobiście zwiedzić Wiedeń i udać się być może właśnie do tego muzeum, to mamy dla Was konkurs Przygoda po wiedeńsku. Do wygrania przejazd pociągiem Erste Wiedeński i kilkudniowy pobyt w stolicy Austrii. Podczas podróży pociągiem Erste Wiedeński czekać Was będzie mnóstwo atrakcji, koncerty, warsztaty kulinarne i spotkania z wyjątkowymi gośćmi. Wystarczy, że napiszecie nam jedną rzecz, którą chcecie zobaczyć w Wiedniu, a ten wyjątkowy wiedeński City Break może być Wasz. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: W audycji lokowano pociąg Erste Wiedeński, którego pomysłodawcą jest Erste Bank Polska.
0: A ja zapraszam do wysłuchania przepięknej muzyki opowieści lasku wiedeńskiego Jana Strausa II.

0: reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
1: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
2: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen. Po reklamie.

0: Wielkie hity małego ekranu. Serialowa zabawa w RMF Classic.
1: I wracamy do tematów serialowych, bo w RMF Classic mamy konkurs, w którym do wygrania książka, gadżety i bilety na międzynarodową galę seriali FMF. A warto się postarać, bo to dzisiaj już ostatnia szansa na to, by takie bilety u nas wygrać. Zadanie jest proste. Posłuchajcie naszej dźwiękowej podpowiedzi, odgadnijcie tytuł produkcji, o której mowa i w odpowiedzi na drugie pytanie opiszcie inny serial, który lubicie. Pytania znajdziecie w formularzu na naszej stronie internetowej. A teraz posłuchajcie naszej dźwiękowej podpowiedzi.
2: Walczył u boku najpotężniejszych bohaterów Ziemi. Zginął, broniąc cennego świecidełka. Z pewną wiedźmą założył rodzinę rodem z sitcomu. A teraz próbuję zrozumieć, kim jest naprawdę. Zaczynał jako sztuczna inteligencja asystująca pewnemu wizjonerowi. Gdy roboty zaatakowały, stał się androidem, który razem z grupą mścicieli stanął w obronie ludzkości. Ponownie bronił planety, gdy najechał ją pewien fioletowy, czarny charakter. Tego spotkania nie przeżył. Po kilku latach wrócił w dwóch postaciach. Jednej zrodzonej z magii chaosu i drugiej odbudowanej przez tajną rządową agencję. Stoczył walkę z samym sobą, a teraz rusza w podróż, by odkryć prawdziwego siebie.
1: Jeśli wiecie, o jaki serial chodzi, to wejdźcie na stronę rmfclassic.pl, znajdźcie formularz konkursu Wielkie Hity Małego Ekranu, wypełnijcie ten formularz, no i trzymajcie kciuki, żeby w finale nasz telefon zadzwonił właśnie do Was, a jest to wielce prawdopodobne. Zapraszam, ja również trzymam za Was kciuki, a finał o 13.30.

0: Trzecia część szóstej symfonii Franciszka Schuberta kończy nam tę godzinę programu. Zbliża się 12, a my za chwilę w najświeższych faktach powiemy m.in. o tym, co dzieje się w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
3: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
4: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
3: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
5: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid.
11: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
1: Po reklamie.
0: Wybiła 12, przed mikrofonem jest z nami Marlena Chudzio, zatem czas na najświeższe fakty RMF Classic.
12: Nie zmniejsza się liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce, zapewnił szef MON wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. To jego komentarz w odpowiedzi na doniesienia mediów w USA, że wstrzymano przerzut do Polski 4000 żołnierzy. Nasz dziennikarz Michał Radkowski zebrał to, co powiedział wicepremier.
13: Wyjaśniał, że to, co robią teraz Stany Zjednoczone, to nie redukcja, a reorganizacja wojsk amerykańskich w Europie. Szef MON kilkakrotnie zapewniał, że sojusz z USA jest mocny i trwały, a Polska jest żelaznym sojusznikiem wypełniającym wszystkie zobowiązania. Dodał, że liczba żołnierzy amerykańskich w naszym kraju na pewno nie spadnie, a być może nawet wzrośnie. Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział wprost, że Amerykanie zmieniają teraz koncepcję.
14: Prezydent Trump zapowiedział wycofanie części wojsk amerykańskich z Niemiec i może to skutkować, że inne jednostki wojskowe, inny pułk, inna brygada będzie na przykład dyslokowana w Polsce niż ta, która była planowana. Ale dla Polski to nie oddziałuje negatywnie pod względem zdolności i liczebności.
13: Wicepremier podkreślił, że Polska jest w stałym kontakcie ze stroną amerykańską.
12: Pożar w Puszczy Solskiej był jednym z największych w historii pożarów w lasach państwowych, ocenił w Sejmie wiceszef resortu klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała.
15: Tutaj mieliśmy do czynienia z dosyć dużym obszarem. To szacowanie tak naprawdę trwa, mówimy o nadleśnictwie Józefów w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Około 300-350 hektarów, częściowo też projektowany rezerwat, który tam w tym miejscu się znajdował, uległ zniszczeniu. To jest wyjątkowo trudny też moment, szanowni państwo, bo w tym okresie wiosennym, w okresie lęgowym wiele zwierząt ucierpiało, zwłaszcza ptaków, piskląt.
12: Wiceminister nawiązał także do wypadku, do którego doszło podczas akcji gaszenia pożaru. Zginął pilot samolotu Dromader. Zapewnił, że maszyna miała wymagane certyfikaty i zezwolenia.
10: Są i takie fakty.
12: Zagraniczne wakacje z psem mogą skończyć się niepotrzebnym stresem i problemami. Weterynarze sugerują, by zadbać o wyrobienie paszportu z odpowiednim wyprzedzeniem. Na ostatnią chwilę może się nie udać.
16: Najważniejsze jest to, żebyśmy mieli skoordynowane szczepienia przeciw wściekliźnie z wydaniem paszportu. Nie przesypiajmy tego, bo paszport możemy mieć 2 miesiące przed wyjazdem, możemy mieć i rok przed wyjazdem, ale nie na ostatnią chwilę. Niejednokrotnie są prośby, łzy, żebyśmy cokolwiek zrobili. Proszę Państwa, nic nie możemy zrobić. Służby celne są bardzo czujne i niepotrzebne są to problemy.
12: Apeluje weterynarz Leonard Gugała. Jak dodaje, dokument powinniśmy wyrobić co najmniej 1,5 miesiąca przed wyjazdem, a najlepiej jeszcze wcześniej. Paszporty obowiązują nie tylko psy, które zabieramy na wakacje. Powinny je posiadać również koty, frytki, a nawet ptaki. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie daje nam okazję do spotkań z kompozytorami i poznania tajników pracy nad znanymi z kin tematami. Dziś rano gościem Łukasza Wojtusika w RMF Classic był Wojtek Urbański, który wczoraj odebrał Nagrodę Publiczności za ścieżkę dźwiękową roku 2025 do filmu Ministranci. Kompozytor przyznał, że nagroda trochę go zaskoczyła.
17: W przypadku tych Nagród Publiczności na różnych ważnych festiwalach trochę też można lobbować zawsze i gdzieś postować i gdzieś tam prowadzić kampanię, żeby tę nagrodę dostać. Ja w ogóle nie zrobiłem w tym kierunku nic, a okazało się, że jednak Ministranci, mimo braku lobbyingu z mojej strony, znaczy Ministranci też mieli dobrą widownię w kinie, bo tam było ponad prawie pół miliona widzów. Więc
18: ale produkcja muzycznie niełatwa, bo trzeba było połączyć to, co jest muzycznym tłem z rapem, hip-hopem.
17: No tak. Wyszedłem w ogóle z muzy choralnej przy tym i pracowaliśmy w ogóle z chórem dorosłych i chórem dzieci. Nagrania robiliśmy w kościele takim dużym barokowym w Lasku Bielańskim. Aha. Tak, to taki pełny film, jeśli chodzi o wszystko, co się tam dzieje.
12: Z kolei serialową muzykę Wojtka Urbańskiego do Piekła Kobiet usłyszymy w sobotę podczas międzynarodowej gali seriali FMF.
0: Do informacji na temat festiwalu będziemy jeszcze wracać również w Faktach RMF Classic. Kolejne już o 13:00.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Tymczasem w pogodzie nadal pochmurno i deszczowo, miejscami nawet burzowo w Polsce, ale na południowym wschodzie nie jest tak źle. Tutaj są przejaśnienia i miejsca bez deszczu. Tak jest teraz na przykład w Rzeszowie, Lublinie czy w okolicach Białegostoku. A na termometrach dzisiaj od 12 do 14 stopni na północnym zachodzie, 16-17 w centrum, do 20 na południowym wschodzie. Chłodniej miejscami nad morzem, tam około 10 stopni.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
20: RMF Classic. Daj się ponieść muzyce.
21: Mówi Tomasz Organek.
22: Witajcie, jestem Natalia Przybysz.
23: Tu Kuba Badach.
24: RMF Classic. Najchętniej słucham w kąpieli.
25: A to mówią ja, Sonia Bohosiewicz.
20: RMF Classic.

0: To była muzyka Aleksandra Despla z filmu Dziewczyna z portretu. Jest 11 minut po 12, słuchacie RMF Classic i programu, w którym rządzi konkurs serialowy.
1: Wielkie hity małego ekranu. Zdobądź bilety na międzynarodową galę seriali Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie.
0: A to znaczy, że jeszcze tylko dzisiaj możecie zawalczyć w tym konkursie o bilety na galę seriali w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej. Wracam teraz do naszej dźwiękowej propozycji i przypomnę tym, którzy starają się rozwiązać dzisiejszą zagadkę, jaką mamy podpowiedź, bo to ona naprowadzi Was na tytuł serialu, który trzeba dziś odgadnąć. Zatem przypominam, a Wy słuchajcie z uwagą.
2: Walczył u boku najpotężniejszych bohaterów Ziemi. Zginął, broniąc cennego świecidełka. Z pewną wiedźmą założył rodzinę rodem z sitcomu. A teraz próbuje zrozumieć, kim jest naprawdę. Zaczynał jako sztuczna inteligencja asystująca pewnemu wizjonerowi. Gdy roboty zaatakowały, stał się androidem, który razem z grupą mścicieli stanął w obronie ludzkości. Ponownie bronił planety, gdy najechał ją pewien fioletowy, czarny charakter. Tego spotkania nie przeżył. Po kilku latach wrócił w dwóch postaciach. Jednej zrodzonej z magii chaosu i drugiej odbudowanej przez tajną rządową agencję. Stoczył walkę z samym sobą, a teraz rusza w podróż, by odkryć prawdziwego siebie.
0: Jeśli wiecie, o jaki serial chodzi, to znajdźcie na naszej stronie internetowej nasz formularz konkursowy i wypełnijcie go odpowiednio. My wybierzemy jedno ze zgłoszeń i w finale o 13:30 nagrodzimy zestawem konkursowym kogoś z Was. A w tym zestawie znajdą się bilety na sobotnią międzynarodową galę seriali. To z pewnością będzie jeden z tych koncertów, który zapamiętacie na długo. A w RMF Classic teraz Marek Grechuta w piosence Ocalić od zapomnienia.

płaszcz powisa, krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tylko szczerze o filmowych premierach. Najgłośniejsze seriale pod lupą. Wszystko, czym żyje świat kina. I dużo dobrej zabawy. Nie ma takiego filmu.
2: W najbliższym odcinku zastanowimy się, dlaczego tak kochamy reality shows.
3: Powiadamy też o tym, na jaki serial w tym roku absolutnie nie czekamy.
2: W kinach bardzo delikatna i subtelna propozycja.
3: A nieco mniej subtelna hollywoodzka pozycja właśnie kręci się w Łodzi, więc zajrzymy za kulisy.
2: Natalia Ryba
3: i Jacek Cygan.
1: Nie ma takiego filmu. Nowy program w RMF Classic. Już w sobotę po 15:00. Więcej materiałów na social mediach RMF Classic.
4: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit.
9: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram. Oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
10: Kto zwalcza ból?
11: Voltaren!
10: Kto?
11: Voltaren!
12: Ból szyi poprawia.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

25 minut po godzinie 12. Wracamy teraz na ścieżkę dźwiękową RMF Classic. Za chwilę u nas Polka Schnerr op. 110 Filipa Farbacha Juniora, a teraz posłuchamy Pavane Gabriela Fauré. Gra angielska orkiestra kameralna, a prowadzi Paul Tortelier.

0: 19. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie. Wydarzenia.
1: Trwa drugi dzień Festiwalu Muzyki Filmowej. Oprócz wieczornego koncertu z muzyką Jamesa Newtona Howarda, który dzisiaj odbędzie się w Ice Kraków, przypominam, że warto odwiedzić Pałac Potockich w Rynku Głównym. To jest aktualnie forum audiowizualne festiwalu. Tam cały czas coś się dzieje. No i wszystkie te wydarzenia są bezpłatne. Natomiast wieczorem podczas koncertu Magia Jamesa Newtona Howarda za pulpitem dyrygenckim stanie sam kompozytor. No i w specjalnej suicie z tematami z jego filmów poprowadzi orkiestrę i chór Filharmonii Krakowskiej oraz chór chłopięcy i dziewczęcy Filharmonii. Zaś jeśli chodzi o muzykę, to usłyszymy tematy z takich produkcji jak Pretty Woman, Szósty Zmysł, Znaki, Krwawy Diament czy Czarownica, a także będzie muzyka do takich przebojowych serii jak Fantastyczne Zwierzęta czy Igrzyska Śmierci. Jeżeli nie będziecie mogli być wieczorem na koncercie, to przynajmniej pozobaczcie nasz live z backstage'u FMF-u o godzinie 18.30. Festiwalowe smaczki prezentować Wam będzie Natalia Ryba w specjalnej relacji na żywo. Będzie można to wszystko obejrzeć na Instagramie RMF Classic. Serdecznie zapraszamy. A więcej o tym, co jeszcze dzieje się na Festiwalu Muzyki Filmowej i jak wyglądała ostatnia próba przed dzisiejszym wieczornym koncertem, o tym powiemy w studiu festiwalowym około 13.10. Tymczasem u nas w RMF Classic muzyka Jamesa Hornera z filmu Titanic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
2: W 548 wydaniu listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic prowadzą.
1: Miejsce trzecie.
2: Lumière to piosenka z gry Clair Obscur Expedition 33.
1: Miejsce drugie.
2: Test Driving Toothless, czyli John Powell i ścieżka dźwiękowa z filmu Jak wytresować smoka.
1: Miejsce pierwsze.
2: Ennio Morricone i jego Cinema Paradiso.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
2: Głosować na swoich faworytów, na swoje ulubione utwory możecie na naszej stronie internetowej www.rmfclassic.pl. Wszystkie informacje znajdziecie w zakładce Lista. Kolejne wydanie LPMF-u już w tę niedzielę o godzinie 18. Do usłyszenia. Tytus Hołdys.
3: Reklama.
4: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
12: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
11: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
13: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
14: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
15: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
14: Latium?
15: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
14: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
15: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
16: Zdrowid.
17: Po reklamie.

Fragment koncertu fortepianowego C-dur Mozarta grała Orkiestra Symfoniczna Radia Bawarskiego, a prowadził David Zinman. Przy fortepianie grał Christian Zacharias. A ja prowadzę Was powoli do finału. Dzisiejsze odsłony konkursu Wielkie Hity Małego Ekranu. Emocje są duże, bo dzisiaj zagadka okazała się wcale nie taka oczywista. A gra warta świeczki, bo do zgarnięcia mamy pakiet nagród wraz z biletami na sobotnią Międzynarodową Galę Seriali Festiwalu Muzyki Filmowej. Kto dzisiaj zgarnie nagrody i wybierze się z nami na ten koncert? Przekonamy się w finale o 13:30. Teraz wracamy do muzyki. Sięgam po jedną z naszych nowości w RMF Classic. To piosenka I'll Be There zespołu Jackson 5. To oczywiście ze ścieżki dźwiękowej do filmu Michael.

0: Jedyna i niepowtarzalna muzyka z filmu Gladiator na koniec tej godziny programu. Zbliża się 13:00, z nami jest już Marlena Chudzio, witaj.
1: Jestem.
0: Co nam szykujesz na kolejne fakty?
1: Powinni nas posłuchać mieszkańcy północnej i centralnej Polski, bo będą ważne ostrzeżenia pogodowe.
0: Szczegóły za moment.
2: Reklama. Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza. I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki. Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10:00 na YouTube RMF Classic.
3: Lato w Half Price.

0: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
1: Skoda. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit. Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
4: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
5: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
4: O, pyszna zapiekanka.
5: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
4: To rozumiem.
5: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
13: Po reklamie.
14: I jest 13, jest z nami Marlena Chudzio. Zapraszamy na Fakty RMF Classic.
15: Dziś w Sejmie drugie czytanie przepisów w sprawie kryptowalut. Wczoraj Sejmowa Komisja Finansów odrzuciła prawie wszystkie poprawki prezydenta. Komisja pracowała nad 4 projektami, ale uznała propozycję rządową za wiodącą i zdecydowała o przygotowaniu jednego sprawozdania. Przyjęto tylko jedną zmianę zgłoszoną przez szefa Kancelarii Prezydenta o obowiązku sporządzania raportu o rynku kryptoaktywów przez Komisję Nadzoru Finansowego. Politycy PiS-u przyznają, że do tej pory w sprawie kryptowalut nie było żadnych kompromisów ze strony rządu, więc przyjęcie tej jednej poprawki jest krokiem w dobrym kierunku.
16: No tu jest jakieś jaskółka, można by powiedzieć, czyli przyjęcie jednej poprawki. Zobaczymy, co będzie z następnymi, ale i tak decyzję będzie podejmowała Kancelaria Prezydenta.
15: Mówił polityk PiS-u Henryk Kowalczyk. Rządzący mają natomiast nadzieję, że tym razem prezydent podpisze ustawę o rynku kryptowalut.
17: Prezydent ma tak naprawdę kolejny test przed sobą, ale także wszyscy politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy mają szansę odciąć się od wielkiej afery na rynku kryptowalut.
15: Powiedział poseł Koalicji Obywatelskiej Patryk Jaskulski. Poprawkami zgłoszonymi podczas dzisiejszej debaty o 16.30 zajmie się Komisja Finansów. Synoptycy ostrzegają, zagrzmi w północnej i centralnej Polsce. Sytuację w regionie opisze nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski.
18: Deszczu w pierwszej kolejności synoptycy spodziewają się na Kaszubach, później także nad samym morzem. Teraz w Trójmieście jest pochmurno. Około godziny 16 mogą pojawić się burze, lokalnie nawet z gradem. Sytuację monitoruje też Baltic Cup w gdańskim porcie. Terminal kontenerowy informuje, że przy silniejszych podmuchach możliwe mogą być dziś czasowe ograniczenia w obsłudze pustych kontenerów. Na Bałtyku będzie dziś dość silny, tak zwany świeży wiatr do 5 stopni w skali Buforta. To oznacza fale z wyraźnymi białymi grzbietami i trudniejsze warunki dla jednostek na wodzie.
4: Czas na fakty RMF Classic.
15: Dobre wieści dla tankujących olej napędowy. Od jutra cena za litr spadnie o 7 groszy. Maksymalna stawka wyniesie 6 zł i 85 groszy, a za 95 zapłacimy tyle co dziś, czyli 6 zł i 39 groszy za litr. Gdynia stara się o wpis na listę UNESCO. Chce w ten sposób uhonorować i ochronić swój unikatowy, modernistyczny układ urbanistyczny oraz historyczne Śródmieście.
19: Jesteśmy, można powiedzieć, na takim bardzo, bardzo intensywnym finiszu tych starań. Eksperci i KOMOS-u podpowiadali nam, co jeszcze można uzupełnić we wniosku, co jeszcze należy w nim zmienić, doprecyzować, w jaki sposób osób o tym wniosku opowiadać, aby odnieść sukces. Szanse Gdyni byłyby mniejsze, gdyby nie wsparcie tak poważnych organów władzy państwowej, jakim jest m.in. Senat Rzeczpospolitej Polskiej.
15: Mówi Aleksandra Kosiorek, prezydentka Gdyni. Senackie komisje pod koniec maja mają poprzeć gdyński wniosek. Decyzja UNESCO ma zapaść w drugiej połowie lipca.
14: A w faktach RMF Classic od rana była z nami Marlena Chudzio. Wielkie dzięki.
15: Bardzo dziękuję.
14: Teraz prognoza pogody.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
14: Miejscami nadal sporo chmur, przelotny deszcz i burze, a miejscami całkiem przyjemnie bez deszczu. No i tak pozytywnie jest dzisiaj na południowym wschodzie. Natomiast na pozostałym obszarze może być dzisiaj różnie. Na termometrach od 10 stopni nad morzem, przez 12 na zachodzie, 16-17 w centrum, do 20 na wschodzie kraju. Wiatr słaby, umiarkowany, południowo-zachodni i południowy. Noc będzie zimna, a jutro znów przelotny deszcz.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
21: RMF Classic. Gra jak z nut.
22: Witam serdecznie, Bartosz Hajdecki.
23: Tu Jerzy Rogiewicz.
24: Tu Paweł Lucewicz. Z tej strony Łukasz Lucerostkowski. Pozdrawiam słuchaczy i słuchaczki RMF Classic.
21: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: była muzyka z filmu Teoria Wszystkiego. Jest 10 minut po 13 w RMF Classic. Czas na wieści festiwalowe.
1: 19. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie. Studio festiwalowe RMF Classic.
0: Dzisiaj wieczorem w ramach drugiego dnia Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie zabrzmi muzyka Jamesa Newtona Howarda i tematy z wielu wspaniałych produkcji filmowych, do których skomponował muzykę. A z maestro Jamesem Newtonem Howardem na dzisiejszej ostatniej próbie przed wieczornym koncertem rozmawiał Dariusz Stańczuk.
2: Ten festiwal stawia na piedestale muzykę filmową i jej twórców. To wielki zaszczyt gościć Cię tutaj, ale i dla Ciebie, mamy nadzieję, jest to duże przeżycie. Tak, i takich koncertów mam już trochę za sobą, ale to, co jest w nich dla mnie najważniejsze, to poczucie łączności z ludźmi, którzy słuchali mojej muzyki przez te wszystkie lata. Bo kiedy jestem zamknięty w moim studiu nagrań, zawsze wydaje mi się, że nikt tej mojej muzyki nie słucha. A na koncertach ludzie pięknie na tę muzykę reagują. Mawiają, że moja muzyka uratowała ich, kiedy przechodzili przez trudny okres. Cenię sobie bardzo takie słowa. Ale takie okazje nie zdarzały mi się często. A ten koncert w Krakowie jest dla mnie szczególny, bo uwielbiam polską muzykę i polskich kompozytorów. Czerpię z nich cały czas. To choćby Penderecki czy Chopin. Studiowałem klasyczną muzykę za młodu, więc tradycja, choćby romantyczna, jest dla mnie bardzo ważna. Taki Chopin. On totalnie zmienił oblicze pianistyki, przemodelował ją także w dziedzinie harmonii i to też ma znaczenie w mojej kompozytorskiej pracy. A teraz próbujemy jeszcze przed koncertem z chórami i orkiestrą Filharmonii Krakowskiej. Próby idą bardzo dobrze. Orkiestra jest znakomita, jak wóz wyścigowy. Lekko naciśniesz, a ta maszyna od razu reaguje. Podobnie jest z chórami. Pięknie śpiewają. Chór dziecięcy jest cudowny. Po raz pierwszy dyryguję tak dużym zespołem chóralnym. Na próbie, ponieważ scena była za mała, chór miałem za plecami, co było ciekawe, ale daliśmy radę. Więc ogólnie idzie dobrze, choć to ja robię błędy na pulpicie dyrygenckim i chcę te błędy wyeliminować. Powiedziałbym, że robię więcej błędów niż wykonawcy, ale pracujemy nad tym.
0: Magia Jamesa Newtona Howarda. Ten koncert dziś wieczorem o 19 w Ice Kraków. Koncert poprowadzi szefowa muzyczna RMF Classic Magda Wojewoda Mleczko. A o 18.30 zapraszamy na live z backstage'u, który będzie prowadziła Natalia Ryba. No i będziecie mogli to obejrzeć na Instagramie RMF Classic.
1: 19. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie. Studio festiwalowe RMF Classic.
0: A u nas teraz jeden z tematów, który zabrzmi dziś wieczorem na koncercie festiwalowym. Muzyka Jamesa Newtona Howarda z filmu Czarownica.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Cześć, to Tytus Hołdys. Między ścieżkami to mój autorski program, w którym oprowadzam Was po świecie najpiękniejszej muzyki filmowej. Nasz następny przystanek to Kraków. To będzie bowiem spotkanie towarzyszące Festiwalowi Muzyki Filmowej. Wysłuchamy tematów z wielu polskich produkcji. Pojawią się chociażby kompozycje Pawła Lucewicza, Wojtka Urbańskiego oraz Jana Sanejko. Do tego świat seriali, czyli Muzykas for All Mankind czy Yellowstone. Nie zabraknie również tych prawdziwych magicznych kompozycji od Jamesa Newtona Howarda.
2: Między ścieżkami. Już dziś po 18 w RMF Classic.
3: Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda. Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
5: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
4: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
6: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
8: Masz już Modivo Club Gold?
9: Nie, a warto?
8: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
9: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
8: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
9: Brzmi super. No to jak dołączyć?
8: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowit.
13: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
14: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
13: Serio? Też na wysokie kwoty?
14: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
15: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
16: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie.
17: Na oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
16: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie

25 minut po 13. Zbliżamy się do finału wielkich hitów małego ekranu naszego konkursu serialowego. Za chwilę przekonamy się, kto dzisiaj zgarnia nagrody. A do tego czasu Jerzy Antoni Benda i jego ósma symfonia D-dur we fragmencie zabrzmi za chwilę. Wykonają Praska Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Christiana Bendy. Natomiast teraz zabrzmi intermezzo z Rycerskości Wieśniaczej Pietro Mascagniego. To wykonanie Narodowej Orkiestry Filharmonicznej z Londynu, a dyryguje Gian Andrea Gavazzini.

0: Wielkie hity małego ekranu. Serialowa zabawa w RMF Classic.
1: To jest ten właśnie czas, którym ogłaszamy wielki finał i po raz ostatni dajemy szansę komuś z was na to, żeby zgarnął u nas bilety na wielką galę seriali w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej. Już sprawdzamy, kto dzisiaj tę galę wygrywa. Otóż, szanowni państwo, jest to pan o imieniu Miłosz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Panie Szymonie, dzwonię w sprawie naszego konkursu Wielkie Hity Małego Ekranu. No bo dał nam pan bardzo dobrą odpowiedź w tym konkursie, więc żeby wszystko było jasne, o jakim serialu dzisiaj my opowiadaliśmy?
2: O Vision Quest.
1: Tak jest, to jest bardzo dobra odpowiedź, taka też pojawiła się w formularzu, który pan do nas wysłał, więc bilety na międzynarodową galę seriali już są pana. Wyślemy je oczywiście niebawem pocztą mailową. No ale to jest zawsze pretekst do tego, żeby porozmawiać jeszcze o innych produkcjach. No jesteśmy ciekawi, co państwo jeszcze lubicie oglądać, a pan napisał o serialu Rozdzielenie.
2: Rozdzielenie mi się to bardzo podobało, że niby ten świat jest taki dziwny i trochę okrutny, tak? To rozdzielenie wydaje się no, takim posunięciem do ostateczności, a mimo wszystko jedno coś jest coś takiego, co nas trochę pociąga, tak? Przynajmniej nie. Ja tak myślę, że no w sumie może gdybym miał taką możliwość, to bym rzeczywiście skorzystał i żył swoim własnym życiem pracy, jakby rozdzielając zupełnie od tego. No wiadomo, oczywiście w serialu to się może źle potoczyło, ale zawsze można wiedzieć, że rzeczywistość byłaby lepiej.
1: Jasne. Mam nadzieję, że ta pana opowieść zachęci tych, którzy jeszcze serialu nie widzieli, żeby do niego sięgnęli. A pana zapraszamy w sobotę do Tauron Areny Kraków na międzynarodową galę seriali. Tam muzyka z Vision Quest również się pojawi, bo ten serial pytaliśmy dzisiaj w konkursie. No i mnóstwa innych produkcji również. Mam nadzieję, że to będzie dobrze spędzony czas.
2: Dziękuję bardzo.
1: A do naszych nagród oczywiście dorzucamy jeszcze przewodnik po Europie śladami serialowych i filmowych bohaterów i jeszcze jakiś nasz radiowy gadżet i te nagrody już do pana wyślemy pocztą tradycyjną. Wielkie dzięki za udział w konkursie, za chwilę rozmowy. Serdecznie pozdrawiam, wszystkiego dobrego.
2: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. I w ten oto sposób dzisiaj po raz ostatni nagrodziliśmy was w konkursie Wielkie Hity Małego Ekranu. Wszystkich, którzy bilety na międzynarodową galę seriali już mają, zapraszamy do Tauron Areny w sobotę. Mam nadzieję, że zobaczymy się tam w strefie RMF Classic. Szukajcie logo naszego radia. A w finale na naszej antenie zagramy muzykę z WandaVision Christopha Becka i to jest spin-off serialu Vision Quest, o którym dziś była mowa w naszym konkursie. Posłuchajmy tej muzyki.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Słowo koncert kojarzy nam się z dużą salą i tłumem publiczności, ale przecież przez wieki muzyka brzmiała zupełnie inaczej, kameralnie, intymnie. Nie było dystansu między muzykami a słuchaczami, dlatego zapraszam dzisiaj na zupełnie inny, na koncert zamkowy. Płyta mało znanej wytwórni RBM z 1986 roku.
1: Muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.
3: Reklama.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
11: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Masz Modivo Club Gold?
13: Nie, a warto?
12: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
13: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
12: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
13: Brzmi super. No to jak dołączyć?
12: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
14: Kto zwalcza ból?
15: Voltaren!
14: Kto?
15: Voltaren! Voltaren!
16: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
18: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
19: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
0: Po reklamie.

muzyka z filmu Anna i Król to za nami w RMF Classic. Za nami też emocje związane z dzisiejszą odsłoną konkursu Wielkie Hity Małego Ekranu. Dziś zestaw nagród powędrował do pana Szymona, z którym, tak jak z pozostałymi osobami, które nagrodziliśmy biletami na koncert, zobaczymy się, mam nadzieję, w sobotę w Tauron Arenie Kraków na Międzynarodowej Gali Seriali Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. A jutro będzie niespodzianka w naszym konkursie i będziemy was czarować i otulać magią. Więcej nic nie powiem. Słuchajcie RMF Classic jutro po 10. Aktualnie jest 13.51. O 14.00 zapraszam na najświeższe fakty RMF Classic, a po nich Wydział Kultury poprowadzi Dariusz Stańczuk. Ja tematem serialu Madison żegnam się dzisiaj z wami. Katarzyna Chnat. Do usłyszenia.

reklama. Muzyki filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.

0: hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit. To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,69 za 100 gramów. Oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
8: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
9: Po reklamie.
10: Czwartek, 14 maja, punktualnie 14. Grzegorz Jasiński i w RMF Classic Fakty.
11: Najpóźniej w przyszłym tygodniu szpital w Aleksandrowie Kujawskim złoży wniosek o umorzenie kary związanej z zabiegiem syna senatora Tomasza Lenca, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Chodzi o 134 tysiące złotych kary nałożonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. NFZ wykazał, że ten zabieg odbył się poza procedurą i poza kolejką. W konsekwencji Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej.
12: Najpierw lecznica zakończy wewnętrzną kontrolę, w czasie której sprawdza, dlaczego w szpitalu zabrakło dokumentacji medycznej dotyczącej zabiegu syna senatora. Brak tej dokumentacji uniemożliwia rozliczenie zabiegu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Kontrola jest już, jak ustaliłem, blisko końca. Po niej dyrekcja placówki złoży wniosek o umorzenie albo chociaż zmniejszenie kary. Będzie to uzasadniać trudną sytuacją finansową lecznicy i tym, że pieniądze są potrzebne przede wszystkim na leczenie pacjentów.
11: Informuje nasz reporter Michał Dobrołowicz. 23 maja w przerwie ostatniego w sezonie meczu ligowego z Radomiakiem Lukas Podolski ma stać się właścicielem Górnika Zabrze. Władze miasta porozumiały się z byłym reprezentantem Niemiec. Zgodę na sprzedaż klubu musi wyrazić jeszcze Rada Miasta. A co stanie się z długami klubu z Zabrza?
13: Spłaci je nowy właściciel, czyli firma Lukasa Podolskiego.
14: Nie ma innej formuły, nie ma możliwości, żeby miasto brało na siebie tego typu zobowiązania.
13: Mówił Kamil Żbikowski, prezydent Zabrza. Długi Górnika to dziś ponad 20 milionów złotych. Spółka Mistrza Świata z 2014 roku kupi klub za 4 miliony. W umowie zapisano, że nowy właściciel ma zainwestować w Górnika w ciągu 3 lat ponad 12 milionów złotych. W rękach miasta pozostanie jedna akcja. Tak, by nie można było zmienić nazwy klubu, czy zmienić jego siedziby.
11: Informuje Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
15: Popołudniowe fakty RMF Classic.
11: Można się już zapisywać do tegorocznej edycji Poland Business Run. Tysiące osób w Polsce i na świecie pobiegną, by pomóc osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi. Gościem internetowego radia RMF24 była Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run.
9: Albo stacjonarnie można popiec, albo wirtualnie. Wszystko w pięcioosobowych sztafetach, czyli w tej przyjaźni, tym razem może nie międzynarodowej, ale tutaj na pewno międzykorporacyjnej i międzybiznesowej. Biegamy, żeby pomagać osobom z niepełnosprawnością ruchową i po amputacjach, bo to jest ta grupa, którą opiekujemy od samego początku i dzięki Państwu przez te 14 edycji przekazaliśmy na pomoc 14 milionów złotych.
11: Jak się zapisać? Harmonogram imprezy, wszystko to mamy na rmf24.pl. Igrzyska śmierci, znaki czy Piotruś Pan. Wieczorem w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie zabrzmią utwory Jamesa Newtona Howarda. Baśnie, bajki i fantazy to jest to, z czym lubię pracować, mówi kompozytor w rozmowie z RMF FM.
16: To są partytury, z którymi potrafię żyć bez poczucia wstydu, z których jestem nawet trochę dumny. Suita z Igrzysk Śmierci trwa 15 albo 16 minut i myślę, że nie będzie nudna. Jest dla mnie bardzo inspirująca. Kilka filmów Night Shyamalana, Znaki, Wioska, Czarownica, Piotruś Pan, Królewna Śnieżka i Łowca, dużo baśni i fantazy. To chyba moje ulubione filmy do pisania muzyki.
11: Usłyszał nasz dziennikarz Maciej Sołtys. Koncert Magia Jamesa Newtona Howarda w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie o 19:00.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
10: Niż i chłodne powietrze polarne morskie działają na pogodę w Polsce, najpogodniej na północy i południowym wschodzie. Poza tym przelotne opady deszczu, a za wyjątkiem południowego wschodu Polski właśnie także burze nawet z gradem. 10 maksymalnie nad morzem, do 16 w centrum, najcieplej do 20 stopni Celsjusza na południowym wschodzie Polski.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
15: RMF Classic w doskonałym towarzystwie.
18: Yo people, my name is Nigel Kennedy.
19: Piotr Beczoła.
20: It's your friend Lang Lang.
21: Nazywam się Rafał Blechacz i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia RMF Classic.

0: Filmowy, tytułowy okręt i muzyka Klausa Doldingera. Bridgertonowie od 4 sezonów rozgrzewają widzów pewnej platformy. Co więcej, ten temat nie stygnie. Bridgertonowe romanse, historyczne stroje, łamanie tabu, elektryzująca muzyka, to wszystko pojawi się w 5 już sezonie. Sercowe roztarki dotkną Francesce Bridgerton, która, jak czytamy, po stracie ukochanego męża Johna wróci do branży małżeńskiej. Ale kiedy kuzynka Johna, Michaela, wraca do Londynu, by zająć się posiadłością Kilmartinów, skomplikowane uczucia Fran sprawią, że będzie się zastanawiać, czy trzymać się pragmatycznych planów, czy może podążać ze swoimi wewnętrznymi pasjami. Taki queerowy romans czeka fanów Bridgertonów w 5 sezonie. Ten sezon zadebiutuje to news już w przyszłym roku.
1: Wydział Kultury RMF Classic.
0: Bridgertonowie przypomną się muzyką podczas sobotniej gali seriali na 19. Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Sporo dziś na wydziale będzie festiwalowych, rzecz jasna, doniesień, bo FMF-em żyjemy w tym tygodniu. Ale że nie tylko FMF-em, tym festiwalem człowiek żyje, to się Państwo oczywiście przekonają. Dariusz Stańczuk, zapraszam do 18:00. Z absolwenta teraz smaczek Paul Simon i jego aranżacja Jarmarku w Scarborough.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Haja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Ja ludzi bardzo dobrze czuję. I ja od początku mojego życia byłam chyba urodzona na terapeutkę.
1: Na spotkania Ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z Katarzyną Miller.
1: Haja zaprasza. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.

0: się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7.
1: Melwit. Bodzień z natury może być lepszy. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwit.pl.
2: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Po reklamie.

K-popowe łowczynie demonów, tak w tej produkcji muzykuje Vitamin String Quartet. RMF Classic, Wydział Kultury, Warszawski Teatr Ateneum szykuje premierę gombrowiczowskiej Iwony. Iwona Księżniczka Burgunda wbrew

0: tytułowi sztuki, żadną księżniczką nie jest, chociaż rzecz dzieje się na dworze królewskim. Kim jest Iwona i co uosabia Natalia Grzeszczyk, spytała o to reżyserkę spektaklu Annę Augustynowicz i aktora Macieja Musiałowskiego, który wciela się tu w rolę księcia Filipa.
1: Czy lubicie państwo Iwonę? I pytam o osobę, a nie o sztukę.
2: Trudno chyba odseparować Iwonę od wszystkiego, co się dzieje na dworze.
3: Iwona się odzywa w każdym z nas. Jeśli to dotyczy osobiście każdego, no to nikt nie lubi, jak z niego wywleka się prawdę o nim samym. I jest bardzo trudno uznać tę część prawdy o sobie, która jest nieprzychylna, która nie świadczy dobrze o nas i nie buduje naszego wizerunku tak, jak chcielibyśmy go widzieć.
1: Bo o Iwonie mówi się samo złe, że tak naprawdę jest bezkształtna, że jest kimś pomiędzy człowiekiem a nicością, że jest rozlazła, że nic sobą nie reprezentuje. Wszystkie epitety, które można byłoby człowiekowi przypisać, przypisuje się Iwonie. Czyli wychodziłoby na to, że to jest postać bardzo ciężka do polubienia. A jednak każdy trochę się z nią może utożsamić.
3: Iwona jest częścią każdego z nas. Ja to nazywam syndromem iwonizmu, to znaczy nie lubimy bardzo być w takiej roznegliżowanej, rozmamłanej, bezforemnej sytuacji przyłapywani. Iwonę właściwie możemy traktować trochę jak kartę w grze. Pewnie w tarocie byłby to błazen, czyli nasz popkulturowy
2: Joker.
0: Anna Augustynowicz i Maciej Musiałowski polecają, zapraszają Iwona Księżniczka Burgunda w Teatrze Ateneum w Warszawie. Premierowe przedstawienie już w tę sobotę 16 maja.

Zapomnijcie o hałaśliwych ulicach, o zrzędliwych szefach i kłótliwych politykach. Słuchajcie RMF Classic. Serdecznie pozdrawiam, Stanisław Janicki.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Krakowa do Londynu. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 sprawdzamy najgorętsze fakty z dziś i przypominamy najważniejsze wydarzenia z przeszłości. Śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku 19. Festiwal Muzyki Filmowej w roli głównej i gość poranka Łukasz Targosz, kompozytor, producent muzyczny i filmowy, który opowie nam nie tylko, mam nadzieję, o muzyce.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
0: Reklama. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
3: Ach, co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
5: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy. Ale...

14:42 minuty na wszystkich czasomierzach w RMF Classic. To jest czwartkowy Wydział Kultury. Zapraszam, polecam. Dariusz Stańczuk. Za chwilę w naszym kinie Północ, Południe i muzyka Billa Contiego. Teraz Diabeł ubiera się u Prady 2 i z tej produkcji rozśpiewana Brytyjka Sienna Spyro, Material Love. Bardzo prosimy.

Bill Conti, filmowa muzyka, północy, południe na Wydziale Kultury w RMF Classic na Festiwalu Muzyki Filmowej. Otrzymał kiedyś Nagrodę Polska Ścieżka Dźwiękowa Roku za muzykę do serialu Król. Polsko-bułgarski kompozytor i pianista Atanas Walkow prezentuje nowy projekt Piano Odyseja. Klasyczny fortepian staje się tu procesorem dla danych płynących z otchłani Układu Słonecznego. Astronom Mark McCoffrey udostępnił Atanasowi naukowe dane z kosmosu, dane pochodzące z najważniejszych misji kosmicznych agencji ESA i NASA, które to dane wziął Atanas na swój muzyczny warsztat i wyniki tego eksperymentu słychać w projekcie Piano Odyseja. Materiał powstał podczas zamkniętych sesji koncertowych. Każdy dźwięk, każda transformacja AI zostały zarejestrowane w czasie rzeczywistym, oddając unikalną akustykę miejsc, które były laboratoriami tej dźwiękowej podróży. O tych miejscach i o tym, gdzie można posłuchać finalnego efektu eksperymentu Atanasa Walkowa, przeczytacie w artykule Piano Odyseja na RMF Classic.

0: reklama. W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
1: O.
0: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
5: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. enova.pl.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit.
9: A ty niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
10: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
11: Po reklamie.
12: Punktualnie 15. Grzegorz Jasiński, fakty RMF Classic.
13: Konstruktywne, strategiczne i stabilne. Takie mają być nowe relacje Stanów Zjednoczonych i Chin. Amerykański prezydent Donald Trump jest w Pekinie, spotkał się z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. Czy to zapowiedź nowego otwarcia?
14: Wiele na to wskazuje. Xi Jinping stwierdził, że w wojnach handlowych nie ma zwycięzców. Z kolei Donald Trump przekonywał, że oba kraje będą łączyć coraz mocniejsze więzi. Nasze relacje z Chinami będą lepsze niż kiedykolwiek, zapewnia amerykański przywódca, który do Pekinu nie przyleciał sam. Wraz z nim delegacja szefów amerykańskich korporacji, m.in. SpaceX, Apple czy Nvidia. Podczas rozmów pojawiła się też sprawa Tajwanu. Przywódca Chińskiej Republiki Ludowej ostrzegł, że to kwestia, która może doprowadzić do konfliktu między Pekinem a Waszyngtonem.
13: Relacjonuje dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Polska popiera członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej, ale odrzuca drogę na skróty. Jesteśmy zwolennikami rozszerzenia Unii. Proces musi być oparty na reformach państw kandydujących i wdrażanych przez nie unijnych standardach, powiedział RMF FM minister do spraw europejskich Ignacy Niemczycki.
15: Warszawa nie poddaje się ukraińskiej presji. Szwecja i kraje bałtyckie popierają natomiast Kijów. Polska uważa z kolei, że zgodnie z zasadami najpierw trzeba otworzyć pierwszy obszar negocjacji, czyli sprawy podstawowe jak sądownictwo czy walka z korupcją, a potem kolejne. To także zagranie taktyczne ze strony Warszawy. Chodzi o to, że do tej pory kraje Unii chowały się za blokującymi negocjacje Węgrami. Teraz, jeżeli nowe władze w Budapeszcie zdecydują o odblokowaniu pierwszego działu rokowań, to okaże się, czy takie kraje jak Francja czy Holandia chcą rzeczywiście iść dalej. Innymi słowy, Polska chce wymusić, by te państwa położyły karty na stół, a potem będzie można przejść do trudnych tematów, takich jak rolnictwo czy transport.
13: Informuje Katarzyna Szymańska-Borginą.
16: RMF Classic. Poznaj fakty.
13: Uwaga, zmotoryzowani na czwórce w Opolskie. W Magnuszowicach między węzłami Brzeg i Opole Zachód przewróciła się ciężarówka. Trwa akcja ratunkowa, zablokowana jest A4 w stronę Wrocławia, a w kierunku Katowic nieprzejezdny jest jeden pas. Wypadek również na śląskim odcinku A4 między węzłami Kleszczów i Łany. Zderzyły się trzy ciężarówki. Tam zablokowana jest jezdnia w stronę Wrocławia. Opóźni się budowa ekspresowej trasy S19 na Podkarpaciu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zerwała kontrakt z Mostostalem Warszawa, wykonawcą odcinka do Marac-Kroszyn. Rosno. Co teraz z tym ważnym fragmentem międzynarodowej Via Carpatii?
1: Będzie przetarg i nowy kontrakt. Tak powiedzieli mi przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Na początku kwietnia wykonawca tego odcinka zszedł z placu budowy, tłumacząc się nieprzewidzianymi robotami i większymi niż planowane kosztami. Z tą argumentacją nie zgadza się GDDKiA, która rozwiązała umowę z winy wykonawcy. Ten odcinek Via Carpatii na pewno się opóźni, bo pierwotnie z Domaradza do Krosna mieliśmy jechać już w czerwcu tego roku, a teraz stan zaawansowania prac to zaledwie 15%. Nowy przetarg ma zostać ogłoszony.

0: powietrze polarne morskie panuje dzisiaj w naszym kraju. Najładniej na północy i południowym wschodzie, poza tym przelotne opady deszczu, a z wyjątkiem południowego wschodu także burze, nawet z gradem. 10 maksymalnie na wybrzeżu, do 16 w centrum, najcieplej na południowym wschodzie Polski, tam do 20 stopni Celsjusza.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: RMF Classic z muzyką na pierwszym planie.
3: This is Harry Gregson-Williams.
4: My name is Michael Nyman.
5: This is Howard Shore.
6: Hi, my name is Don Davis.
7: RMF Classic. It's my great pleasure to say hello to you and thank you very much for listening. Patrick Doyle.
2: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Iron Man, część trzecia i filmowa muzyka Briana Tylera na Wydziale Kultury w RMF Classic. Muzyka Polonika Nowa, ten festiwal rusza dziś w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Tegoroczna edycja pod hasłem Zmysły ukazuje najświeższe tendencje polskiej muzyki współczesnej. Jednym z tematów będzie słuchanie i odbiór muzyki, jej wykraczanie poza tradycyjne ramy percepcji.
1: Muzyka Polonika Nowa. Hasło przewodnie – zmysły. Festiwal bada wielozmysłowość odbioru muzyki, angażując wzrok, dotyk, ruch i nie tylko. Słońce, powietrze, popiół – teatralny tryptyk o katastrofie ekologicznej z muzyką Wojciecha Błażejczyka i udziałem Agaty Zubel. Pięknienie – intymny wieczór z muzyką Jagody Szmytki, łączący dźwięk instrumentów z grafikami artystki. Zoom in, zoom out – eksperyment przestrzenny, słuchanie muzyki z bliska, bezpośrednio na scenie oraz oddalenie na balkonach NFM. Pomieszanie zmysłów. Seans sensoryczny w galerii Toy Piano, oferujący wielozmysłową dezorientację. Dźwięk, obraz, smak i zapach. Światło, cień, światłocień. Symfoniczny wieczór pełen kontrastów. Od dźwiękowej ekspozycji ognia po studium mitycznego mroku w utworach Żanety Rydzewskiej i Michała Ziółkowskiego. Noc muzeów, NFM, galeria dźwięków, budynek NFM jako arena dla gier VR, treningu fitness, muzyką interaktywnych instalacji w projekcie Random Check oraz wiele innych mini koncertów jako dań degustacyjnych dla zaczynających przygodę z muzyką współczesną. H704214, czyli barwa sepi w kodzie HEX. 9 premierowych miniatur będących dialogiem kompozytorów z Wrocławia i z Poznania. Wolumen. Finałowy koncert spółdzielni muzycznej, od metalowej energii i oślepiającego światła po całkowite wyciszenie. 14 maja, Narodowe Forum Muzyki i nie tylko. Ponad 60 utworów i projektów dźwiękowych, 22 prawykonania. Kompozycje symfoniczne, kameralne, jak i miniatury, instalacje audio-wideo oraz seanse sensoryczne. Zapraszamy.
0: Zmysły pod takim hasłem festiwal Muzyka Polonika Nowa od dziś do niedzieli w NFM. Już teraz uwaga, mamy dla Was podwójne bilety na sobotę na godzinę 18 na koncert Światło Cień. Światło Cień zagrają flecista Łukasz Długosz i NFM Filharmonia Wrocławska pod batutą Jeffreya Patersona. Zabrzmią m.in. utwory Jagody Szmytki, kompozytorki rezydentki festiwalu Muzyka Polonika Nowa. W sprawie biletów na koncert Światło Cień piszcie teraz na adres redakcja@rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tylko szczerze o filmowych premierach. Najgłośniejsze seriale pod lupą. Wszystko, czym żyje świat kina. I dużo dobrej zabawy. Nie ma takiego filmu.
2: W najbliższym odcinku zastanowimy się, dlaczego tak kochamy reality shows.
3: Pogadamy też o tym, na jaki serial w tym roku absolutnie nie czekamy.
2: W kinach bardzo delikatna i subtelna propozycja.
3: A nieco mniej subtelna hollywoodzka pozycja właśnie kręci się w Łodzi, więc zajrzymy za kulisy.
2: Natalia Ryba
3: i Jacek Cygan.
1: Nie ma takiego filmu. Nowy program w RMF Classic. Już w sobotę po 15:00. Więcej materiałów na social mediach RMF Classic.
4: Reklama.
5: Po lewej mijamy słynną operę. Tam w oddali malowniczy widok na Pałac Schönbrunn. A za chwilę usiądziemy w najpiękniejszej wiedeńskiej kawiarni.
1: Słuchaj RMF Classic i poznawaj atrakcje turystyczne Wiednia. A jeśli chcesz przeżyć przygodę po wiedeńsku, graj o niezapomniany weekendowy wyjazd do Wiednia. Szczegóły na rmfclassic.pl.
6: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
14: A co tam w Carrefourze?
15: Odlotowa okazja. Megalekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Po reklamie.

0: pierwszy wiedeński klasyk Józef Haydn i jego ostatnia 104. londyńska symfonia. Wracamy do naszego najważniejszego tu i teraz, do festiwalowych wydarzeń.
1: 19. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie. Studio festiwalowe RMF Classic.
0: Mamy dzień drugi festiwalu, pełną parą idą próby do koncertów, w tym do sobotniej międzynarodowej gali seriali w Tauron Arenie. Wśród muzyków z mikrofonem krąży nasza wysłanniczka Jadwiga Polus.
2: Widzę, że w czasie przerwy wciąż ćwiczysz. Powiedz proszę, jak dużo solówek będzie miała harfa w czasie tej niezwykłej gali?
3: Sporo, jak się okazuje. Mamy bardzo dużo utworów, więc tych utworów faktycznie jest dużo i wszystkie instrumenty mają swoje partie solowe. Harfie często się ten wyjątkowy moment w muzyce przepisuje, żeby zagrać coś bardzo magicznego. Jest kilka takich momentów.
2: Jesteś takim magikiem nastroju.
3: Zgadza się. Harfie się przypisuje, prawda? No, także jest kilka takich miejsc.
2: A powiedz, która jest najbardziej wymagająca?
3: Jeszcze nie przegraliśmy wszystkiego, ale z tego, co teraz zagraliśmy, na pewno Star Wars. Zdziwiłem się, bo nie wiedziałem, że będzie aż tak emocjonalnie, ale też przede wszystkim skomplikowanie, bo jest tam dużo faktycznie do zagrania i trzeba być od razu w punkt i trzeba wiedzieć co i jak, a mamy mało czasu i dużo utworów, więc no tutaj muszę się skupić.

0: Widzę przed tobą bardzo nietypowe instrumenty. Chyba nie co dzień grasz na takich perkusjonaliach. Co to jest?
1: Tak, mam tutaj różne metalowe z grubsza instrumenty. To są kowadła, różne trójkąty, pręty metalowe. Tam na tamtym statywie jest waterphone, do niego jeszcze można wlać wodę i właśnie na tych prętach, jak się na przykład takim smyczkiem przeciąga, daje taki dźwięk prawie jak z horroru, czy no taki nieziemski.
0: I to w której partyturze takie instrumenty grają?
1: Dużo jest w suicie do serialu Pingwin.
0: Ona jest mroczna.
1: Zgadza się, tutaj nie są to normalne bębny, tylko są to różne metalowe kosze na śmieci, talerze są też z takich blach.
0: A czy możemy podejść do którejś z tych instrumentów i delikatnie wydobyć dźwięki, o których opowiadasz? Ojej, tu są nawet jakieś takie dziwne maski, czaszki.
1: Co to jest? To jest akurat aztecki gwizdek śmierci.
0: Jak to brzmi?
1: Akurat ja na nim gram. Dzisiaj pierwszy raz.
0: Tylko taka próba. Przerażające.
1: Tutaj są przeróżne dźwięki. Ze złomu.

marsz z produkcji Pingwiny, temat Mika Giacchino, prosto z próby pod batutą maestro Dirka Brosse. Jadwiga Polus rozmawiała z muzykami orkiestry Akademii Beethovenowskiej, z harfistą Adrianem Nowakiem i perkusistą Ziemowitem Gołojuchem. Międzynarodowa gala seriali w sobotę już w ramach 19 FMF-u, a dziś jeszcze magia Jamesa Newtona Howarda w Centrum ICE Kraków na próbę i tego wydarzenia zajrzymy jeszcze z mikrofonem RMF Classic. Tu czwartkowy Wydział Kultury, teraz na Wydziale Muzyka z rozdzielenia Teodor Shapiro, autorem tych nut.

19. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie. Zapraszają RMF Classic i Krakowskie Biuro Festiwalowe.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Cześć, to Tytus Hołdys. Między ścieżkami to mój autorski program, w którym oprowadzam Was po świecie najpiękniejszej muzyki filmowej. Nasz następny przystanek to Kraków. To będzie bowiem spotkanie towarzyszące Festiwalowi Muzyki Filmowej. Wysłuchamy tematów z wielu polskich produkcji. Pojawią się chociażby kompozycje Pawła Lucewicza, Wojtka Urbańskiego oraz Jana Sanejko. Do tego świat seriali, czyli muzyka z For All Mankind czy Yellowstone. Nie zabraknie również tych prawdziwych magicznych kompozycji od Jamesa Newtona Howarda.
2: Między ścieżkami. Już dziś po 18:00 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza.
5: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
4: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10:00 na YouTube RMF Classic.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
12: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
3: Po reklamie.

Dokładnie za kwadrans 16, tu RMF Classic, czwartkowe popołudniowe Wydział Kultury, magazyn do 18. Zapraszam, Dariusz Stańczuk. The Blues Brothers już za chwilę w naszym kinie. Zajrzymy też do łódzkiego EC1, gdzie wystawa Kino Polonia. Teraz Sonia Belusowa i Johna Ostinelli i muzyka tego duetu do filmowej produkcji One Piece, kurs na Grand Line.

0: o tym, że każdy kogoś potrzebuje, tak od serca, The Blues Brothers. Polecamy dobre kino, także to nasze rodzime, zwiedzając wystawę Kino Polonia w przestrzeni łódzkiego EC1 w Narodowym Centrum Kultury Filmowej. Mieści się ta wystawa, wystawa o ponad 130-letniej polskiej kinematografii, od jej prapoczątków po współczesność. W ramach naszego radiowego cyklu Kino Polonia zwiedzamy najciekawsze strefy tej wystawy. Zaczęliśmy od Kazimierza Pruszyńskiego, który braci Lumière nawet wyprzedził, eksperymentując z pierwszymi urządzeniami do filmowania. Było już o Hollywood, o polskich filmowcach tworzących potęgę Hollywoodu. Zwiedziliśmy sekcję poświęconą Andrzejowi Wajdzie, a także Pułkownikom, czyli filmom odrzuconym przez PRL-owską cenzurę. W najbliższą sobotę po 10:00 mowa będzie o kultowych polskich serialach. Kino Polonia. Na tę wystawę zapraszamy także na rmfclassic.pl, gdzie do wysłuchania podcasty z nagrań z poszczególnych stref tej wyjątkowej ekspozycji wystawy Kino Polonia.
1: Wydział Kultury RMF Classic.
0: Tymczasem wracamy do klasyków muzyki nie do końca trafnie zwanej poważną. Johann Baptist Neruda, Sinfonia w tonacji A-dur i presto z tego dzieła.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
10: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5-litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
0: Po reklamie.
11: Już 16. Grzegorz Jasiński i w RMF Classic najświeższe fakty.
12: Wypadek lotniczy na Mazowszu w Baranowie koło Grodziska Mazowieckiego podczas podchodzenia do lądowania z nieustalonych obecnie przyczyn spadł na pas startowy i chwilę później zapalił się wiatrakowiec. Dwóm osobom znajdującym się na pokładzie udało się samodzielnie opuścić maszynę. Obie z lekkimi obrażeniami trafiły do szpitala. Okoliczności wypadku wyjaśnia Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Warszawski urząd dokonał transkrypcji aktu małżeństwa dwóch mężczyzn zawartego w Niemczech. Na konferencji prezydenta Warszawy był nasz reporter. Jak Rafał Trzaskowski tłumaczył tę decyzję?
13: Mówił, że to czysto techniczna procedura. Rafał Trzaskowski zaznaczył, że dzisiejsza decyzja nie jest doskonała, bo jeden z małżonków na akcie małżeństwa wpisany jest w rubryce kobieta. Brakuje także przepisów, które określają prawa takich małżonków.
14: Ja jako szef Urzędu Stanu Cywilnego jestem zobowiązany dokonać takiej transkrypcji.
13: Rafał Trzaskowski podkreślił także, że od dziś warszawski urząd będzie przepisywał wszystkie podobne akty małżeństwa, jakie do niego wpłyną.
12: Informował dziennikarz RMF FM Michał Krasoń. Jeden z inicjatorów referendum odwoławczego Aleksandra Miszalskiego z Urzędu Prezydenta Miasta Krakowa, Jan Hoffman, wezwał w liście otwartym urzędującego prezydenta do udziału w publicznej debacie. Hoffman, pełniący funkcję przewodniczącego Rady Dzielnicy Stare Miasto w Krakowie, podkreślił, że chce merytorycznej debaty o referendum, o planie ogólnym miasta Krakowa i przyszłości miasta. Rzeczniczka prezydenta miasta oświadczyła, że Aleksander Miszalski przygotowuje odpowiedź na list Hoffmana.
15: Śledzimy fakty.
12: Uwaga pasażerowie, opóźnienia na linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej na linii łączącej Wrzeszcz z Gdynią Główną przez Osowę. Powodem uderzenie pioruna w sąsiedztwie przystanku Gdańsk-Rębiechowo, przez co miało dojść do chwilowej awarii urządzeń sterowania ruchem. Synoptycy ostrzegają przed burzami w 7 województwach północnej i centralnej Polski. Gdzie może być niebezpiecznie?
0: Najsilniejsze burze dzisiaj przede wszystkim w Wielkopolsce, na Pomorzu, a także na Mazowszu. To potwierdza synoptyk IMGW Agnieszka Prasek. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
0: Wraz z burzami do Polski zbliżają się duże opady deszczu. Co nas dokładnie czeka dzisiaj i w najbliższych dniach?
9: Dzisiaj intensywne opady właściwie w centrum i na północy Polski. Tutaj lokalnie 10 mm, porywy wiatru do 75 i 80 km na godzinę.
0: A potem ten deszcz będzie coraz mocniejszy już w nocy i jutro?
9: W piątek spodziewamy się intensywnych opadów deszczu, lokalnie 25-30 mm, porywy wiatru do 80 km na godzinę, do tego grad i niewykluczone, że lokalnie będą tworzyć się superkomórki burzowe.
0: Tak, pogoda może być po prostu niebezpieczna?
9: Mamy suszę hydrologiczną, te intensywne opady deszczu mogą lokalnie doprowadzać do podtopień.
0: Ta pogoda ma się uspokoić według najnowszych prognoz po weekendzie, na początku przyszłego tygodnia.
12: Relacjonuje sprzed siedziby IMGW reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Ważna informacja dla turystów wybierających się w Tatry. Już w poniedziałek zacznie się remont popularnego szlaku drogi do Morskiego Oka. Nie tylko nie będzie można tam dojechać, ale nawet dojść.
15: Remont, który ma potrwać od 18 maja aż do końca miesiąca, zakłada wymianę nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 3 km od ronda na Łysej Polanie do fragmentu drogi między Polaną Palenicą i wodogrzmotami Mickiewicza. W tym czasie droga zostanie zamknięta dla ruchu kołowego, co oznacza, że nie będzie można dojechać do parkingu na Polanie Palenicy, a także korzystać z transportu wozami konnymi czy busami elektrycznymi. To jednak nie wszystko. Jak zapowiada inwestor, od 25 do 29 maja, czyli w ostatni tydzień miesiąca, wstrzymany będzie także ruch pieszy, czyli nie będzie można dojść do Morskiego Oka najłatwiejszym i najbardziej popularnym szlakiem.
12: Zapowiada Maciej Pałachicki.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
11: Na pogodę w Polsce działa niż i dość chłodne polarne morskie powietrze, najładniej na południowym wschodzie i na północy, poza tym przelotne deszcze, a za wyjątkiem południowego wschodu także burze, nawet z gradem uważajcie. 10 nad morzem maksymalnie, do 12 na północnym zachodzie, do 16 w centrum i najcieplej do 20 stopni na południowym wschodzie Polski.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
16: RMF Classic i wszystko gra.
17: Pozdrawiam, Artur Andrus.
18: Alicja Majewska.
19: Stanisław Janicki.
17: Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy RMF Classic, do których sam należę, Janusz Gajos.
16: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Przystanek Alaska i filmowa muzyka Davida Schwartza. Wydział Kultury RMF Classic. Muzyka wobec przemian współczesnego świata. To temat 38. Krakowskiego Międzynarodowego Festiwalu Kompozytorów. Gościem specjalnym tej edycji jest uznany japoński kompozytor rezydujący w Wielkiej Brytanii Dai Fujikura. W lutym Dai zaprezentował swoją nową operę o życiu słynnego rysownika Hokusaja, The Great Wave, Wielka Fala. Na festiwalu utwory Fujikury wykonuje Quasars Ensemble, a także wiolonczelista Michele Marco Rossi. W programie także koktajl elektroniczny. To jest popis studia muzyki elektroakustycznej Krakowskiej Akademii. Do tego koncert włoskich muzyków na cześć kompozytora Silvano Buffottiego. 38. Krakowski Międzynarodowy Festiwal Kompozytorów potrwa jeszcze do niedzieli. Szczegóły na rmfclassic.pl.
1: Wydział Kultury RMF Classic.
0: Kraków do niedzieli gości także tuzów światowej filmowej muzyki, tuzów soundtracków takich choćby jak James Newton Howard, który przygotowuje się jeszcze pilnie do dzisiejszego popisu w Ice Kraków. I na tę próbę 19 FMF-u zajrzymy już za chwil parę. Na razie przyjaciel Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie, Hans Zimmer i słynny temat z filmowej Incepcji.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Mam poczucie, że mnie Bozia przysłała do sprawy różnych rzeczy dla kobiet, między innymi w tej, żebyśmy się przestały, dziewczyny cudne, bać starzenia.
3: Czy uczysz tego kobiety?
2: Absolutnie jest to moja misja, słuchaj, jedna z wielu do kobiet.
1: Na spotkania Ikony z ikonami.
4: W najbliższym programie porozmawiam z Katarzyną Miller.
1: Kaja zaprasza w sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
5: Reklama.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Po reklamie.

0: Krausowska Anen Polka w RMF Classic. To jest czwartkowe popołudnie z magazynem Wydział Kultury. A kultura w Krakowie to w tym tygodniu przede wszystkim 19. edycja Festiwalu Muzyki Filmowej. Drugi dzień 19. FMF-u. Drodzy Państwo, to jest magia Jamesa Newtona Howarda. Próby do tego koncertu trwają właśnie w centrum ICE Kraków. Na miejscu nasza wysłanniczka Magda Juszczyk. Cześć Magdo.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Bardzo się postarałam, by ukryć się, ale...

0: jednocześnie być na tyle w ekspozycji, by nasi słuchacze i ty, Darku, usłyszeli to, co dzieje się na scenie Ice Kraków.
1: Słyszymy, słyszymy.
0: Zamilknę na moment, posłuchajcie tego. To są momenty, kiedy pojawiają się mimowolnie dreszcze, gęsia skórka.
1: Ja nawet rozpoznaję. The Hanging Tree.
0: Wspaniały jesteś dziennikarz.
1: To znaczy, że słychać, Magdo, po prostu, wiesz, wspaniale. Słychać.
0: Najpierw chyba powiedziałabym o dyskomforcie, jaki mam, trochę będąc złodziejem tych scenek, tych sytuacji. Czuję się, jakbym wykradała diamenty, perły, bo przed tym dzisiejszym wieczornym koncertem to, co zobaczyłam na scenie w Ice Kraków, każe mi myśleć, że czeka nas naprawdę bardzo wyjątkowy wieczór. Aczkolwiek po tym, co się wczoraj wydarzyło w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego, trudno myśleć, że może być jeszcze lepiej, bo po pierwsze jazz tam się pojawił jako muzyka filmowa. Jazzmeni niesamowicie oddani dobru kina. No a okazuje się, że giganci z Hollywood, na przykład James Newton Howard, mają dla nas asy w rękawie. I wszyscy wiemy, że Czarownica, że Fantastyczne Zwierzęta, że Igrzyska Śmierci czy Pretty Woman, ale też Krwawy Diament, Wielki Kanion, Piotruś Pan, Osada, Znaki. To wszystko dzisiaj ma szansę pojawić się na scenie i zaczarować nas, jak to właściwie często się dzieje na Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Ja śmiem twierdzić, że to jest Kraków podczas Festiwalu Muzyki Filmowej jest najlepszą wersją tego miasta, a powtarzam to za zgodą szefowej festiwalu Agaty Grabowieckiej, która w rozmowie przystała na to, by tak właśnie przedstawiać i Kraków, i Festiwal Muzyki Filmowej. Czasem myślę, że nic już właściwie zaskakującego nie przeżyję podczas tego festiwalu i za każdym razem wydarza się coś tak niezwykłego, że twierdzę, iż obecność na wydarzeniach Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie jest obowiązkowa. Na szczęście mamy sprzęt do łączenia się ze studiem RMF Classic i możemy zagwarantować słuchaczom relacje z pierwszej ręki, doniesienia. I ty, Dariuszu, trzymasz swoją profesjonalną rękę na pulsie, byśmy to wszystko
1: obie nawet
0: my dostarczyli, tak, a słuchacze otrzymali. Dodam jeszcze, że James Newton Howard dzisiaj będzie gospodarzem i narratorem podczas tego koncertu. Ja na to bardzo czekam, bo to są takie spotkania z artystami ze świata, na ogół niedostępnymi dla nas i nagle stają się podzielającymi tę samą pasję i frajdę ludźmi z krwi i kości. I tak dzisiaj właśnie będzie w tej przepięknej sali Ice Kraków. I to będzie też moment uniesień oraz merytorycznej jakiejś wiedzy, bo na to liczymy, że jako narrator James Newton Howard zdradzi nam jakieś tajemnice hollywoodzkiego świata.
1: No i ploteczki na pewno też, bo to jest bardzo, tak, to jest bardzo otwarty, przyjemny facet. Miałem tę przyjemność właśnie chociażby na otwierającej FMF konferencji pogwarzyć z maestro. No i cóż, no to jeszcze się łączymy, Magdo, koło 18:00 na cztery ręce. Ty z Centrum Ice, a ja z Podkopca Kościuszki w Krakowie. The Magic of James Newton Howard. 19:00 w Ice Kraków. Żegnamy się na razie z Magdą Juszczyk.
0: Bardzo dziękuję,
1: Magdo. Do usłyszenia. No i odliczamy godziny, minuty już właściwie do tego wieczoru. Dzień drugi 19 FMF-u.
2: 19 Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie. Zajrzyjmy na backstage.
1: Zaglądamy, tak jako się rzekło, około 18:00 jeszcze do Centrum Ice, a teraz wywołana już pieśń The Hanging Tree, James Newton Howard, Igrzyska Śmierci, Kosogłos, Hanging Tree tam właśnie śpiewa, o już słyszymy, Jennifer Lawrence we własnej osobie. They say who murdered three.

0: ciśnie.
1: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
0: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
1: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Po reklamie.

0: całkiem nowym filmowym projekcie Hail Mary użyto tę piosenkę. Tak tu muzykują Beatlesi. Two of Us śpiewali Liverpoolczycy dwaj, John Lennon i Paul McCartney. Ten drugi pan udziela się w nowym projekcie kolegów Rolling Stonesów. Niespełna 3 lata po Hackney Diamonds Stonesi zadebiutują z kolejnym 25. już albumem Foreign Tongues. Obce języki zapowiadane są jako dynamiczny, nowoczesny album zachowujący charakterystyczne brzmienie. Stonesi wkraczają w nowe obszary muzyczne, liryczne. Tak się o tym pisze, tak się o tym mówi. Być może pomóc w tym wszystkim miały zarejestrowane na tej płycie gościnne występy takich muzyków jak rzeczony Paul McCartney, jak Robert Smith z The Cure, czy Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood włączyli też do nagrań popisy kolegi Charlie'ego Wattsa, nagrane tuż przed odejściem perkusisty Stonesów 5 lat temu. Oficjalna premiera nowej płyty Rolling Stonesów, albumu Foreign Tongues, 10 lipca.
1: Wydział Kultury RMF Classic.
0: Na wydziale już za chwilę Italiana suita, 3. suita Ottorina Respighiego, a teraz już scena z Karnawału Zwierząt, słynnego cyklu Camilla Saint-Saënsa.

0: reclamă. Bov Media, expertanie
1: masz. Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
2: Oszczędzam.
1: O, a ile?
2: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
3: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
0: Bo w Media Expert taniej masz.
4: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
12: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
0: Po reklamie.
15: Czwartek, 14 maja, 17 punktualnie, Grzegorz Jasiński i w RMF Classic Fakty.
16: Paweł Jaskanis stracił stanowisko dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Powodem zwolnienia było naruszenie przez dyrektora umowy dotyczącej warunków organizacyjnych i finansowych muzeum oraz jego programu operacyjnego, a także nadużycie dobrej reputacji instytucji. To konsekwencje głośne i w każdym tego słowa znaczeniu imprezie techno w Wilanowie.
17: Do godzin porannych, czy nocnych, późnonocnych jest to po prostu niedopuszczalne.
18: Dlaczego ileś tam tysięcy ludzi nie mogło spać? Dzisiaj wszystko można za pieniądze kupić, nawet naszą bezsenną noc.
16: Przed południem dyrektor w rozmowie z naszą reporterką przepraszał, ale jak widać to nie wystarczyło.
19: Będę zawsze przepraszał, jak ktoś mnie zapyta i będzie miał pretensje, to powiem, że miał rację. Zapewne było za głośno.
16: Pełniącym obowiązki dyrektora został dotychczasowy wiceszef placówki Piotr Gurajec. Ponad dwa tygodnie temu Komisja Europejska zgodziła się na uruchomienie rekompensat za drogie nawozy i paliwo. Rolnicy narzekają, że wciąż nie ma konkretów w tej sprawie.
20: Najpierw słyszeliśmy, że czekamy na tą decyzję Komisji Europejskiej, ta decyzja jest. Teraz słyszymy, że czekamy na kolejną decyzję, która miałaby obejmować fundusze bezpośrednio z Unii Europejskiej, żeby ominąć wsparcie ze środków krajowych, czyli wsparcia krajowego nie będzie, bo po prostu pieniędzy w budżecie nie ma. Postrzegamy to jako gra na czas.
16: Mówił Damian Murawiec, rolnik spod Elbląga.
21: Poznaj fakty.
16: Dwukilometrowy korek na autostradzie A6 w kierunku Trójmiasta między węzłami Szczecin, Kijewo i Dąbie. Po zdarzeniu trzech samochodów osobowych ruch odbywa się tam tylko pasem awaryjnym. Naukowcy z Politechniki Krakowskiej biją na alarm. Kopiec Kościuszki coraz bardziej się osuwa. Zagrożenie dla obiektu jest coraz większe, mówiła naszemu reporterowi profesor Elżbieta Pilecka. Wskazują na to wyniki szerokich badań.
1: Pozwoliły one ocenić aktualny stan kopca, a modelowania numeryczne pozwoliły nam prognozować, co się może dalej stać. Stan kopca nie jest dobry. Konieczne jest wzmocnienie kopca Kościuszki.
2: Tutaj wiadomo, że nie mamy modelu katastroficznego, że kopiec się rozpadnie już zaraz natychmiast. Natomiast musimy brać pod uwagę, że no, sytuacja, kiedy byłyby ulewne deszcze, mogłyby być negatywne. A te wszystkie propozycje chętnie będziemy realizować. Wolałbym etapowo, chyba że w całości otrzymalibyśmy środki, ale nie będziemy siedzieć i mówić, nie mamy pieniędzy, chcemy działać.
16: Zapowiada Piotr Dobosz, prezes Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie. A w przyszłym tygodniu w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie padną pytania o świadomość, tajemnice mózgu oraz wszechświata. Startuje kolejna odsłona Copernicus Festival. To popularno-naukowe wydarzenie, które tym razem skupiać się będzie m.in. wokół pytań o złożone procesy ewolucji człowieka oraz powstawanie świadomości. W programie wykłady wybitnych naukowców.
22: Między innymi przyjeżdża do nas Anil Seth, badacz świadomości, John Hawkes, który bada antropologię i no, zna się najlepiej na historii naszego gatunku. Będzie z nami Hianta Pierce, która z kolei bada mikrofalowe promieniowanie tła i sekrety naszego początków, tak naprawdę naszego wszechświata, ale mamy także licznych gości, którzy zajmują się właśnie czy to mamutami, czy to ewolucją człowieka.
16: Zapowiadała Diana Sałacka z Copernicus Festival. Impreza zacznie się 19 maja.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
15: Chłodne, polarne morskie powietrze i niż wpływają na pogodę w Polsce. Najładniej wciąż na północy i południowym wschodzie. Poza tym przelotne opady deszczu, za wyjątkiem południowego wschodu właśnie także burze. Trzeba uważać. Do 10 nad morzem, do 16 w centrum kraju, najcieplej na południowym wschodzie Polski, do 19 miejscami 20 stopni.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
24: RMF Classic. Tylko dla twoich uszu.
25: Tu Włodek Pawlik.
26: Malarzysko Piotr Paleczny.
27: Mówi Adam Makowicz.
28: Nazywam się Rafał Blechacz.
29: Mówi Leszek Możdżer. Słuchacie RMF Classic.

0: Czwartkowe popołudnie w RMF Classic magazyn Wydział Kultury w naszym kinie Terminator, Dzień Sądu i filmowy temat Brada Fidela w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Hamlet, słynny tekst Szekspira, na warsztat wziął reżyser Kamil Białaszek. Antek Sztaba gra rolę tytułową. W ostatnich już próbach przed premierą to przedstawienie z wywołanymi twórcami rozmawiała Natalia Grzeszczyk.
1: Wydział Kultury RMF Classic.
2: Jest konflikt człowieka ze światem pod takim względem, że jest to człowiek, który z jakiegoś powodu nie przyzwyczaił się jeszcze do okrucieństwa i zasad funkcjonowania tego świata. I Hamlet jest jakiś uroczo naiwny w tym swoim konflikcie z tym światem, mówiąc o jakiejś niesprawiedliwości i o zepsuciu i zgniliźnie. Tak naprawdę jakby się obudził dopiero dzisiaj, jakby dopiero tego dnia, którego to wygłasza, uświadomił sobie, że tak jest.
3: Hamlecie drogi, to co sobie nałożyłeś na ten tekst, żeby on miał sens?
4: Myślę, że ciekawsze jest to, co reżyser Kamil Białaszek zdjął z oryginalnego tekstu Szekspira, a zdjął z niego kilka ważnych, przynajmniej dla postaci Hamleta, elementów, jakim są jego monologi, które dają widzowi dostrzec insight Hamleta w tym momencie, gdzie właśnie on ma szansę na wypowiadanie tych wszystkich swoich obserwacji na temat niesprawiedliwości świata, na temat tego zła i tego, jak on siebie odnajduje w tym. Kiedy mu to zabieramy i zaczynamy widzieć go tylko w faktycznych sytuacjach, jak on się zachowuje wobec reszty dworu, wobec swojej matki, wobec swojej kobiety i jak realizuje też narzucony przez ducha ojca plan, no to się okazuje, że to nie jest taka szlachetna postać, jakby się mogła wydawać i też zadania, które Kamil stawia, jeszcze to podkręcają.
0: Kamil Białaszek, reżyser i grający Hamleta Antek Sztaba, o ich Hamlecie opowiadali. Zobaczyć ten spektakl można już w tę sobotę. Premierowy pokaz właśnie w tę sobotę, 16 maja w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Polecamy, zapraszamy. GoldenEye, Bondowski, wątek w naszym radiowym kinie RMF Classic już teraz. Temat ten skomponował Bono, frontman U2, śpiewa Tina Turner.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Słowo koncert kojarzy nam się z dużą salą i tłumem publiczności, ale przecież przez wieki muzyka brzmiała zupełnie inaczej, kameralnie, intymnie. Nie było dystansu między muzykami a słuchaczami. Dlatego zapraszam dzisiaj na zupełnie inny, na koncert zamkowy. Płyta mało znanej wytwórni RBM z 1986 roku.
1: Muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.
3: Reklama.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
5: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.

0: opus 90, numer drugi w tonacji S-dur, Impromptu Franciszka Schuberta, związanego z Wiedniem romantyka. Wracamy do Krakowa, gdzie od wczoraj 19. Festiwal Muzyki Filmowej. Dzień drugi to magia Jamesa Newtona Howarda. Dzisiejszy koncert batutą poprowadzi ten VIP świata zawodowo umuzycznionego kina. W wiązance tematów mistrza, tematów z filmowego cyklu Hunger Games, Igrzyska Śmierci, wystąpi wokalistka Anna Andrzejewska, która tak mi opowiadała o tym, jak znalazła się w line-upie artystów 19. odsłony FMF-u.
1: 19. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie. Za kulisami.
2: Ja mam taką osobistą anegdotę, bo sobie zdałam sprawę. Ja w ogóle oglądałam wszystkie części Igrzysk Śmierci. No i ten utwór teraz przy tym, co się dzieje na świecie, on często wraca. Gdzieś tam jest soundtrackiem do różnych takich poruszających filmów, które gdzieś tam krążą w sieci. I pamiętam ostatnio, znaczy jak dostałam telefon, że jest taka propozycja, no to w ogóle nie mogłam w to uwierzyć. Popłakałam się ze szczęścia, dawno mi się to ostatnio nie zdarzyło. I przypomniała mi się taka sytuacja, że słucham tej piosenki dawno, dawno temu. Nie jestem w stanie nawet określić, kiedy to było. I sobie pomyślałam, Boże, jak ja bym to zaśpiewała. Że to jest piosenka idealnie dla mnie. Ona jest... ona może nie wymaga od wokalisty jakiejś akrobacji, ale to jest dokładnie to, co mnie w muzyce porusza. Czyli tutaj można serce wyłożyć i przyznam, że słuchałam teraz z tej piosenki namiętnie przez ostatni miesiąc i tak sobie przetransponowałam to na swoje życie i tak napędza mnie do walki.
0: Tytuł piosenki?
2: The Hanging Tree.
0: A z innej beczki też jak cała obsada cenisz sobie współpracę z maestro Jamesem Newtonem?
2: Ja generalnie przyznam, że już w ogóle nawet internetowo miałam jakiś drobny kontakt z panem Howardem i to jest taki zaszczyt, bo w sumie w moim życiu spotkałam się z takimi sytuacjami, że te osoby gdzieś tam najwyżej są najbardziej takie serdeczne, takie

0: Ciepło, które teraz obserwowałam na próbie, no to jest poruszające, że ktoś taką energię od siebie daje i no mam troszeczkę stresik, ale jednocześnie to jest jakaś niesamowita przygoda, która się wydarzyła teraz i wydarzy się.
1: Tak, no to stresik, po prostu konkretny, ale sympatyczny, ciepły facet.
0: Dokładnie tak, jak i wszyscy powinniśmy być właśnie, uprzejmy, cudowny, kulturalny, no i przezdolny. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy RMF Classic. Nazywam się Anna Andrzejewska i zapraszam na koncert Magia Jamesa Newtona Howarda.
1: Anna Andrzejewska zaśpiewa w koncercie Jamesa Newtona Howarda jeszcze dziś wieczorem o 19:00. Wszystko się zacznie w Centrum Kongresowym ICE Kraków. O 18:00 jeszcze za niecałe pół godziny połączymy się z Magdą Juszczyk, która podpatruje jeszcze artystów przygotowujących się do tego wieczoru. A teraz przedsmak FMF-owej festiwalowej soboty i gali seriali w Tauron Arenie. Bridgertonowie przypomną się tematem Chrisa Bowersa A Simple Dance Lesson.

Poczuj ekscytującą atmosferę Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Zapraszamy do świata magii.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Cześć, to Tytus Hołdys. Między ścieżkami to mój autorski program, w którym oprowadzam Was po świecie najpiękniejszej muzyki filmowej. Nasz następny przystanek to Kraków. To będzie bowiem spotkanie towarzyszące Festiwalowi Muzyki Filmowej. Wysłuchamy tematów z wielu polskich produkcji. Pojawią się chociażby kompozycje Pawła Lucewicza, Wojtka Urbańskiego oraz Jana Sanejko. Do tego świat seriali, czyli muzyka z For All Mankind czy Yellowstone. Nie zabraknie również tych prawdziwie magicznych kompozycji od Jamesa Newtona Howarda.
2: Między ścieżkami. Już dziś po 18:00 w RMF Classic.
3: Beethoven przypomni się fragmentem drugiej symfonii, będzie Carmen, Bizeta, Animalsi także nam zagrają, zaśpiewają, to jeszcze przed 18:00 u nas w RMF Classic. Dariusz Stańczuk, polecam, zapraszam. Fortepian filmowy, tytułowy, teraz w naszym radiowym kinie, Michael Nyman, filmowa muzyka.

Obiecani Animalsi i Dom Wschodzącego Słońca, 17:50 na wszystkich czasomierzach w RMF Classic. 14 maja, czwartkowe jeszcze popołudnie, a ten wieczór to będzie drugi wieczór uroczysty 19 Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie i ten dzień drugi to będzie magia Jamesa Newtona Howarda. Jeszcze 10 minut i połączymy się z Ice Kraków, gdzie ostatnie dosłownie szlify i próby i próbki przed dzisiejszym wieczorem. Polecę jeszcze FMF-owo nasze live'y na socialach RMF Classic o 18:30, magia Jamesa Newtona Howarda, i na live'ie na Instagramie, na Facebooku będziemy mówić o tym, co FMF-owo się będzie dzisiaj działo z Jamesem Newtonem Howardem, także muzycznie. Do tego strefy RMF Classic w Tauron Arenie FMF-owe polecamy. Strefa Bridgertonowie 16 maja, w sobotę 17 maja, magiczna atmosfera przed areną, Tauron Areną, Harry Potter i jego, i nasza magiczna strefa przed wejściem do Tauron Areny, przed finałowym wieczorem Harry Potterowym 19 Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. To wszystko serdecznie polecamy i jeszcze 9 minut i nasz live połączenie z Centrum Ice Kraków przed dzisiejszym koncertem The Magic of James Newton Howard w ramach 19 FMF-u. Tymczasem Georges Bizet i suita Carmen.

0: Reklama.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil, na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza
2: i sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki,
1: co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
3: Po lewej mijamy słynną operę. Tam w oddali malowniczy widok na Pałac Schönbrunn. A za chwilę usiądziemy w najpiękniejszej wiedeńskiej kawiarni.
4: Słuchaj RMF Classic i poznawaj atrakcje turystyczne Wiednia. Jeśli chcesz przeżyć przygodę po wiedeńsku, graj o niezapomniany weekendowy wyjazd do Wiednia. Szczegóły na rmfclassic.pl.
5: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
0: Citroen. Po reklamie.
7: Punktualnie 18, czyli mamy już wieczór 14 dnia maja Anno Domini 2026 i zgodnie z umową, obietnicą łączymy się raz jeszcze z Ice Kraków. Dzień drugi, wieczór drugi 19 Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie w Ice. Nasza wysłanniczka Magda Juszczyk. Magdo?
8: Dobry wieczór, dobry wieczór. Po dzisiejszych próbach możemy już wysądować, że to będzie wspaniały wieczór. Koncert o godzinie 19 się rozpoczyna, a ja tutaj za kulisami działam i wącham atmosferę. Jest naprawdę wspaniale i mamy gości specjalnych w naszym studiu festiwalowym.
7: Tak, tak, bardzo, bardzo prosimy.
1: 19. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie. Studio festiwalowe RMF Classic.
7: Z Magdą Juszczyk w Ice Kraków za kulisami, prowadząca dzisiejszy koncert Jamesa Newtona Howarda, szefowa muzyczna RMF Classic, Magda Wojewoda Mleczko. Jest także tłumaczka związana z FMF-em w Krakowie, Ksymena Plater-Zyberg. Ksymeno, będziesz na scenie dzisiaj, ale więcej jeszcze zdaje się w sobotę, prawda?
9: Przede wszystkim międzynarodowa gala seriali FMF w sobotę w Tauron Arenie. Będzie muzyka z Białego Lotosu, z Yellowstone, Bridgertonów, co sobie kto wymarzy. Także zapraszam bardzo serdecznie. A dzisiaj będę tłumaczyć galę przyznania nagrody. To jest nagroda imienia Wojciecha Kilara, a nagrodę otrzyma legendarny artysta James Newton Howard.
8: Muzycy bardzo dobrze o nim się wypowiadają. Ty jesteś już za pan brat z gościem festiwalu.
9: Poznaliśmy się przy okazji konferencji prasowej i faktycznie sprawił wrażenie, no i zresztą udowodnił tym, co powiedział, tym jak z nami rozmawiał, że jest szalenie ciepłą, bardzo skromną osobą. Byłam zachwycona tą jego wypowiedzią na temat strachu, który mu cały czas towarzyszy przy tworzeniu muzyki, mimo że ma 40-letnie doświadczenie.
8: Profesjonalizm to jest chyba.
9: Profesjonalizm i jakiś taki autokrytycyzm, który jednocześnie chyba jest konstruktywny, tak mi się wydaje. Dość rzadki teraz też mam wrażenie, więc może właśnie dlatego udaje mu się cały czas tworzyć tak świetną muzykę.
8: Dyrektor muzyczna RMF Classic Magdalena Wojewoda-Mleczko. Jakie emocje na 19. Festiwalu Muzyki Filmowej
10: w Krakowie? Duże właśnie, zeszłam z make-upowni. Włos mam jeszcze nie zrobiony i będziemy się próbować. Dużo pięknej muzyki i to będzie taki koncert szczególny, bo jak widzisz nie ma ekranu. Nie ma ekranu, czyli zostajemy sami z muzyką, z dźwiękiem. James Newton Howard będzie też dyrygował. Nie wiem, że będzie narratorem tego koncertu, czyli to on będzie snuł opowieści. Myślę, że to będzie niesamowite, niesamowite. Będę malutką, malutką częścią tego wieczoru.
8: Domyślam się, że to będzie wspaniałe, ale Zastanawiam się, czy macie to co ja, że za każdym razem myślicie sobie, już lepiej być nie może po jakimś koncercie, że już się więcej cudów nie zdarzy na Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie.
10: Nie, ja tak nie mam. Ja tylko, wiesz, podkręcam volume i apetyt mój rośnie i wydaje mi się, że...
8: I want more.
0: Ale to jest wielkie szczęście, że mamy w tym roku Howarda, prawda? Bo chyba festiwal przez lata starał się go tutaj ściągnąć. Trudno było zgrać kalendarze i wreszcie się to dzieje, a tak wydaje mi się, że swoją drogą faktycznie powiedzieli, że nie będzie obrazu, ale po prostu to jest ta muzyka, która się sama broni. To jest taki najwspanialszy warsztat muzyczny.
10: Uruchamiamy wyobraźnię dzisiaj.
8: Super. Bardzo dziękuję za spotkanie i powodzenia. Trzymam kciuki.
10: Nie dziękujemy.
8: Tak
10: nie,
8: jest.
10: Nie, w ogóle. Nie dziękujemy.
1: 19. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie. Wydarzenia.
7: Dziewczyny nie dziękują. Ja trzymam kciuki także za powodzenie koncertu Magia Jamesa Newtona Howarda o 19. Wszystko się zacznie. To ja pędzę do Centrum Kongresowego ICE Kraków i bardzo dziękuję za to dzisiejsze czwartkowe FMF-owe też spotkanie na Wydziale Kultury RMF Classic. Dariusz Stańczuk, ukłony. Teraz przedsmak tego dzisiejszego koncertu z Jamesem Newtonem Howardem i w naszym filmowym, teatralnym, też radiowym teatrze wyobraźni Królewna Śnieżka i Łowca. Przedsmak repertuarowy dzisiejszego drugiego wieczoru 19. Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie.

Klasyka polskiej muzyki filmowej Jerzy Duduś Matuszkiewicz i jego Janosik. Od tematu przewodniego do tej produkcji rozpoczęliśmy naszą dzisiejszą podróż między ścieżkami w radiu RMF Classic. Dobry wieczór, Tytus Hołdys. Wczoraj w Krakowie wystartował już po raz 19 w historii Festiwal Muzyki Filmowej. Tym pierwszym tegorocznym festiwalowym koncertem była Gala Nagród FMF. Gala, podczas której pojawiły się również kompozycje właśnie Dudusia Matuszkiewicza. Ja z samym Festiwalem Muzyki Filmowej nie mam dziś zamiaru konkurować. Postaram się Was na niego wręcz zabrać. Repertuar tego naszego dzisiejszego spotkania ułożony został przeze mnie właśnie wokół muzyki, która na FMF-ie podczas tych kilku oby słonecznych dni wybrzmi. A tegoroczna edycja festiwalu to jest zdecydowanie edycja programowo udana oraz szalenie ciekawa i różnorodna. No i trudno również o lepszy od festiwalu moment do przypomnienia sobie takiej klasyki polskiej muzyki filmowej, jak i po prostu do takiego bliższego przyjrzenia się, co na tym naszym muzyczno-filmowym podwórku w ostatnim czasie się wydarzyło. A o tym, że wydarzyło się sporo dobrego, to już sami za moment będziecie mieli okazję się przekonać. Na razie jeszcze szczypta dudusiowej klasyki. Tematy z filmów Wierna rzeka i Zaklęte rewiry. Już teraz w radiu RMF Classic.

Jerzy Duduś-Matuszkiewicz i jego przepiękna muzyka filmowa. Na początek temat z historycznego melodramatu Wierna rzeka. To oczywiście ekranizacja powieści Stefana Żeromskiego, rok produkcji 1983, zaś następnie fragment ścieżki dźwiękowej do chyba już kultowych Zaklętych rewirów. To z kolei rok 1975, produkcja z Markiem Kondratem i Romanem Wilhelmim w rolach głównych. Kompozycje Jerzego Duduś-Matuszkiewicza wybrzmiały wczoraj w Krakowie podczas koncertu otwierającego 19. Festiwal Muzyki Filmowej. Gala pełna polskiej muzyki, ścieżki nominowane również do nagrody FMF, a wśród tych prac nominowanych chociażby i taka perełka od Jana Sanejko. To muzyka z filmu LARP, Miłość, Trolle i inne questy.

0: RMF Classic. Między ścieżkami prowadzi nas Tytus Hołdys. Ciąg dalszy już za chwilę.
1: Reklama.
2: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
4: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
5: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
0: Lato w Half Price.

0: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Po reklamie.

W Radiu RMF Classic wracamy do naszej wędrówki między ścieżkami najpiękniejszej muzyki filmowej. To dzisiejsze spotkanie toczyć się będzie wokół tegorocznego Festiwalu Muzyki Filmowej, który to wczoraj piękną galą rozpoczął się w Krakowie. Polska muzyka filmowa na tej gali wybrzmiała. Byli nominowani do nagrody FMF, wśród nich Jan Sanejko z tą właśnie pracą. To muzyka z jakże pomysłowego, szalonego filmu LARP, Miłość, Trolle i inne questy. Czym ten tytułowy LARP jest? Otóż LARP to skrót od Live Action Role Playing i jest to nic innego jak gra fabularna, tyle że prowadzona na żywo, na miejscu. Podczas takiej rozgrywki jej uczestnicy wcielają się w specjalne postacie, zakładają odpowiednie kostiumy, używają rekwizytów, odgrywają sceny, a całość przypomina taki, powiedziałbym, improwizowany teatr. Ten film, czyli LARP, Miłość, Trolle i inne questy, wyreżyserował Kordian Kądziela, związany także zawodowo z serialem 1670. Co więcej, w obu tych produkcjach ważne role grają Filip Zaremba oraz Martyna Byczkowska. Ja już teraz zapraszam Was do Adamczychy, gdzie tak pobrzmiewa muzyka Jerzego Rogiewicza, choć może też i taka mała piosenkowa niespodzianka do tego zestawu się zakradnie.

1670 sezon drugi, muzyka Jerzego Rogiewicza oraz ta zapowiadana przeze mnie mała piosenkowa niespodzianka. Utwór Dumka na dwa serca w wykonaniu kapeli Niwińskich, zaśpiewany przez Laurę Pajor i Filipa Zarembę, aktorów z serialu. Rozpęd, radość i rozmach. Takich trzech słów używa Jerzy Rogiewicz, kiedy ma opisać swoją pracę nad ścieżką dźwiękową do 1670, po czym dodaje, że w finale wyszła tutaj taka muzyczna bombonierka z czekoladkami o różnych smakach. Marzą mi się projekty, w których można naprawdę osiągnąć rozmach i w które mogę zaangażować się emocjonalnie. Trudno mi wskazać konkretny temat czy gatunek. Najważniejsze jest dla mnie nastawienie samych twórców, reżyserów, reżyserek, producentów. Chodzi o ludzi z fantazją, mówi sam kompozytor Jerzy Rogiewicz. Oby na takich artystów z fantazją ten właśnie autor muzyki filmowej trafiał jak najczęściej, na razie ma on co do takich szalonych, pomysłowych projektów, jak widać, szczęście. Króciutki fragment muzyki do filmu Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej. Muzyka Jerzego Rogiewicza, która to muzyka jest tu tylko i wyłącznie głosem. Głosem Kasi Gawlik.

0: tu RMF Classic. Między ścieżkami prowadzi nas Tytus Hołdys. Ciąg dalszy już za chwilę.
1: Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7.
10: Melwit. Bodzień z natury może być lepszy. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwit.pl.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie startuje 13 maja. A w programie gala seriali z muzyką z Białego Lotosu, Bridgertonów i Yellowstone. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. Miasteczko festiwalowe przy Galerii Kazimierz i wiele więcej. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF Classic.
1: Po reklamie.

W Radiu RMF Classic wracamy do programu Między Ścieżkami. Dziś mamy takie spotkanie towarzyszące Festiwalowi Muzyki Filmowej w Krakowie. Wczoraj rozpoczęła się jego 19. już edycja, która od strony muzycznej zapowiada się obłędnie, a od strony stricte fanowskiej mogę powiedzieć, że wielu znakomitych kompozytorów, wielu wspaniałych gości w tym roku do Krakowa zawita. O tych gościach więcej już za moment. Na razie jesteśmy ciągle w świecie polskiej muzyki filmowej, muzyki docenianej i nominowanej do różnych nagród, w tym również i do nagrody FMF-u. Za nami właśnie jedna z takich prac. To Paweł Lucewicz i jego muzyka do serialu Niebo, Rok w piekle. Ta produkcja to 6-odcinkowy dramat psychologiczny, przeobrażający się z czasem w rasowy wręcz thriller. Akcja rozgrywa się tutaj na początku lat 90. Jest to oparta na faktach historia młodego, pełnego ideałów chłopaka, który pewnego dnia decyduje się porzucić studia i dołączyć do religijnej sekty. W rolach głównych Tomasz Kot i Magdalena Różdżka. Niebo, Rok w piekle to kolejna, jakże udana muzycznie praca Pawła Lucewicza. Tych udanych prac na naszym podwórku w ostatnim czasie jest naprawdę sporo. Sądzę, że wielu swoich fanów zaskoczył niedawno również Wojtek Urbański, kompozytor znany głównie z takich, bym powiedział, bardziej elektronicznych rozwiązań. W filmie Ministranci Wojtek Urbański ukazał nam zupełnie inną odsłonę swojej artystycznej duszy, odsłonę, która to już teraz pojawi się w programie Między Ścieżkami. Wojtek Urbański i fragmenty jego muzyki do filmu Ministranci. Posłuchajmy.

Serial Piekło Kobiet, nowa produkcja i nowa muzyka filmowa od Wojtka Urbańskiego, świetnego kompozytora, no i też jednego z gości tegorocznego Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Już w sobotę Międzynarodowa Gala Seriali, wielkie wydarzenie, podczas którego usłyszymy muzykę z najgłośniejszych serialowych produkcji ostatnich lat. Będzie Biały Lotos, będzie serial Pingwin, będzie też i serial For All Mankind z genialną muzyką Jeffa Russo. To niezwykle pomysłowa produkcja, która przedstawia alternatywną historię świata, zadając przy tym jedno kluczowe pytanie: co by było, gdyby wyścig kosmiczny tak naprawdę nigdy się nie zakończył i gdyby to Rosjanie jako pierwsi stanęli na Księżycu? Obecnie premierę miał sezon 5 For All Mankind. Ja od siebie bardzo ten serial wszystkim polecam, tym bardziej, że muzycznie stoi on na naprawdę wysokim poziomie i to nie ma znaczenia, czy chodzi o sezon 1, sezon 2, czy teraz właśnie sezon 5. Jako dowód taki oto medley dla Was przygotowałem. Kilka tematów, różne sezony, jedna produkcja. Serial For All Mankind już teraz w radiu RMF Classic i w programie Między Ścieżkami.

Jeff Russo i muzyka do serialu For All Mankind. Ten ostatni temat, kompozycja Steps, pochodzi z najnowszego, piątego już sezonu tej produkcji. I tutaj Jeff Russo współpracował nad muzyką z Paulem Duquette. Poziom jednak bezustannie wysoki. Siłą tego serialu jest jego nieustanny rozwój wpisany w samą koncepcję, mówi sam kompozytor Jeff Russo. Choć język muzyczny został ustalony na początku, to wciąż ewoluuje. Mimo że z każdym kolejnym sezonem przeskakujemy o dekady od lat 60. aż po daleką przyszłość, nie zmieniamy brzmienia w sposób dosłowny. Zmienia się tonacja i nastrój, podczas gdy rdzeń muzyczny pozostaje spójny. To pozwoliło mi zachować fundamenty, a jednocześnie swobodnie szukać nowych form wyrazu. Kończy kompozytor, który jest już w Krakowie na Festiwalu Muzyki Filmowej. Kolejna wyjątkowa postać, kolejny świetny kompozytor. Tych znakomitych gości w tym roku oczywiście znacznie więcej. Po raz drugi chociażby przyleciał do nas ze słonecznego, gorącego Miami Brian Tyler, który podczas sobotniej międzynarodowej gali seriali wykona zarówno swoją autorską suite We Are Dreaming, jak i tematy serialowego uniwersum Yellowstone. To uniwersum już teraz u nas w radiu RMF Classic.

0: Pomiędzy ścieżkami. Najlepszą muzykę filmową prezentuje w RMF Classic Tytus Hołdys. Ciąg dalszy już za chwilę.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ty niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
8: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Masz już Modivo Club Gold?
10: Nie, a warto?
9: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
10: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
9: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
10: Brzmi super, no to jak dołączyć?
9: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
11: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
12: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. enova.pl.
13: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl. Złotych. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.

Krakowie, wielkie święto. Trwa Festiwal Muzyki Filmowej. Dziś o godzinie 19 rozpoczął się magiczny, i to dosłownie, koncert The Magic of James Newton Howard. Ten wybitny twórca muzyki filmowej, kompozytor mający na swoim koncie 9 oscarowych nominacji, przygotował dla nas specjalny program, wieczór pełen tych najpiękniejszych, najbardziej magicznych filmowych tematów, od muzyki do osady, przez dźwięki czarownicy, aż po Igrzyska Śmierci. U nas w Radiu RMF Classic i w programie Między Ścieżkami przed momentem fragmenty jego ścieżki dźwiękowej do westernu Wyatt Earp z Kevinem Costnerem.

Kostnerem w roli głównej. Dla mnie od zawsze najważniejszą częścią tworzenia muzyki filmowej było wymyślenie melodii, tematu, który spełniałby dwa ważne zadania. Po pierwsze, musi być odpowiedni, jeśli chodzi o emocje, pasować do historii i też współgrać z wizją reżysera. Po drugie zaś, każda dobra melodia, każdy tego rodzaju temat musi zapadać w pamięć. Taka melodia, jeśli chodzi o film, jest niczym obietnica tego, co może nas w tej konkretnej historii spotkać, mówi sam James Newton Howard, mistrz filmowych melodii. Dziś podczas koncertu w Krakowie chociażby taka filmowa melodia się pojawi. To jego Piotruś Pan, obraz z roku 2003.

0: Tu RMF Classic i program Między Ścieżkami Tytusa Hołdysa. Reklama.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza.
2: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
1: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.

0: polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, 100-krotka.
2: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7.
3: Melwit. Bodzień z natury może być lepsze. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwit.pl.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Po reklamie.

James Newton Howard i jego ścieżka dźwiękowa do filmu Piotruś Pan. Dziś taka muzyka filmowa zarówno w Krakowie na żywo podczas wyjątkowego, magicznego wieczoru z samym Jamesem Newtonem Howardem w ramach trwającego właśnie Festiwalu Muzyki Filmowej, ale też jak widać i u nas w radiu RMF Classic i w programie Między Ścieżkami. James Newton Howard, literatura, magia. To wszystko prowadzi nas do fantastycznych zwierząt, czyli do filmów z uniwersum Harry'ego Pottera, do których muzykę skomponował właśnie on, właśnie James Newton Howard. Ten magiczny świat dał mi możliwość spełnienia wielu kompozytorskich marzeń. Nad muzyką do pierwszych fantastycznych zwierząt pracowałem przez ponad 7 długich miesięcy i przyznaję, jestem naprawdę zadowolony z tego, co udało mi się w finale osiągnąć. A każdy, kto mnie dobrze zna, może zaświadczyć, że jako twórca wymagam od siebie bardzo, ale to bardzo wiele. Mówi James Newton Howard, który już teraz zabierze nas w prawdziwie magiczną podróż. To fantastyczne zwierzęta i zbrodnie Grindelwalda.

0: reklama. Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Danie tutaj jest stokrotka.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
6: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
7: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
8: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
9: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
10: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
11: Codziennie.
12: Po reklamie. To jest program Między Ścieżkami.
13: Fantastyczne zwierzęta, zbrodnie Grindelwalda, muzyka Jamesa Newtona Howarda. Bardzo dziękuję Wam za ten wspólnie spędzony wieczór z najpiękniejszą muzyką filmową. Muzyką, która towarzyszy nam w tym roku również w Krakowie podczas tej 19. już edycji Festiwalu Muzyki Filmowej. Tegoroczny festiwal jest pełen atrakcji. Forum audiowizualne, miasteczko festiwalowe, goście, wydarzenia dla starszych i dla młodszych, w końcu koncerty i pokazy filmowe, czasem nawet ze sobą połączone. Taki będzie właśnie przecież finał FMF-u. W niedzielę o godzinie 17:00 pokaz filmu Harry Potter i Kamień Filozoficzny z muzyką na żywo, wykonanie orkiestra i chór Filharmonii Krakowskiej, a to wszystko z okazji 25-lecia premiery tej jakże magicznej przecież produkcji filmowej. tytus.holdys@rmfclassic.pl to mój adres mailowy. Czekam na Wasze wiadomości. Program Między Ścieżkami realizuje Bartłomiej Niedźwiecki, a dziś na koniec John Williams i Leaving Hogwarts. Muzyka z filmu Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Kłaniam się nisko i do usłyszenia. Tytus Holdys.

był program Między Ścieżkami Tytusa Hołdysa. Na kolejne spotkanie zapraszamy do RMF Classic za tydzień o tej samej porze.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Krakowa do Londynu. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 sprawdzamy najgorętsze fakty z dziś i przypominamy najważniejsze wydarzenia z przeszłości. Śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku 19. Festiwal Muzyki Filmowej w roli głównej i gość poranka Łukasz Targosz, kompozytor, producent muzyczny i filmowy, który opowie nam nie tylko, mam nadzieję, o muzyce.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
3: Reklama. Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
3: Uuu, pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
4: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
3: O, pyszna zapiekanka.
4: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
3: To rozumiem.
4: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit.
10: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Ja ludzi bardzo dobrze czuję. I ja od początku mojego życia byłam chyba urodzona na terapeutkę.
1: Na spotkania Ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z Katarzyną Miller.
1: Kaja zaprasza. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
0: Reklama.
4: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
1: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. enova.pl.
2: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki PIF w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki PIF w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Lotta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Kan cię.
1: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Łowczynie szpiegów Tomasza Awłasewicza, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czytają Małgorzata Dzięciołowska, Katarzyna Traczyńska i Grzesław Krzyżanowski.
2: Tak było w całym biurze B. I wiem, że każdy wydział też miał swoje miejsca. Zazwyczaj były to nawet nie tyle kawiarnie, co bary z samoobsługą i kawą na słowo honoru. Wydział amerykański, czyli my, wybrał sobie Lajkonika, który był blisko ambasady USA, przy placu Trzech Krzyży, a wydział niemiecki jeździł na kawę gdzieś na Saskiej Kępie, blisko ambasady RFN. W Lajkoniku szef nas nigdy nie nakrył, to było bezpieczne miejsce. Aut nie można było zostawiać bez nadzoru, ale parkowaliśmy je na samym placu Trzech Krzyży i z okna lokalu doskonale je było widać. Wszystko zapięte na ostatni guzik. Ale któregoś razu z rana ktoś rzucił pomysł, by pojechać nie do Lajkonika, ale w jakieś miejsce przy placu Unii. Podjechaliśmy do lokalu, którego nazwy już nie pamiętam, i siedliśmy na kawkę. W tym samym czasie pod miejsce zamieszkania Japy podjechał jego teoretyczny kierowca. Teoretyczny, bo naczelnik de facto nie miał kierowcy i posiadał prywatne auto, ale czasem podwoził go do Rembertowa ustaleniowiec, czyli pracownik wydziału odpowiedzialny m.in. za ustalanie w archiwach, rejestrach i kartotekach danych figurantów. Japa poprosił tego faceta, żeby zahaczyli o plac Unii, bo chce się napić kawy. Reszty historii można się domyślić. Mało się nie pozabijaliśmy, wybiegając z kawiarni, ale oczywiście on zapamiętał każdą z osób. I gdy parę godzin później się z nim zobaczyliśmy, wymieniał po kolei całą listę nazwisk. Ale premii nam nie obciął. Japa to był porządny facet. Rzadko chwalił, ale krzywdy nie robił.
3: Agnieszka. Ja nie najlepiej wspominam szefa ze ścisłego kierownictwa biura B. Przyszedł do Betki z kontrwywiadu, gdzie zdobył ogromne doświadczenie, ale w samej obserwacji nie miał go w ogóle. On, nie da się tego inaczej nazwać, dawał się podpuszczać zleceniodawcom z pionów operacyjnych.
1: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Łowczynie szpiegów Tomasza Awłasewicza, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: reklama.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowit.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.
9: RMF Classic. Wielka muzyka. Zero nadęcia.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
2: W 548 wydaniu listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic prowadzą.
1: Miejsce trzecie.
2: Lumière to piosenka z gry Clair Obscur Expedition 33.
1: Miejsce drugie.
2: Test Driving Toothless, czyli John Powell i ścieżka dźwiękowa z filmu Jak wytresować smoka.
1: Miejsce pierwsze.
2: Ennio Morricone i jego Cinema Paradiso.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
2: Głosować na swoich faworytów, na swoje ulubione utwory możecie na naszej stronie internetowej www.rmfclassic.pl. Wszystkie informacje znajdziecie w zakładce Lista. Kolejne wydanie LPMF-u już w tę niedzielę o godzinie 18. Do usłyszenia. Tytus Hołdys.
0: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
7: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.

0: Yes, I'm in heaven.
1: Ogłoszenie RMF Classic.
2: Tylko szczerze o filmowych premierach. Najgłośniejsze seriale pod lupą. Wszystko, czym żyje świat kina. I dużo dobrej zabawy. Nie ma takiego filmu.
3: W najbliższym odcinku zastanowimy się, dlaczego tak kochamy reality shows.
4: Powiadamy też o tym, na jaki serial w tym roku absolutnie nie czekamy.
3: W kinach bardzo delikatna i subtelna propozycja.
4: A nieco mniej subtelna hollywoodzka pozycja właśnie kręci się w Łodzi, więc zajrzymy za kulisy.
3: Natalia Ryba
4: i Jacek Cygan.
2: Nie ma takiego filmu. Nowy program w RMF Classic. Już w sobotę po 15:00. Więcej materiałów na social mediach RMF Classic.
5: Reklama.
6: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid. Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid.
5: Po reklamie.

0: Kto dziś pamięta? Datownik historyczny prezentuje Maciej Korkuć.
1: Mało kto dziś pamięta, kiedy dokładnie urodził się Aleksander Mazowiecki. Nie, żaden brat Tadeusza Mazowieckiego. To inne czasy, inna epoka. To był Aleksander, książę mazowiecki, biskup trydencki, kardynał, obdarzony jeszcze wieloma innymi godnościami, które czyniły go prawdziwym dygnitarzem wielu narodów Europy. Zresztą do dzisiaj spoczywa w katedrze świętego Stefana w Wiedniu. Był Piastem. A jakże, pochodził z mazowieckiej linii tej dynastii. Urodził się nie wiadomo kiedy. Nawet rok wzbudza dyskusję. Jedni piszą, że w roku 1394, inni, że rok później, a jeszcze inni, że w 1400. Był synem niedoszłego króla Polski Siemowita IV i Aleksandry Olgierdówny, siostry doszłego króla Polski Władysława Jagiełły. Zresztą na chrzcie otrzymał imię po matce i wychowywał się także na dworze królewskim na Wawelu. Działo się tak, mimo że Siemowit całkiem bliskie relacje utrzymywał z krzyżakami. Aleksander był człowiekiem bardziej do tańca niż do różańca, ale rodzice zadecydowali o przeznaczeniu go do stanu duchownego. Powołania raczej trudno się w tym doszukiwać, ale Aleksander był posłuszny, chociaż będzie próbował w pewnym momencie wyrwać się do stanu świeckiego. Jednak było jak było. Został proboszczem kapituły gnieźnieńskiej, kanonikiem kapituły katedralnej w Płocku i to był początek. A później, mimo że studiów na Akademii Krakowskiej w gruncie rzeczy nie zakończył jako magister czy bakałasz, został na pewien czas rektorem tej uczelni. Krzyżacy chcieli go uczynić biskupem wrocławskim. Jagiełło się temu sprzeciwił, ale dzięki splotowi różnych europejskich zaszłości został z poparciem wuja biskupem Trydentu. Nie mówił po włosku, ani po niemiecku, ale od Jagiełły dostał oddział wojska, który go tam odprowadził i strzegł. Sam też sprowadzał Aleksander na różne urzędy w Trydencie Polaków. Miejscowym to się niekoniecznie podobało, ale Aleksander się tym nie przejmował. Kochał wino, kochał kobiety. Dla jednej z nich chciał nawet opuścić stan duchowny i ożenić się, ale Jagiełło szybko go doprowadził do porządku. Był więc nasz Aleksander książę mazowiecki, trydenckim biskupem, tytularnym patriarchą Arkwilei, biskupem Chur w Szwajcarii, a także z woli jego siostrzeńca, cesarza Fryderyka III Habsburga, proboszczem dzisiejszej katedry świętego Stefana w Wiedniu. I tam mu się zmarło, zresztą wśród zabaw i uciech. Tam został pochowany w lewej nawie świątyni. Aleksander, dygnitarz wielu narodów europejskich. Nasz Piast z Mazowsza.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Słowo koncert kojarzy nam się z dużą salą i tłumem publiczności, ale przecież przez wieki muzyka brzmiała zupełnie inaczej, kameralnie, intymnie. Nie było dystansu między muzykami a słuchaczami. Dlatego zapraszam dzisiaj na zupełnie inny, na koncert zamkowy. Płyta mało znanej wytwórni RBM z 1986 roku.
1: Muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Warszawy po Waszyngton. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 rozmawiamy o kulturze, psychologii, zdrowiu i nauce.
2: A w najnowszym odcinku 19. Festiwal Muzyki Filmowej w roli głównej i gość poranka Łukasz Targosz, kompozytor, producent muzyczny i filmowy, który opowie nam nie tylko, mam nadzieję, o muzyce.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
3: Reklama. Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Po reklamie.

0: Technika dla laika, czyli naukowe felietony profesora Ryszarda Tadeusiewicza w RMF Classic.
1: Znane są doświadczenia Galileusza, który odkrywał wiele bardzo rzeczy, ale między innymi taką bardzo pokazową jego demonstracją było to, że zrzucał różne przedmioty z krzywej wieży w Pizie i stwierdził, czy udowodnił, że ciężkie i lekkie przedmioty spadają razem. Czyli, że grawitacja działa niezależnie od tego, czy coś jest w ręku, jak patrzymy, ciężkie czy lekkie, po prostu te przedmioty podlegają temu samemu prawu. To był 1610 rok. Tymczasem okazuje się, że wcześniej, bo w 1586 roku, to samo stwierdził Simon Slevin, flamandzki matematyk, który właściwie robił podobne doświadczenia, ale był mniej znany, jego księgi, jego opracowania nie trafiły tak szeroko. Zresztą Simon Slevin dodatkowo odkrył w 1585 roku tak zwany paradoks hydrostatyczny. Nie chcę się rozwodzić nad jego istotą, natomiast właśnie ten paradoks hydrostatyczny był znany też jako osiągnięcie Galileusza. Osiągnięcie, które Galileusz opisał w 1610 roku. Tymczasem ten Simon Slevin, flamandzki matematyk, zrobił to samo w 1585. Oczywiście nie wiedzieli o sobie nawzajem.

Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę. Piosenka de son la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na jakiś taki, nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej. Piosenka kancona das Lied.

Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę. Piosenka de son la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i

Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś, oj nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Mam poczucie, że mnie Bozia przysłała do sprawie różnych rzeczy dla kobiet, między innymi w tej, żebyśmy się przestały, dziewczyny cudne, bać starzenia.
3: Czy uczysz tego kobiety?
2: Absolutnie jest to moja misja, słuchaj, jedna z wielu do kobiet.
1: Na spotkania Ikony z ikonami.
4: W najbliższym programie porozmawiam z Katarzyną Miller.
1: Kaja zaprasza. W sobotę po 11:00 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10:00 na YouTube RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
2: W 548 wydaniu listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic prowadzą
1: miejsce trzecie.
2: Lumière to piosenka z gry Clair Obscur Expedition 33.
1: Miejsce drugie.
2: Test Driving Toothless, czyli John Powell i ścieżka dźwiękowa z filmu Jak wytresować smoka.
1: Miejsce pierwsze.
2: Ennio Morricone i jego Cinema Paradiso.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
2: Głosować na swoich faworytów, na swoje ulubione utwory możecie na naszej stronie internetowej www.rmfclassic.pl. Wszystkie informacje znajdziecie w zakładce Lista. Kolejne wydanie LPMF-u już w tę niedzielę o godzinie 18. Do usłyszenia. Tytus Hołdys.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Adam Bauman.
1: Wreszcie Weronika spokojnie podeszła do drzwi i zawołała, że potrzebny jest mokry ręcznik. Dyżurny podał jej jakąś szmatę nieokreślonego koloru. Przekazała ją Stańczykowi bez słowa. To jak to było z ciałami na ulicy Jazdów? Kontynuowała, jak gdyby nic nie zaszło. Bo nie dostałeś info od żadnego dyżurnego. Sprawdziłam meldunki. Pierwszy cynk nie był od dyżurnego. Ale szczegóły wyłapałem już z radia. Kto ci powiedział o ciałach w klatkach? Powtórzyła Wera. Nie od razu odpowiedział. Sam je znalazłem. Sam? Jeździłeś po mieście i nagle je dostrzegłeś. Wiedziałem, że będą w jakimś miejscu publicznym. Skąd? Od Jarosława Kołomejskiego. Kiedy zaginął Iwo Owczarek i jego przyszywany ojczym komendant, domyślił się, że będą trupy. Jarek wiedział o klatkach. Skąd? Stańczyk wzruszył ramionami. Pojęcia nie mam. Ale dopiero wtedy zacząłem wierzyć, że teoria Izabeli o istnieniu mściciela to nie jest fikcja i że powinienem było wiele więcej żądać za milczenie. Weronika nic nie odpowiedziała. Wyszła bez słowa, zostawiając Stańczyka z Olchowikiem, który prewencyjnie szturchnął podejrzanego jeszcze kilka razy. Po fandze w nos niewiele go już jednak ruszało, więc policjant usiadł z nogami na stole i raczej z nudów niż pragnienia nikotyny włożył do ust elektronicznego papierosa. Prokuratorka zaś minęła korytarz i weszła do pomieszczenia, z którego Meyer, Gunn i Slanesz obserwowali przesłuchanie zza weneckiej szyby. Dziękuję wam, powiedziała. Byliśmy blisko. Ale to nie on, upewniła się Slanesz, widząc niewyraźną minę Weroniki. Normalnie prokuratorka zbyłaby kobietę, lecz tym razem zdecydowała się odpowiedzieć. Ale rąbek skrzywdził, to pewne. Nie zaprzecza i twierdzi, że żałuje. To straszna gnida, ale czy zabił pozostałych? Nie wiem. Wzruszyła ramionami i podała im dłoń na pożegnanie. Szkoda, bo miałam ochotę go przymknąć. Na razie mamy za mało, nawet na areszt za lanie wosku. Ofiara się nie znalazła.
0: Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy do RMF Classic jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.